tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
0: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
0: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
0: Post.

0: Reklama.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
2: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
2: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisław Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup. Już od września, a po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisław.pl. Wisław Resort. Wisła, czarne 3E.
6: I po reklamie.

0: Zabrać Cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko Ciebie.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisłow Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup już od września. A po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisłow Resort. Wisła, Czarne 3E.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
11: No cóż, kolejny chłodny poranek, temperatura tylko trochę przekracza 0 stopni, po południu 13 stopni, a tymczasem zaraz duże ruchy samochodowe przy większych zakładach pracy na Śląsku w Zagłębiu, między innymi w strefie inwestycyjnej w Sosnowcu. Szerokości.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
9: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Jest 6:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Areszt dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na Donalda Tuska. Mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące. Śledczy podejrzewają, że planował także atak na wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Grozi mu do 15 lat więzienia. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
13: Maciej Berek z Sejmu udał się do Kancelarii Prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
14: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
13: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
12: Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
15: SK Śląsk News.
11: Pożar domu w Rudzie Śląskiej. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Dąbrowa Górnicza ma jedną z bardziej ekologicznych szkół w regionie. W podstawówce numer 26 w toaletach do spłukiwania zamiast wody z wodociągów wykorzystywana jest deszczówka.
16: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywiadamska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłuczek.
11: W placówce nie używa się też detergentów.
17: Jankes,
18: Kama
17: i Wiktor
18: w Radiu SK.
19: Jest czwartek, 6:00 rano, a Wiktor ma taką minę, jakby chciał powiedzieć coś bardzo ważnego, no.

0: Naprawdę, wiesz co, jak ty coś powiesz, nie myślałeś, żeby zostać profesjonalnym ziewaczem, przepraszam?
1: Wydaje mi się, że przy radiu mogą być jeszcze lepsi ziewajłowie.
0: Naprawdę?
1: I sprawdźmy to. Wystartujmy plebiscyt na najciekawszy, najdziwniejszy poranny ziew.
0: No, mówiłeś. Radio SK 604 402 302.
1: Ziewajcie też do Messengera.

0: Weźmy się, popłaczę, naprawdę.
1: Szanowni Państwo, wystartował poranny plebiscyt na najciekawszy ziew antenowy.
0: Skoro przepraszamy, bo będziemy zarażać, ale miejmy nadzieję, że to będzie pozytywne zarażanie. No to sprawdzamy eskowego messengera, kto tam ziewa?
2: Dzień dobry. Ja startuję w konkursie na najlepszy ziew. Dzień dobry, witam. Miłego dzionka.
1: No miłego, miłego. Na razie takie, no takie mocne 4 na 10 bym dał.
0: To 4 centymetrów rozwarcia, mówisz o tym, tak?
3: Monika teraz.
1: Monika fajna. Fajna, taka, jak taka Fiona. Ale w tej wersji zmienionej, tej dobrej, tak?
0: Co więcej, jakby zamiast Monika powiedział, że był to Marek, to też byłoby fajnie.
1: To jest Monika, dziewczyna ziewownika.
0: Dzień dobry. Oh, wow.
1: Marek mi się podoba. Marek ma coś w sobie z takiego rannego zwierzęcia z lasu.
0: Yeah. Pikto!

0: kiedyś widziałam koncert pana Timbalanda, który przyjechał i śpiewał bodajże chyba z Pussycat Dolls i robił
1: To jest bardzo ważna rola. Najważniejsze
2: Ładnie. Poranne prasowanie.
1: Jadziula przyszła, więc my też robimy dzień dobry.
0: Ty zacznij od tego, że Jadzia ma dzisiaj imieniny, bo dzisiaj jest Jadwigi, więc byś po prostu wyjął te kwiaty, na które się umawialiśmy, że przyniesiesz, bo to w końcu mężczyzna musi dawać.
1: Herbatka dla ciebie.
2: Ja nie wiem, czy to taka czysta herbatka.
1: Możemy pić z jednego kubka z okazji twoich imienin.
0: Nie ryzykuj, nie ryzykuj.
1: Słuchaj, jest news telewizyjny, bo okazuje się, że znamy już nową, kolejną uczestniczkę wspaniałego show, które wszyscy dla guilty pleasure potem oglądamy, czyli Królowa Przetrwania. Wiesz, kto dołączył tym razem?
2: Nie.
1: Paula Tumala. Wiesz, kto to jest?
2: Absolutnie nie wiem.
0: Ona ubijała masło w teledysku Donatana z Olą Ciupą.
1: To są takie czasy, że
0: to ubijały.
2: To już wiem.
1: Znaną osobą zostajesz po ubijaniu mleka u Donatana. To jest wyznacznik bycia znanym. No i są też wcześniejsze uczestniczki, które na pewno kojarzysz, prawda?
0: Danuta Martyniuk, Mariola Bojarska-Ferenc.
1: I uwaga, sama synowa Justyny Steczkowskiej. To też jest wyznacznik bycia znanym. Kim jesteś? Jestem synową Justyny Steczkowskiej.
0: Co ty na to, Jadziu? No.
2: To wstawałyby ze mną w środku nocy przez miesiąc, żeby wszystkie piętra w radiu poogarnąć. To wtedy by były prawdziwe królowe przetrwania.
3: No. Poranne prasowanie.
2: No. A nie do telewizji.
1: Czekam, aż kogoś wezmą do jakiegoś programu i będzie znany z tego, że pomaga Jadzi w radiu.
2: Zapraszam.

0: 6:30 już prawie to jest SK. Zerkam sobie w newsy do Pauli i taka refleksja mnie naszła. W życiu, jak gdzieś ci dadzą, to w innym miejscu muszą ci zabrać. Słuchaj, benzyna dzisiaj jest tańsza, ale za to diesel droższy.
1: To nie ma znaczenia, jeżeli SK tankuje do pełna. Dzisiaj po 8 będziemy to robić, więc zapraszamy, wszystkie szczegóły na sk.pl.
2: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
3: Reklama.
4: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
5: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
4: A tak bliżej, za 5 lat.
5: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
4: A ja?
5: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
6: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
7: Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.pl.
8: Ile można szukać tej roboty?
9: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
8: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
10: I mogę zacząć od razu?
8: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
9: Avalon-logistics.pl.
8: Nie czekaj, zgłoś się!
11: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
12: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
13: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas, Jaworzna Opiekelska 6, Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia, ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980. Teraz twój sen w stylu Italiano!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
20: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
21: Obecnie zmotoryzowani muszą wyhamować na drodze 79 między Jaworznem a Sosnowcem. Większy ruch samochodowy panuje też na DK 94 w Dąbrowie Górniczej. Spory ruch samochodowy na autostradzie A4. 12-13 stopni, tyle będzie po tym chłodnym poranku.
20: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
19: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
17: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: jest 6.30. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Kanada wstrzymuje zakup amerykańskich śmigłowców Black Hawk. Decyzja zapadła tuż przed rozpoczęciem negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. To kolejny sygnał napięć między oboma krajami, zarówno w relacjach handlowych, jak i politycznych. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
16: SK Sport News.
3: Niesamowity powrót Realu Madryt. Królewscy przegrywali z Romą 1-3, ale w 7 minut strzelili 3 gole i wygrali spotkanie. PSG z kolei pokonało Manchester City 4-2, a Aston Villa rozbiła Fenerbahce 6-0. Industria Kielce przegrywa w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie ulegli na wyjeździe Magdeburgowi 27-30. Dla niemieckiej drużyny to 4. zwycięstwo z rzędu, a dla Industrii 2. porażka.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
22: Jankes,
23: Gama
22: i Wiktor.
24: W Radiu SK.
0: Hej, hej, tu poranny klub profesjonalnego Ziewajły. Witamy na antenie Radia SK.
1: No, ale wszystkie osoby, które nie potrzebują taśmy profesjonalnej, też są mile widziane.
25: Najdziwniejsze ziewnięcie. Jodle, jodle i...
0: Bąbel, nie śpi, gliny za nami jadą.
1: Wszystko się zaczęło od tego, że Wiktor chciał coś mądrego powiedzieć i mu się ziewnęło. W związku z tym pytamy i zapraszamy. Eskowy Messenger czeka na wasze ziewanie. Co więcej, jest szansa, że wyziewacie sobie nagrody.

0: Szaflo nagrała właśnie kawałek o plebiscycie ziewania, bo talking body, czyli mówiące ciało, słuchajcie, to jest ziewanie. Bo to, że my nauczyliśmy się mówić od rodziców i gadamy po polsku czy po angielsku, to jest jedno. Ale nasze ciało zawsze mówi w uniwersalnym języku.
1: Ja się boję, że na koniec miesiąca wystawisz fakturę za te lekcje języka angielskiego.
0: Dziękuję, to były poradne zajęcia, a teraz kolejne od Kamili.
1: No właśnie, w szkołach już nie można tego kupić, bo przecież w szkolnych sklepikach można tylko same zdrowe rzeczy kupować, ale producent chipsów, i to tych konkretnych chipsów, takich, gdzie trzeba rękę wsadzić do tuby, żeby je wyjąć.
0: Ale mnie wkurza to opakowanie zawsze. Jak zostają ostatnie, to potem po łokieć uwalony.
1: A wiesz, że wystarczy przekręcić tubę i wysypać? Taki tylko szalony pomysł.
0: To spróbuję następnym razem.
1: No w każdym razie, ten producent chipsów, co trzeba ręką do tuby sięgnąć.
0: Do czego?
1: Do tuby.
0: Okej. Tak.
1: Szuka wybrańca, którego, nie śmiejmy się już teraz, prochy spoczną w ich puszce urnie.
0: Ale dziwny pomysł na promocję.
1: Taki świat, panie.
0: Mam pomysł, co bym napisał w zgłoszeniu konkursowym, tak żeby zwrócili na mnie uwagę.
1: No dawaj.
0: Wybierzcie mnie, bo w życiu nic nie wygrałem.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.
4: W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA
5: i komputer gamingowy wart 17 tysięcy.
6: Zgłoś się na sk.pl,
4: a potem słuchaj po południu w Radiu SK.
7: Sojty i Kościela.
8: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł, i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materac, Jaworzna Opiekelska 6, Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia, ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980. Teraz twój sen w stylu Italiano!
12: Well Fitness rośnie w regionie. Trzy nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu-Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
13: Uwaga chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
18: Jakie to jest dobre.
19: O, co chrupiesz?
18: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
19: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
18: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
8: To będzie ostatnia reklama.
10: A co to właściwie jest Vice Tacos?
3: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
11: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vice Tacos.pl.
7: I po reklamie.

0: Mama, to chyba do ciebie ten tytuł i to zawodzenie. Go ahead now, go, go, śpiewaj, go, go, go!
1: Happy birthday to you!
2: Leska
3: budzi w urodziny.
0: Dzisiaj wszyscy w klubie profesjonalnego gwizdajły. Martin, chcesz dołączyć? Ziewnij sobie na początek.
4: No i od razu. Mózg dotleniony, człowiek dotleniony, a przy okazji sprawdzone uzębienie. Brawo, Marcin! Marcinku, ale faktycznie dzisiaj twoje wielkie święto, czyli urodziny. I co z okazji urodzin postanowiłeś zrobić?
5: Postanowiłem wziąć wolne i świetnie się bawić w domu razem z rodziną.
4: Dodajmy również, że jak zadzwoniliśmy do Marcina, że tam dwójka dzieci w tle płakała.
0: Czy to się nie wyklucza? Czy ty niestety wziąłeś wolne od pracy, ale jesteś w drugiej pracy, czyli prywatna niańka?
5: Nie, nie. Myślę, że to wszystko jakoś idzie da radę połączyć i zobaczyć ich uśmiech z rana, to jest też takie święto.
4: Fajnie. Super, Marcin. To mam nadzieję, że tego uśmiechu dzisiaj będzie jak najwięcej u was. Z tego, co wiemy, to ty lubisz poza pracą zajmować się ogrodnikiem, więc pytanie, czy trawnik już jest przestrzeżony przed zimą?
5: Jest, ale pewnie jeszcze raz go zaatakuję.
0: Pytanie mam również od kolegi z ostatniego rzędu. Czy u ciebie w ogrodzie wszystkie rośliny, jakie hodujesz, są legalne na terenie Unii Europejskiej?
5: Tak, oczywiście.
0: Dziękuję za odpowiedź.
4: Nie spodziewałam się zupełnie innej. Dobrze, to my w takim razie wręczamy ci stówkę urodzinową. Zielone leci do ciebie. No i Marcinku, czego ci życzyć?
5: Zdrówka i pełnienia marzeń.
0: No właśnie, zdrówka i jak mówiła moja babka, jeszcze raz pieniędzy.

0: To już prawie godzina porannego programu za nami i same inteligentne, głębokie, pełne wdzięku wypowiedzi od naszych słuchaczy.
1: A wiecie, że jeżeli ktoś się nie zaraża ziewaniem od drugiej osoby, to podobno jest psychopatą?
0: Oj, oj, oj.
2: Wiktor, nie ziewnąłeś! Nie ziewnąłeś! Nie ziewnąłeś! Jankes! Jankes!
0: I Wiktor! W Radiu SK! I podobno kto nie daje nagród, ten słaby, więc wysyłamy do pani nasze skarpety eskowe.
3: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
4: Reklama.
5: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma

0: 32% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest Trust Investment. Deweloper budujący w Katowicach.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
9: Uwaga, zmotoryzowani, zdarzenie na autostradzie A4 na wysokości Imielina w kierunku Katowic. Mamy także kolejne zdarzenie, tym razem na trasie S86 w Katowicach w kierunku centrum. No i tam mamy coraz większy korek szerokości, spokojnej jazdy.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej.
7: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Zbliża się 7. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny. Maciej Berek złożył ślubowanie sędziowskie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Rząd mówi o przywracaniu praworządności, a PiS o zamachu stanu.
11: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
12: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie. Abdykuje.
11: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
10: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. Morze wyrzuciło jego szczątki na brzeg. Znalazł je przypadkowy spacerowicz. Służby sprawdziły miejsce i wykluczyły zagrożenie chemiczne, radiologiczne oraz obecność materiałów wybuchowych. Nowi lokatorzy w Zoo Borsef Włódzkiem. Do ogrodu przyjechały 3 gerezy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
13: Ciekawa, no ładna.
14: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich. Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
10: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
15: SK Śląsk News.
9: Budynek dworca kolejowego w Mikołowie wpisany do rejestru zabytków. Budynek został otwarty w 1993 roku. To przykład architektury postmodernistycznej. Niezwykłe wydarzenie dla kobiet zaplanowano w Czeladzi. Już dziś w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia odbędzie się Różowa Czeladź razem dla zdrowia kobiet.
16: Rozmawiamy o zdrowiu, profilaktyce, świadomych wyborach, o emocjach, codziennych nawykach i zwyczajnym znalezieniu chwili dla siebie.
9: Mówi Beata Marcinkowska ze Stowarzyszenia Łączy Nas na Czeladź.
17: Jankes. Kama i Wiktor.
18: Czwartek, 7 rano.
19: Wstawać czy nie wstawać? Oto jest pytanie.
8: No, wstawać. Za momencik u nas nasza zabawa 7 wygrywa. I tutaj mamy pytanie do ciebie, Wiktor. Jaki jest PIN do twojej karty kredytowej?
18: 7426.
8: Dziękuję.
4: Gdzie masz portfel? Drugie pytanie.

0: Się. Za dobry czwartek oczywiście. We pray. 7 minut po 7. Dzień dobry, Eska.
1: Dzień dobry, dzień dobry. I od razu wiadomo, nic nie podnosi ciśnienia, lepiej jak jakaś dobra aferka.
0: Dawaj, dawaj, lubię takie. Szczególnie mamy, jeżeli ona jest z Polski.
1: Mamy aferkę z Tarnowa.
0: To jest tam na dole i po prawej.
1: Mianowicie, policjanci zatrzymali w Tarnowie rowerzystę, który jechał po zmroku bez wymaganego oświetlenia.
0: Niech zgadnę. No. A dodatkowo był na reuszu.
1: Tak troszeczkę. Wyczuli od niego woń alkoholu. No i no cóż, no. Zatrzymali pana rowerzystę. Ten okazał legitymację poselską, więc odstąpili od kontroli. No.
0: Tu jest ten twist. Legitymacja poselska. Czyli najważniejszym wyposażeniem roweru jest nie tylko to światełko z przodu, ale też legitymacja posła.

0: Musimy jeszcze poczekać, aż się z 7.13, bo 13 jest pechowa, zrobi 14. Bo jak będzie 13,
1: to już.
0: O, dobra, można.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: To dzwońcie 664-402-302. Prosimy o to, żebyście trzymali telefon przy uchu. Do zdobycia mamy nasze nagrody eskowe, czyli butelkę, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z Andziax. No i co? No i kto pierwszy, ten lepszy. No.
0: I pamiętajcie, musimy się zmieścić w 2 minuty, a najważniejsza jest dobra jakość połączenia.
1: Dzień dobry.
0: Przyjmujemy tylko tych z drogimi telefonami.
1: Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Ryszard?
1: A, no właśnie, chyba tak.
4: Telefon przy uchu, kochana.
0: Arysia?
3: Ja samochodem.
1: No ja rozumiem, że samochodem, ale cię nie słyszymy. Odbieramy dalej następny telefon. Dzień dobry, halo, halo.
3: Dzień dobry.
1: O, no, tu się dobrze słyszymy. No. A ty jak masz na imię?
3: Dorota.
1: Bardzo dobrze. Dorotko, kochana, 2 minuty dla ciebie.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze określenie pejoratywne to jakie?
3: Negatywne.
0: Dobrze.
3: Ujemne, niemiłe.
1: Niepochlebne, uwłaczające, obraźliwe. Wiktor... A nie,
0: i nie to... ma to nic wspólnego z raperem Peją.
2: Drugie.
1: Co ma skrzydła, ale nie jest ptakiem?
3: Samolot.
0: Dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: A trzecie. Co jest ptakiem, ale może być też w nosie. No, nie koza?
1: Gil!
3: No nie! O matko, faktycznie. No,
0: może być.
1: Dorotko, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy i jak najmniej ptaków w nosie. Odbieramy dalej telefony, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Kto po drugiej?
5: Radek.
0: Radku, co aktualnie jest dłuższe, noce czy dnie?
5: Noce.
1: Niestety. Wiktor sprawdził 13 godzin nocy i tylko 10 godzin dnia. Mm. A co się działo, jak Pinokio kłamał? Nie wiem, dlaczego tak to powiedział.
5: Nos rósł.
2: Szóste.
0: Czego na koniec historii nie miał Jurand ze Spychowa?
4: No, czego?
0: Czego nie miał? Czegoś mu brakowało. Czegoś bardzo ważnego.
1: Życia!
0: To też!
5: Życia.
1: Karty kredytowej, mieszkania!
0: Ale przede wszystkim nie miał oczu,
1: ojej,
0: bo mu wydubali mu oczy.
1: Ojej, weź przestań!
4: To ci krzyżamy.
1: Nie spoileruj!
4: 20 sekund.
1: Nie spoileruj książki. Szybko. Odbieramy ostatni telefon i ostatnie pytanie. Dzień dobry.
5: Witam, witam.
1: Słuchaj, wczoraj w Milionerach padło pytanie, w wyniku czego można nabawić się efelidów. Od słońca czy od wody morskiej?
0: Patrz w górę, patrz w górę, patrz w górę.
5: Od słońca.
1: Dobrze. I widzisz, w Milionerach mógłbyś zdobyć 500 000 złotych za to pytanie.
0: A u nas wygrałeś
1: zdobywasz
0: skarpety.
1: Wow. I do tego butelkę i październikowe wydanie magazynu SK Story z wywiadem z Andziax.
5: Super, dzięki śliczne.
0: To jeszcze należy się wytłumaczenie dla wszystkich, którzy lubią bawić się w naukowców i być mądralami, że efelidy to tak naprawdę piegi.
2: Siódma wygrywa.

0: Kiedyś jedną modelkę zapytano, co to jest CBA i odpowiedziała: Centralne Biuro Śledcze.
1: A to przecież aferalne.
0: Dokładnie. No. I o CBA, i o pukaniu CBA, i o tym, że nie jest wcale śledcze, tylko aferalne, będzie mówiła Paulina u nas w newsach za chwilę.
1: Chyba się nadaje na Miss Świata.
2: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Uwaga, chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
9: Jakie to jest dobre.
10: O, co chrupiesz?
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
9: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
11: Szukasz miejsca, które naprawdę możesz nazwać swoim domem? Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą w Sosnowcu. Nowoczesne mieszkania, prywatne ogródki, balkony, lodżie i duże tarasy. A do tego przestronna strefa relaksu na dachu, gdzie możesz odpocząć z widokiem na otaczającą zieleń przy samej rzece. Spokój, przestrzeń i miejsce stworzone do życia. Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą. www.śnieżna.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
18: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
19: Uwaga, zmotoryzowani. Cztery pojazdy zderzyły się na ulicy Murskowskiej w Katowicach. To jest droga 86, kierunek Tychy. Lewy pas jest zablokowany. Stłuczka dwóch pojazdów na trasie S86. Stąd też ogromny korek między Sosnowcem a Katowicami. Jedźcie ostrożnie.
18: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
17: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła 7.30. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Pożar statku handlowego na Morzu Czarnym. Do zdarzenia doszło na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy jednostka została trafiona dronem. To kolejny taki incydent w tym miesiącu. U wybrzeży państw NATO uszkodzonych zostało już 5 statków handlowych. Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Agenci CBA w siedzibie PZPN zażądali dokumentacji dotyczącej umowy z firmą Publicon Sport, która od 2023 roku obsługiwała umowy sponsorskie związku. Jak podaje Onet, firma otrzymywała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu i wysokie prowizje.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
20: SK Sport News.
3: Polskie kluby wracają do gry w Lidze Europy. Lech Poznań zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Początek meczu o 18.45. Vinicius Junior zawieszony na 4 mecze. To kara za pociągnięcie rywala za włosy w spotkaniu z Villarrealem. Brazylijczyk opuści m.in. El Clasico z Barceloną, zaplanowane na 25 października.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
21: Jankes, Kama i Wiktor.
0: Widzisz, ciebie Vinicius to by w życiu nie pociągnął za włosy i wcale nie chodzi mi o to, że po prostu nie bierzesz udziału w El Clasico.
1: A wiesz, że jest taka teoria, że Vinicius Junior to już nie jest on od paru miesięcy i gra jego sobowtóry, a prawdziwy Vinicius leży sobie i odpoczywa na rajskiej wyspie?
0: Obejrzałabym ten serial.
1: Na szczęście Justin Bieber jest oryginalny i Nicki Minaj też.

0: Biuro Śledcze CSI Kamila wystartowało. Zrobiliśmy jej mindfucka tym juniorem Winiszjuszem.
1: Ale muszę przyznać, że w końcu znalazłam w piłce nożnej coś, co mnie interesuje. Okazuje się, że Winiszjusz Junior może mieć sobowtóra. Oglądam zdjęcia, no i faktycznie panowie wyglądają jak co najmniej dalecy kuzyni swoi.
0: Ale jest trochę takich gwiazd w show biznesie, które albo przeszły takie metamorfozy, operacje plastyczne, że się człowiek zastanawia, czy go podmienili, czy nie. No bo to, że Władimir Putin może mieć swoich sobowtórów, to jest jedno. To, że inni przywódcy się posługują też swoimi podróbkami, to jest jedno. Ale na przykład Megan Fox, kojarzysz ostatnio?
1: Kojarzę.
0: Oglądaliśmy w internecie.
1: Oglądaliśmy.
0: Wyglądała, a teraz wygląda troszkę inaczej.
1: No, jakby ci tu powiedzieć, lata lecą!
0: A wy macie jakieś przykłady kogoś, kto tak was zaskoczył, że się zastanawiacie, czy to nie sobowtór?
2: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
3: Reklama.
4: W Netto dbamy o to, aby nic, co dobre, nie zostało wyrzucone. Dlatego przekazujemy nadwyżki żywności Caritas oraz Bankom Żywności. Dołącz do nas, nie wyrzucaj jedzenia. Podczas zakupów w Netto skorzystaj z akcji Nie marnuje i zyskuje. Szukaj produktów z żółtą naklejką. To żywność z bliskim terminem przydatności, ale wciąż dobra i w niższej cenie. Pamiętaj, nie marnuje i zyskuje. Więcej na netto.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł.

0: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed Halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Jakie to jest dobre.
3: O, co chrupiesz?
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
2: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt,

0: 13 minut do 8 zostało, mam takie podejrzenia mam, bo Kamil Nosel nie ma włosów. Ale gdyby miał, to mógłby być jak Ed Sheeran Rudy.
1: Wredota
0: nasza.
1: Ale będzie teraz dzwonił w sprawie tematu, który bliski jest bardzo mojemu sercu. Ostatnio popsuła mi się suszarka elektryczna w domu, popsuła mi się zmywarka, czekam aż popsuje mi się również pralka.
0: Ta słuchaczka będzie tak wkurzona, że być może odda ci ten sprzęt.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham.
4: Czy ja do pani Klaudii idziemy się zadzwonił?
3: Tak, słucham.
4: Masz wiecie co, transport po tej stronie, telefonuję, proszę pani, bo nie wiem, czy tam dzisiaj do pani dzwonili. W sprawie tej lodówki, zmywarki, proszę pani, i tam chyba coś jeszcze mam, nie wiem, co tam jest.
3: No, AGD całe.
4: No. To pani, tak?
3: No, do pani.
4: Dobra. Powiedz mi pani, bo tak, przeliczyłem deputat, jeśli chodzi o paliwo. Gdzie ja mogę, proszę pani, to odstawić, bo mi zabraknie do pani jeszcze 9 kilometrów, żebym mógł, proszę pani, później wrócić.
3: Proszę pana, proszę mi zawieźć to pod dom i mnie nie zdenerwować.
4: Proszę pani, ja nie dojadę, bo inaczej jakbym miał dojechać do pani, to bym nie wrócił do bazy. I tu jest ten problem. Więc wolę te 8 kilometrów, proszę pani, gdzieś zostawić, żeby móc wrócić.
3: Ale no to pana pracodawca powinien panu zatankować samochód, no co pan chce ze mnie
4: robić? Pani, ja pani powiem, on mi zatankuje pojutrze na tyle, żebym mógł do pani dojechać. No a ja mam załadunek pani już dzisiaj na pacę.
3: No i co? I pan mi wystawi cały sprzęt AGD na środku drogi, 9 kilometrów do domu i co ja sobie z tym zrobię, jeżeli ja zamówiłam transport
4: pod drzwi? Chwila, niech mi wskaże pani miejsce, gdzie to mogę zostawić, gdzie jest na przykład, nie wiem, Zadaszenie, bądź też inny lokal.
3: No to Zadaszenie jedyne, do jakiego ja mam dostęp, proszę pana, to jest na adres, gdzie ja zamawiałam całe AGD.
4: Dobra, jeszcze raz, bo pani mnie nie rozumie,
3: Nie, no ja rozumiem, jeszcze raz mi pan powie o tym, że panu brakuje 9 kilometrów, to pana przetrącę, jak pana zobaczę.
4: Zróbmy inaczej, proszę pani. Tam widzę, że jest przystanek autobusowy.
3: Nie ma, to są nowiny, panie, to są nowiny, chyba pan oszalał. Niech sobie pan sprawdzi, ile to jest.
4: Tu bym mógł, proszę pani, zostawić.
3: To w takim razie zrobimy tak, że ja się z panem rozłączę, zadzwonię sobie i ustalę z nimi, gdzie...
4: I co, i pani będzie na mnie skarżyć teraz, tak? Jak ja próbuję się z panią dogadać?
3: Puszcza taki, że to ja mam się nie poskarżyć.
4: Pani, to niech to pani zrobi, Edycie.
5: Klaudia, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Jesteś wspaniała, co rańko.
3: Masakra.
5: Kocham cię bardzo i Kamila też.
3: Masakra.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Ludzie, jak macie na ósmą i dopiero się obudziliście, to nie zdążycie. Za chwilę ósma, za 6 minut.
1: Cudowne, tak optymistycznie, tak miło, ty tak potrafisz podnieść na duchu.
0: Ale będą jeszcze informacje na bogato za chwilę w newsach, bo podobno Kraków zarabia na turystach.
1: No właśnie, i dokładnie ile zarobił albo ile turyści zostawili w Krakowie, to o tym za chwileczkę u nas w newsach.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK.
0: Podobno najwięcej kasy zostawiają ci, którzy piją na hejną.
4: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
5: Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od

0: poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac, oferujący materace i łóżka. Bytom Park Handlowy S1 Center.
10: Nadal są duże utrudnienia po zdarzeniu na drodze 86 w Tychach, to jest ulica Beskidzka, kierunek Katowice. Także spore natężenie ruchu po serii zdarzeń na trasie S86 i drodze 86 w Katowicach w kierunku Tychów. Uważajcie na to.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
8: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Jest 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski mówi dość i kończy wstrzymywanie uderzeń w rosyjską energetykę. To po problemach z amerykańskimi danymi wywiadowczymi i zakłóceniach Starlinka. W tym czasie Rosja nasiliła ataki na Ukrainę, a według Zełenskiego w ostatnim tygodniu zginęło ponad 100 cywilów. Większe bezpieczeństwo w szkołach. MEN przygotowało nowe wytyczne na wypadek pojawienia się w placówce osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiały trafiły już do wszystkich szkół w kraju. Resort zapowiada też możliwość sprawdzania zawartości uczniowskich plecaków, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
12: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
13: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
12: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
11: Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej. W podstawówce numer 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
14: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywiadamska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę. No i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłucza.
11: Szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii.
15: SK Śląsk News.
10: W katowickim Centrum Onkologii świętowano blisko 600 operacji w asyście robota Da Vinci. Pomoc otrzymują chorzy na raka jelita grubego oraz kobiety cierpiące z powodu endometriozy.
16: Miesiąc po operacji robotycznej miałem chemioterapię i miałem do czynienia z pacjentami, którzy byli operowani metodą klasyczną. Po 3 dniach po zabiegu już chodziłem.
17: Endometrioza jest chorobą bólu, jest to jedna z bardziej bolesnych chorób świata. Miałam możliwość bycia zoperowaną, na dobrą sprawę nie wiedziałam, że można żyć bez bólu.
10: Pacjentów wysłuchał Darek Brobacz.
18: Jankes!
19: Kama!
18: Kama!
19: I Wiktor!
18: Wiktor!
20: W Radiu SK!
21: Tum-tum-tum-tum!
22: No dzień dobry, witamy się z wami. Jutro jest już piątek, więc powiedziałabym, że nawet jeśli jest w tym momencie źle, to będzie dobrze.
23: A dzisiaj podążamy śladami afery
24: Sorry, Wiktor, nie ma czasu!
22: Powtarzaj za mną, sobowtór.
23: Sobowtórurowej. Afera sobowtórurowa.
25: Kochane Radio SK, ja codziennie praktycznie widzę jakiegoś sobowtóra. Wstaję z rana, patrzę w lustro w łazience i tam ja czy nie ja, jakiś taki ktoś podobny, ale chyba nie ja, kurczę. Może jakiś sobowtór właśnie. Pozdrawiam.

0: nasze muzyczne alter ego, Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Dawid ma lepsze włosy niż ty.
0: I ona też mówi, że chodź, coś ci opowiem. I tak samo ty teraz tak chyba coś mi opowiesz.
1: Tak, opowiem informację, którą z kolei wczoraj mi opowiedział Wiktor.
0: Mianowicie, jak to wraca jak bumerang.
1: Połowa Polaków uważa, że alerty RCB przychodzą za często. Na pewno kojarzycie, to są te takie alerty na telefon, które przychodzą w różnych tematach.
0: Ja dostałem, że wiatr wieje.
1: No właśnie, że wiatr wieje, że szczepionka na lisy. No ale są też takie województwa, które dostają niestety trochę poważniejsze informacje. No i tak się akurat składa, że ta wschodnia połowa Polski
0: to ta
1: jest niezadowolona, że przychodzą za często.
0: I właśnie dlatego ten operator tego systemu kliknął w to lubuskie ostatnio, żeby te nastroje się wyrównały.

0: Jakiś czas temu wjechał program CPN, ceny paliw niżej, i ceny spadły tylko po to, żeby teraz znowu rosnąć.
1: Eska tankuje do pełna.
2: No czego nie rozumiesz? Miało być taniej, było taniej, jest drożej, to już było drobnym drukiem. Ale u nas tak naprawdę nie ma znaczenia, po ile są ceny paliw, ponieważ Eska zawsze tankuje do pełna.
0: Tak jest. Kto nie skorzystał z tego programu, może skorzystać z Eski, bo zapełnimy wam bak za nasze pieniądze radiowe.
2: No i z nami jest Patrycja. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Patrycja, ty to niezły numer jesteś. Jaką ty akcję wymyśliłaś?
3: Moja siostra organizuje szwagrowi urodziny 30. No i jedziemy do Zakopanego. A z racji takiej, że jesteśmy ze Szczecina, no to pomyślałam, że ją odciążę.
0: I z racji tego, że samo Zakopane to jest chyba jedno z najdroższych miejsc w tym kraju.
3: Zdecydowanie.
2: No ale z tego co wiemy, Michał, czyli szwagier, po pierwsze ma zostać przez was porwany, zakryte oczy. Dopiero na miejscu ma bidula się otworzyć i dowiedzieć, gdzie jest. Ale po drugie, czy to jest prawda, że on nigdy nie był w Zakopanem?
3: Nigdy nie był w Zakopanem, dlatego ten pomysł.
0: Ale przeżyje szok kulturowy.
2: Ojej. Dobrze, no to ja myślę sobie, że dołóżmy się do tej całej fantastycznej akcji. Eska tankuje do pełna, tak żeby Michałowi starczyło na przynajmniej jedno zdjęcie z misiem.
0: I podobno jeszcze starczy wam na jajecznicę i herbatę. Tam jest taka najdroższa restauracja, najdroższa śniadaniownia podobna w całym kraju, że to tylko na tyle starcza.
3: Może tak być.
2: Życzymy w takim razie wam fantastycznej zabawy i pamiętajcie, żeby po tankowaniu nie prowadzić auta.
4: Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło.

0: Wystarczy spojrzeć przez okno, przynajmniej za to nasze radiowe, no i Alejandro, Alejandro, Alejandro.
1: Z naciskiem na Handro, a właściwie Handra, z jakiegoś powodu. Państwo tego nie widzą, bo to jest radio, ale po mojej lewicy siedzi nasz wydawca, po mojej prawicy siedzi Wiktor i kiedy panowie mówią, to ja normalnie jak na meczu tenisowym. Lewo, prawo, lewo, prawo.
2: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor.
3: Wiktor
2: w Radiu SK.
0: I właśnie o Polkach grających w Wuhan w kolejnym turnieju. Za chwilę w newsach.
4: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
5: Reklama.
6: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
7: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Aj!
3: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
4: We must fight together.
3: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
5: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od...

0: Przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
12: Przypominam o zdarzeniu na drodze 86 w Tychach w kierunku Katowic. Mamy w tym momencie spory korek. Kierowcy próbują objechać ulicą Katowicką i ona też się trochę korkuje. Oprócz tego zdarzenie na trasie S86 wstrzymuje płynny ruch między Sosnowcem a Katowicami.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
10: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Minęła 8.30. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek w Białymstoku. Rano na przejściu dla pieszych samochód osobowy śmiertelnie potrącił dwie starsze kobiety. Na miejscu pracują służby. Ponad 15 miliardów złotych, tyle pieniędzy w zeszłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem, mówi Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
14: Patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
13: W zeszłym roku Kraków odwiedziło blisko 9 milionów turystów, w tym blisko 1 700 tysięcy z zagranicy. Polki walczą w turnieju w Wuhan. Maja Chwalińska gra o ćwierćfinał z Amerykanką Iwą Jowicz. Z kolei Iga Świątek wystąpi w 1/8 finału. Jej rywalką będzie Ashlyn Kruger, a mecz rozpocznie się nie wcześniej niż przed 13.
15: Jankes.
16: Kama i Wiktor.
15: Kama i Wiktor.
16: Radio SK.
17: Buongiorno, chciałoby się powiedzieć, chociaż bardziej, że Piątello za momencik wjedzie, bo to już jest czwartek.
18: Patrzę w kalendarz i urodziny swoje obchodziłby, gdyby żył. Niemiecki filozof, poeta, filolog klasyczny Fryderyk Nietzsche.
17: Niczego nam nie potrzeba.
18: Czy mogę pozwolić sobie jeszcze na jeden żart?
17: No.
18: Już od dawna nie ma niczego.
17: Wiem, kto moją mowę pogrzebową na pewno nie wygłosi.

0: Like It. No pewnie, że I Like It. To jest Eska. Tu się nie da inaczej niż I Like It. Czy jest ktoś, kto nie lubi Eski? Nie widzę. Nie ma. No, dziękuję. Do widzenia.
1: Świetne, świetne badania słuchalności zrobiłeś. Takie szybkie i takie za darmo.
0: Panie dyrektorze, idzie nam świetnie. Nie widziałem nikogo, kto nie lubi Eski.
1: Przepraszam, czy my dzisiaj mamy zebranie?
0: Mamy, ale mamy też poważne sprawy. Żeby nie było, że tylko się tutaj cały czas dobrze bawimy i uśmiechamy. Otóż to, pobór do wojska. Aktualnie, jak czytam, słuchajcie, dzieli Polaków. Młodzi mówią stanowcze nie. A ci starsi z kolei, ankietowani, którzy zostali zapytani, mówią stanowcze tak. No i nie wiadomo, jak pogodzić tę młodszą i starszą część społeczeństwa.
1: Niech zgadnę, największy entuzjazm wobec poboru wykazują ci, którzy nie musieli w nim uczestniczyć.
0: Radio SK. A to tak przypadkowo wyszło.
2: Wiktora, ty byłeś w wojsku?
0: Nie słyszę.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
6: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Są na świecie miejsca, w których słońce świeci przez 250 dni w roku, gdzie klasztory wiszą na skałach, a do morza prowadzą morskie organy grające na falach i wietrze. Tam możesz być z Vitasan, siecią słonecznych hoteli w Chorwacji i Grecji. W ofercie kolonie wycieczki dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, klubów sportowych, zakładów pracy, seniorów, stowarzyszeń, biur podróży, polska obsługa, domowe jedzenie, moc atrakcji, bezkonkurencyjne ceny. Więcej na vitasan.pl.
9: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
11: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
12: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
11: A tak bliżej, za 5 lat.
12: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
11: A ja?
12: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
13: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
3: To będzie ostatnia reklama.
14: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Świętochłowice. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Świętochłowice, ulica DTS 2. Oferta ograniczona czasowo.
0: I po reklamie.

0: ja się zaśmiałem nosem właśnie? Chyba tak.
1: Że co?
0: Zaśmiałem się nosem.
1: Ha, okej. Okay. A on dalej nie mówi wprost. O tym śpiewa Margaret, a właściwie chyba mówi o naszym kapitanie, ponieważ cały czas zbieramy ludzi na odlot ściśle tajny. Przypominam, to już tylko i wyłącznie 7 dni zostało do naszego wylotu, bo wylatujemy za tydzień w piątek. Nadal nie wiemy dokąd.
0: No i dzisiaj jest właśnie dzień kombinowania. Po pierwsze mamy kapitana, a potem będziemy jeszcze mieli popołudniowych pomocników. Jaka podpowiedź dzisiaj wypuści nas w maliny? Proszę bardzo.
2: Mówi kapitan. Polecicie do miasta małej francuski.
0: I to już? Koniec podpowiedzi? Nie ma więcej? Czekaj, mała
1: miasto
0: francuska.
1: Miasto małej francuski. No dobra, zobaczmy w takim razie, co Korościel wykombinował.
3: Olu, więc oni polecą do miasta małej francuski. Moim zdaniem tu chodzi o miasto Marii Curie Skłodowskiej, a twoim o jakie miasto?
4: Nie, no ja liczę, że oni lecą gdzieś w jakieś takie bardziej wakacyjne klimaty, więc może gdzieś, gdzie dobrze smakuje francuski pocałunek, ale on w sumie może smakować dobrze wszędzie. Hmm.
3: A ja bym się upierał przy Marii Curie Skłodowskiej, ona jest z Warszawy chyba, także oni polecą do Warszawy. Gratulujemy, kochani, super wyjazd, super.
0: Ja bym się jednak upierał przy tym pocałunku, tym bardziej, że mówiła to moja dziewczyna.
1: No i zważywszy na to, że z nami nie leci, to ja nie jestem pewna.
5: To ściśle tajne.
0: No to co, gdzie lecimy? Kto ma jakieś propozycje? Jakby co, wszystkie podpowiedzi, te poprzednie, ta dzisiejsza, czekają na Instagramie.
1: A jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej ekipy i polecieć razem z nami w nieznane, to zapraszamy do apki

0: Kurczę, to jest podpowiedź. Alan Walker mówi, że jednak Barcelona. Tam lądujemy, podobno.
1: Powiem ci tak. To naprawdę nieważne dokąd. Ważne, żeby było ciepło i żeby byli fajni słuchacze, a ci na pewno będą fajni, bo to są nasi
0: eskowie. Powiesz, że ważne, że ja lecę z tobą.
1: Nie.
0: A, to nie
1: znaczy tak, ta, ja to powiedziałam, czy pomyślałam?
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
0: To jeszcze raz przypominamy, jak się wchodzi do gry o odlot ściśle tajny?
1: No trzeba ściągnąć apkę i tam się zgłosić.
0: No.
2: Autopromocja.
4: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
5: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
6: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
7: Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18:00.
8: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja.
9: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
16: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
15: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy?
16: Magnifique!
15: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
16: No, Hisense, Media Expert, to ma sens.
17: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Tato, z czego były pierwsze książki?
19: Z glinianych tabliczek?
18: To jak wtedy zaginali rogi?
20: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
21: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
22: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
23: Co

0: Lipcy w Katowicach.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
2: Uwaga z motoryzowani, mamy jeszcze tłok na trasie S86 między Sosnowcem a Katowicami. Duży ruch samochodowy cały czas na drodze 81-86, także w Kato. A co do pogody, no to na razie zimno, szaro, buro, pochmurno, ale ma się trochę przyjaśnić po południu 12.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
3: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
5: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że wcześniej wstrzymał uderzenia na prośbę Waszyngtonu. Sprawę skomentował Radosław Sikorski. Szef polskiego MSZ-u zaapelował do Ilona Muska, by nie wykorzystywał Starlinka do celów politycznych. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
6: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi.
7: That's it. Block is out.
6: Mamy dość, blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
5: Telefon jak syrena alarmowa. MSWiA zapowiada nowy system ostrzegania Cell Broadcast. Na razie w razie zagrożenia komórki mają alarmować nawet wtedy, gdy są wyciszone, a system ma ruszyć tuż po wakacjach 2027. Wigierski Park Narodowy buduje specjalne platformy dla bocianów. Wszystko po to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych, mówi Wojciech Misiukiewicz z parku.
8: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że wychodzi do sytuacji, kiedy wyciany są porażone prądem.
5: Do końca roku powstanie 12 takich platform.
4: SK Śląsk News.
2: Pobicie na ulicy Mariackiej w Katowicach. Policja szuka dwóch mężczyzn i prosi o pomoc. Wizerunki znajdują się na stronie katowickiej policji. W Polsce mamy do czynienia z poważnym kryzysem adopcyjnym. Liczba dzieci czekających na dom rośnie, a kandydatów na rodziców ubywa.
9: Na to mogło się nałożyć kilka czynników. Myślę, że i sytuacja ekonomiczna, i też to, co się dzieje wokół, jeśli chodzi o taki niepokój co do przyszłości.
2: Mówiła Joanna Dziurowicz ze Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.
10: 2 minuty po godzinie 9:00. Nie pytam, która kawa, nie pytam, czy zdążyliście, nie pytam, za którym razem budzik musiał zadzwonić, żebyście dziś wstali, bo pogoda jest, jaka jest. Będzie lepiej. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: What If, tak nazywa się ten kawałek Neptunika, zagrywał w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas już tradycyjnie na 30 sekund tylko dobrych informacji. Możecie za darmo sprawdzić wasze światła w samochodzie. Darmowa kontrola świateł w ramach ogólnopolskiej akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo odbędzie się na wybranych stacjach diagnostycznych 24 października. Szukajcie w swoim mieście. Możecie też pomóc niedźwiedziom przygotować się do zimy. Poznańskie Zoo zbiera orzechy dla tych zwierząt. Można przekazać zdrowe, świeże orzechy, także te w skorupkach, mile widziane. Dynia ważąca ponad tonę, taką wyhodował Brytyjczyk Ian Paton, który ustanowił tym samym rekord świata. Uwaga, czasochłonne zajęcie, bo jak twierdzi, tej dyni poświęcał nawet 6 godzin dziennie. Niektórzy tyle czasu nie spędzają nawet w pracy. Jutro kolejna porcja dobrych informacji. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
2: Panie Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
1: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
2: Magnifique!
1: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
2: No, Hisense Media Expert to ma sens.
3: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: A co to właściwie jest Vice Tacos?
5: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
4: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzińskiego 191. Teraz twój sen w stylu Italiano!
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
12: Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
13: Jakie to jest dobre.
14: O, co chrupiesz?
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
14: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
13: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
15: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farma Dyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz miejsca, które naprawdę możesz nazwać swoim domem? Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą w Sosnowcu. Nowoczesne mieszkania, prywatne ogródki, balkony, lodżie i duże tarasy. A do tego przestronna strefa relaksu na dachu, gdzie możesz odpocząć z widokiem na otaczającą zieleń przy samej rzece. Spokój, przestrzeń i miejsce stworzone do życia. Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą. www.śnieżna.pl.
18: I po reklamie.
19: Esko.

0: miejsce.
1: Przyznaję do jednego z artystów, którzy za chwilę zagrają na antenie radiowej, mam wielką słabość. One Republic był taki kawałek Apologize, którym zasłynęli na szeroką skalę i który do dziś przypomina mi o różnych dawnych czasach. Miłych, niemiłych, ale sentyment pozostał. No to teraz One Republic połączył siły z Sophie Tucker. Tsunami, tak nazywa się ten kawałek, tytuł niepokojący, ale brzmienie całkiem dobre na ten czwartkowy poranek. Gramy już teraz w Radio SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Moja panienka, Lerek, nowator w Radiu SK, 22 minuty zostało do godziny 10. O tych atakach, między innymi we Francji i w innych krajach słyszeliście, cyberatakach. Już nie komputer, już nie telefony, ale tym razem lodówki. Lodówki, które zamiast chłodzić, zaczęły grzać, bo temperatura w nich osiągnęła właśnie po cyberataku nawet 50 stopni Celsjusza. Co oznacza, że jedzenie, które w nich było, po prostu przestało nadawać się do użytku, bo to nie tylko lodówki, ale także zamrażarki tym cyberatakom padły. Myślę sobie, że abstrahując od tego, że to jest problem, że sprawa jest poważna, to gdyby ktoś następnym razem chciał tak atakować sprzęty w moim domu, to ja poproszę inny cyberatak zastosować. Najlepiej zamknięcie lodówki na klucz po godzinie 22. Radio
1: SK. Autopromocja.
2: W podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu,
6: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
15: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUVy MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
16: A co to właściwie jest Vice Tacos?
17: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
18: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacOS.pl.
19: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: To będzie ostatnia reklama. Wielkie otwarcie salonu Brio w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach.
0: tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Briu w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
21: I po reklamie.
22: SK.
23: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Tempo City, Reverse Psychology, tuż przed godziną 10 w Radiu SK. Po tej 10 wracamy z najlepszymi hitami i mam nadzieję, że wy nie będziecie musieli wracać do pracy, bo może szef czwartek dzisiaj zaplanował wolne. Rzeczy niemożliwe też się zdarzają.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Są na świecie miejsca, w których słońce świeci przez 250 dni w roku, gdzie klasztory wiszą na skałach, a do morza prowadzą morskie organy grające na falach i wietrze. Tam możesz być z Vitasan, siecią słonecznych hoteli w Chorwacji i Grecji. W ofercie kolonie wycieczki dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, klubów sportowych, zakładów pracy, seniorów, stowarzyszeń, biur podróży. Polska obsługa, domowe jedzenie, moc atrakcji, bezkonkurencyjne ceny. Więcej na vitasan.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
11: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Zabrze, Szkubacza 1 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
12: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
13: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
14: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Sosnowiec. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche. Sosnowiec, ulica Jabłoniowa 2A. Oferta ograniczona czasowo.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowane

0: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od karambolu w Warszawie. Zderzyło się kilkanaście pojazdów, w tym policyjny radiowóz. W rejonie mostu Siekierkowskiego doszło rano do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
1: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6:00 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
0: Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym znani politycy i profesorowie. Prokuratura zarzuca im łącznie 67 przestępstw. Właśnie rusza proces w Sądzie Okręgowym w Warszawie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutrych, europosłowie PiSu Karol Karski, Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwo ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
0: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach. To wydarzenie już jutro o 11:30.
3: SK Śląsk. Sport.
4: Uwaga kibice, przed nami piłkarski weekend pełen śląskich emocji. Zaczynamy w piątek o 17:00. Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z Wieczystą Kraków. W sobotę wracamy do Katowic o godzinie 17:30. Gieksa podejmie Pogoń Szczecin. Czy 3 punkty zostaną na Śląsku? Zobaczymy. A w niedzielę wielkie derby regionu o 12:15. Górnik Zabrze kontra Piast Gliwice. Zabrzanie podejmą Gliwiczan na stadionie imienia Ernesta Pola. Trzy śląskie ekipy, trzy ważne starcia i mnóstwo emocji. Ekstraklasa nie zwalnia tempa.
5: 10:02. Czas rano płynie zaskakująco szybko, kiedy macie go w domu, a kiedy macie go w pracy, to jakoś magicznie spowalnia. Jesteśmy w tym razem. Rita Ora na początek, będzie też Gibbs, Ego i Money. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Połowy praca płynęła wam tak szybko jak bit tego numeru 17 po 10. To było Me Offline High w Radiu SK. Podsłuchiwał i podglądał spotkania firmowe na szczycie przez kamerę zainstalowaną w... No właśnie zaraz wam powiem, gdzie się nieźle zdziwicie. Jeden z pracowników firmy zajmującej się sztuczną inteligencją postanowił podsłuchiwać no właśnie swoich szefów w trakcie spotkań w sali konferencyjnej. Nie trzeba mówić, że raczej te spotkania były ważne, łamane przez poufne, w związku z czym kamera, która wylądowała w tym pomieszczeniu, no nie mogła być widoczna i została umieszczona, bardzo mnie to zdziwiło, w papierze toaletowym. Gdzie papier toaletowy stał w sali konferencyjnej, tak żeby nie rzucał się w oczy aż tak bardzo, żeby można było umieścić w nim kamerę i żeby to nie wzbudzało podejrzeń, tego absolutnie nie wiem, natomiast no nie była to skuteczna metoda, no bo właśnie ostatecznie jego przełożeni zorientowali się w tym, co też ten pan czyni. Jeżeli postawił papier toaletowy na środku wielkiego stołu w pięknej sali konferencyjnej, to chyba jednak nie był tak sprytny, jak mogło mu się wydawać. David Guetta za chwilę w Radiu SK.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama. Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.pl.
3: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
4: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
3: A tak bliżej, za 5 lat.
4: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
3: A ja?
4: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
5: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz.
6: Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
7: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotowski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nie minie, nie zacznę. Ty będziesz już po zakupie. BYD Krotowski. Sosnowiec, Area Zagłębia, Dąbrowskiego 19 oraz Katowice, Kościuszki 229. Centrum Handlowe Libero. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Sosnowiec. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche. Sosnowiec, ulica Jabłoniowa 2A. Oferta ograniczona czasowo.
9: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farma Dyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
10: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materasy marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska 15. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
13: I po reklamie.

0: 23 minuty do 11. 4000 zł. To jest kwota, uwaga, uznawana za rozsądną, a dokładnie mediana kwoty, rozsądną, jeśli chodzi o zapłacenie za pierścionek zaręczynowy. Tyle młodzi przebadani byliby w stanie dać za pierścionek zaręczynowy, żeby ten był wart swojej ceny, wart tej osoby, której ten pierścionek wręczamy i żeby generalnie wszystko się zgadzało, mówią badania. Co ciekawe, te same badania mówią też, że 25% wszystkich ludzi, którzy myślą o zaręczynach, czy to jako osoba, która będzie prosiła o rękę, czy ta jako ta, która tę rękę będzie dawała, chciałaby zaręczyn z elementami niespodzianki, tu cytat, takich jak w filmach. Proszę tylko wziąć pod uwagę, że najczęściej w filmach widzimy tylko zaręczyny, a nie to, co dzieje się potem, po kilku latach na przykład, i niech to już wam da do myślenia.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materaz odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materaz. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzińskiego 191. Teraz twój sen w stylu Italiano.
12: Well Fitness rośnie w regionie. Trzy nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu-Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
13: Uwaga, chodzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
14: Ile można szukać tej roboty?
15: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
14: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
15: I mogę zacząć od razu?
14: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
15: avalon-logistics.pl.
14: Nie czekaj, zgłoś się!
16: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
17: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na Ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
18: Wielkie otwarcie salonu Brio w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Brio w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Brio. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
19: To będzie ostatnia reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: czego wy byście dzisiaj chcieli? Takie filozoficzne pytanie. Mrozu Kacperczyk, wszystko, czego chciałem tuż przed godziną 11 w Radiu SK. Puśćcie wodze fantazji. Nie ma limitu czasu, nie ma limitu kasy, nie ma w ogóle absolutnie żadnych limitów. Co chcecie, to dostajecie. Złota rybka dzisiaj na waszym biurku, ale spełnia każde życzenie, które wpadło wam do głowy. Czego byście dzisiaj chcieli najbardziej? Głosówki na SK-owym Messengerze, mile widziane, pomarzyć zawsze można. Marzenia nie znają wieku. Niektórzy mówią, że one się nie spełniają, tylko się je spełnia, więc może wypowiedziane na głos nabiorą mocy prawnej i się naprawdę wydarzą. Po 11 w Radiu SK wydarzy się na pewno, tego jestem pewna na 100% i przekonana, Alex Warren i jego Fever Dream na antenie Radiu SK, bo to wam zagram, Teddy Swims też u nas będzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
5: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materasy marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: A co to właściwie jest Vice Tacos? Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Padajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
8: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
9: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
10: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
11: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
12: Szukasz miejsca, które naprawdę możesz nazwać swoim domem? Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą w Sosnowcu. Nowoczesne mieszkania, prywatne ogródki, balkony, lodżie i duże tarasy. A do tego przestronna strefa relaksu na dachu, gdzie możesz odpocząć z widokiem na otaczającą zieleń przy samej rzece. Spokój, przestrzeń i miejsce stworzone do życia. Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą. www.śnieżna.pl.
13: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom Park Handlowy S1 Center.
2: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza. Sprawdzamy pogodę. Termometry po południu pokażą 12 stopni. Chmury będą się przeplatać z jaśniejszym niebem, a deszcz nie powinien pokrzyżować planów. Na wieczór lepiej jednak dorzucić cieplejszą warstwę.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
18: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
19: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
16: Zbliża się 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Myśliwce wracają do baz, a alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia został odwołany. Powodem były rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę. Służby potwierdzają, nie ma zagrożenia dla Polski. Tymczasem Kijów zapowiada wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. Blokada się skończyła, ogłosił Wołodymyr Zełenski. O tym z Kijowa nasz korespondent Ołech Biłecki.
20: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiony.

0: Pan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
1: SK Śląsk News.
2: Żłobki miejskie w Zabrzu mają regały z książkami dla najmłodszych. Książkami można się wymieniać.
3: Książki dla dzieci są bardzo drogie, a tutaj dajemy szansę na wymianę. Bierzemy książkę z regału, czytamy, oddajemy, bierzemy sobie następną.
2: Mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu Tomasz Iwasiów. Dziś na Stadionie Zimowym w Sosnowcu rusza Europejski Puchar Narodów Kobiet w hokeju na lodzie. Pierwszy mecz Polska-Wielka Brytania o 15:00. Wstęp jest wolny.
4: Jeżeli Maja Chwalińska o godzinie 11:01 w czwartek 15 października ma już na koncie zwycięstwo i awans, to dlaczego wy mielibyście nie mieć małych zwycięstw albo awansów? Tu uśmiech w stronę każdego szefa. Teddy Swims już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 16 minut po godzinie 11. Wszystko, czego byście dzisiaj chcieli, to zdanie do dokończenia, które daje wiele możliwości, ale okazuje się, że chyba wszyscy pomyśleliśmy o tym samym, co Marta.
1: Cześć, Eska. Chciałabym już iść do domu. Tego najbardziej dzisiaj bym chciała.
0: Po pierwsze ta pauza znamienna, po drugie ton głosu także znamienny. Mam wrażenie, Marta, że dzisiaj wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji i wszyscy dokładnie tego samego byśmy chcieli. Jest też Patryk z tym, czego on by chciał.
2: Ja bym chciał, żeby dzisiaj szef do mnie przyszedł i powiedział: mój drogi, podwyżka.
0: Jezu, Patryk, jeżeli on do ciebie przyjdzie, to ja bym chciała, żebyśmy wszyscy mieli twojego szefa. Być może twój usłyszał i się poczuje do tego, co powiedziałeś, czyli spełniania marzeń swoich pracowników, bo nie od dziś wiadomo, że szczęśliwy pracownik to dobry pracownik.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni? Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
10: We must fight together.
7: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
11: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Kurz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
14: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
7: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farmadyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
16: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl. Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUVy MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
19: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
20: I po reklamie.

0: Kelly Clarkson, Stronger w Radiu SK. 23 minuty do 12. Sprawdźcie, czy wasz partner lub partnerka dobrze śpią. Bo to, jak oni śpią, może wpływać na to, że wy nie zrobicie formy na lato. Zaskoczeni? No są takie badania, które sprawdziły to powiązanie i ono rzeczywiście istnieje. Jeżeli nasz partner lub partnerka cierpi na bezsenność, nie dosypia, to prawdopodobnie w ciągu dnia będzie więcej jadł lub też jadła. A że razem mieszkamy i że często razem spożywamy posiłki, to przekłada się też na nas, niezależnie od tego, jak my, jako partnerzy tych niedosypiających, śpimy. Nawet jeżeli dobrze, to i tak jedząc więcej. No niestety tej formy zbudować się nie uda. Dobra informacja? Zawsze jest na kogo zwalić, jeżeli kolejne wakacje ciągle nie będą pod znakiem takiej sylwetki, o jaką walczyliście.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
3: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w SC.

0: Piątek po 17. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Ile można szukać tej roboty?
10: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
9: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
10: I mogę zacząć od razu?
9: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
10: Avalon-logistics.pl.
9: Nie czekaj, zgłoś się!
5: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Świętochłowice. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Świętochłowice, ulica DTS 2. Oferta ograniczona czasowo.
11: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
12: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
13: Wielkie otwarcie salonu Brio w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Brio w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Brio. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
14: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvel. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvel. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Teraz twój sen w stylu Italiano.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Sylwia Grzeszczak wie, czego potrzebujecie w pracy. Czwartek jest? Jest mango? Owocowe czwartki? Wszyscy w korporacji zadowoleni, szefowie najbardziej, bo twierdzą, że dali nam tym samym podwyżkę. A nie jedynie powód do uśmiechu. Po 12 w Radiu SK dużo powodów do uśmiechu od Michała Sokłowskiego, który zostaje z wami i gra najlepsze hity w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Są na świecie miejsca, w których słońce świeci przez 250 dni w roku, gdzie klasztory wiszą na skałach, a do morza prowadzą morskie organy grające na falach i wietrze. Tam możesz być z Vitasan, siecią słonecznych hoteli w Chorwacji i Grecji. W ofercie kolonie wycieczki dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, klubów sportowych, zakładów pracy, seniorów, stowarzyszeń, biur podróży, polska obsługa, domowe jedzenie, moc atrakcji, bezkonkurencyjne ceny. Więcej na vitasan.pl.
4: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
5: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
4: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
3: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
6: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nie minie, nie zacznę. Ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Sosnowiec, Area Zagłębia Dąbrowskiego 19 oraz Katowice Kościuszki 229. Centrum Handlowe Libero. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź!
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Teraz twój sen w stylu Italiano!
9: To będzie ostatnia reklama. Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na Ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
13: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
14: Dziś po południu maksymalnie 12 stopni, a co nas czeka w piątek? Pogoda szykuje przyjemniejszy obrazek, więcej słońca, bez większych szans na deszcz i nawet 14 stopni, ale rano chłód od 2 do 4 stopni. Teraz na drogach Śląska i Zagłębia ruch umiarkowany.
13: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
12: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: samo południe, SK News Jakub Krzyżak. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Dwa ciała kobiety i mężczyzny znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk-Kolonia.
15: Świadek powiadomił, że od dłuższego czasu, od kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym.
10: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci tych osób. To wyjaśni dopiero sekcja zwłok. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki, ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Chodzi o działalność prywatnej uczelni i dyplomów, w tym MBA, które według prokuratury miały być uzyskiwane z naruszeniem prawa. Przed salą rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
16: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
17: To

0: Turnistycznej. Dziś rusza Europejski Puchar Narodów Kobiet w hokeju na lodzie. W trakcie turnieju biało-czerwone rozegrają w Sosnowcu 3 spotkania, mówi prezes PZHL Krzysztof Woźniak.
1: Rywalkami Polek będą Słowenia, Hiszpania i Wielka Brytania, także wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy.
0: A pierwszy mecz Polek z Wielką Brytanią dziś o 15, o godzinie 18.30 mecz Hiszpania-Słowenia. Wstęp wojny.
2: W gorącej 20 Radia SK to był najpopularniejszy hit września. Zalia, tylko kochaj mnie. Dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Teraz Tate McRae, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Naprawdę dobry bit na antenie Radio SK. To Natalie i Major League DJs, czyli Wasted na antenie Radio SK. Jestem przekonany, że nie tylko ja tak mam, że potrafię wejść do jakiegoś pomieszczenia, do którego szedłem po coś i nagle po co ja tutaj, co to miało być? No i dobra, i najczęściej się przypomina, zwłaszcza jak się wyjdzie i zobaczy się na przykład coś się miało zanieść albo przynieść. Dobra, ale pobiłem sam siebie wczoraj umieszczając, w sensie nie wczoraj, tylko na wczoraj, na popołudnie w kalendarzu, umieszczając przypomnienie pod tytułem Ta ręczna. Nie mam zielonego pojęcia, o co mogło mi chodzić. Oczywiście też słownik mógł w telefonie zmienić odrobinę, ale jeśli mielibyście jakiś pomysł, co mogłem mieć na myśli, pisząc przypomnienie na środę 14, ta ręczna, to będę bardzo wdzięczny za pomoc. Za to najciekawsze, bo wcale nie najmądrzejsze koniecznie, ale najciekawsze wyjaśnienie. Jakieś eskowe gadżety, na przykład z naszą eskową butelką, mogłyby się przydarzyć. Zaja, tylko kochaj mnie, obiecałem, gram za moment. A Rudimental i Khalid za moment. Też. A można albo SMS-a napisać 664-402-302. Albo DS-kowy Messenger też na was czeka. Radio
1: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18:00.
2: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
9: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Ile można szukać tej roboty?
13: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
12: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
13: Avalon-logistics.pl.
12: Nie czekaj, zgłoś się!
14: Aj!
15: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
16: We must fight together.
15: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
17: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
18: Gastorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
18: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
8: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody Allegro.pl.
3: I po reklamie.

0: jak zwykle niezawodny Michu. Dzięki za Eminema. Pozdro Maciej ze Szczecina. Hello!
1: Eminem i Rihanna, Love the Way You Lie w Radiu SK. Niezawodny, jeśli chodzi o hity na czasie, to prawda. Staram się, robię co mogę, ale jeśli chodzi o pamięć, to zawodny. Wpisałem w kalendarz taręczna i nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Monika pisze, że może chodziło o spotkanie z mechanikiem, bo już sprzęgło, błaga o litość. Jak będzie sprzęgło, błaga o litość, to dowiem się, jak padnie mi cała automatyczna skrzynia biegów, bo jestem szczęśliwym posiadaczem automatu i co tam się dzieje ze sprzęgłem, to nie wiem, dopóki nie padnie mi wszystko. Mateusz napisał, że ta ręczna mi w słowniku zmieniło na poręba, więc wszystko wskazuje na to, że miałeś jechać do szklarskiej poręby i iść na urlop elegancko. Mateusz, ta opcja rzeczywiście jest elegancka i bardzo, bardzo mi się podoba. Muszę chyba spróbować. Tylko nie wiem, co wpiszę w wniosku o tym urlopowym. Chyba właśnie ta ręczna. David Guetta, Run Run River, Alok, za moment i Stick Figure, a później wesce Daria Zawiało.
2: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu,
5: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
9: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
10: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kg na osobę. Kaufland.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
15: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
16: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
15: A tak bliżej, za 5 lat.
16: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
15: A ja?
16: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
17: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz.
18: Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
19: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Eska.

0: Najpopularniejszy hit w Polsce, numer 1 z gorącej 20 lat Jeska. W zeszłym tygodniu, czy powtórzy swój sukces jutro? Mocno polecam spotkanie z najlepszymi hitami nad Wisłą, Odrą, Wartą i wszystkimi innymi polskimi rzekami. Jutro od godziny 17 przed 20 będziemy wiedzieć, czy MJ Daily pozostanie na miejscu pierwszym z numerem Daily Supreme. O co mogło mi chodzić, jak wpisałem ta ręczna do kalendarza? Magda zauważa możliwy związek między ta ręczna a cyklem miesiączkowym partnerki. Okej, okej, okej, okej. Zdecydowanie w moim przypadku ta zależność nie występuje. Wystąpi przed państwem Keanu Silva w remiksie Dona Diablo, King of My Castle, chwilę po godzinie 13 w Esce.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
4: Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: Tato, z czego były pierwsze książki?
15: Z glinianych tabliczek?
14: To jak wtedy zaginali rogi?
16: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
17: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
18: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
19: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
25: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Rozdzieńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
26: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie w czwartkowe popołudnie. Aktualnie bez większych korków i utrudnień na trasach Śląska i Zagłębia. Przejezd na czwórkę w Mysłowicach bez problemów, też na S1 w Dąbrowie Górniczej. A na termometrach 13 na plusie, w Sosnowcu przebija się zza chmur trochę słońca.
25: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
24: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
23: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
0: Zbliża się 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną awarię dystrybutorów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Sprawa, w której ma usłyszeć zarzuty, dotyczy Orlenu, którego Obajtek był prezesem. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter SK Michał Rawa.
1: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych. Prokuratura chce zatrzymania i aresztowania europosła PiSu, ale na to musi zgodzić się Parlament Europejski. Obajtkowi grozi do 25 lat więzienia. To już czwarty wniosek o uchylenie immunitetu byłego prezesa Orlenu.
0: Dwójka nastolatków i ich opiekunka trafili do szpitala. To po wypadku w Janowie Lubelskim. Bus przewożący 5 osób zderzył się z dostawczakiem i przewrócił się na bok.
2: Dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
0: Relacjonuje Faustyna Łazur z janowskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ważne orzeczenie dla TSUE. Banki muszą natychmiast zwracać pieniądze oszukanym klientom, orzekał Europejski Trybunał. Wyrok dotyczy klientki, która straciła 700 euro po tym, jak nieświadomie podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła. Orzeczenie TSUE wskazuje, że bank w sytuacji zgłoszenia oszustwa musi zwrócić pieniądze klientowi w ciągu jednego dnia.
23: SK Śląsk News.
26: Zamiast istniejącego przejścia dla pieszych pojawi się kładka nad DK94 w Sosnowcu. To dobra informacja dla osób korzystających z przejścia, bo będzie bezpieczniej. Łatwiej będzie też kierowcom.
3: W momencie oddania do użytkowania ta sygnalizacja zniknie. Skończą się drastyczne korki, stęgowanie w kierunku drogi 86.
26: Mówił Dariusz Pieczka z Sosnowieckich Inwestycji. To miasto w województwie śląskim powstawało z połączenia dwóch wsi. Było kiedyś przemysłową potęgą. A co to za miasto? O tym przeczytacie na sk.pl.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC, również i ten. Zenary, Nicky Jam, co to jest za połączenie? Tekno C za kilka chwil. Będzie też Miley, Bass Persuades. No i mamy taką porę roku, że na pewno spadnie deszcz. Bardzo dobrze, bo jest susza. Ale zanim spadnie deszcz, to ja zagram, zanim spadnie deszcz. Michu Sapkowski, witajcie po 13 w SC.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Paco Amoroso, Pink Panthers i jeszcze Fred Again, czyli Sexy Magic na antenie Radia SK. Wpisał Sapkowski sobie do kalendarza ta ręczna i nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi. Kamila pisze, jeśli to był duży wpis, w sensie trwający godzinę albo dłużej, to może chciałeś wybrać piłę. A jak coś krótszego, to zagrać w piłkę? I ta bywają ręczne. Śliczne, śliczne, ale nie. Kompletnie nie o to chodziło, na pewno. Nie wiem, o co chodziło i pewnie się już nie dowiem, ale Kamila, zestaw eskowych gadżetów ląduje u ciebie, a to, co napisałaś, jest dobrym pretekstem do tego, żeby wspomnieć, że jeśli chodzi o Ligę Mistrzów w piłce ręcznej, to Wisła Płock w swojej grupie B przewodzi, a drużyna z Kielc w swojej grupie F jest na drugim miejscu, ale ma tyle samo punktów, co ta drużyna, co jest na trzecim. Mocno trzymamy kciuki oczywiście za szczypiornistów. Shawn Mendes, Wesce za moment, a później obiecana Miley.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
12: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: Od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
6: I po reklamie.

Pierwotna wersja tego numeru, Te Conosci, powstała wcześniej niż teraz. Została wypuszczona w maju tego roku. Włoski producent i DJ Zenar stał za to. Zatem teraz, w ostatnich dniach, wyszła wersja z niebyle kim, bo z Nicky Jamem. Te Conosci, Zenar i Nicky Jam. Bardzo proszę.

0: W ramach swojej trasy The Final Chapter ATB w naszym kraju, jeszcze w listopadzie w Łodzi, w Gdyni, później w Białymstoku, w Lublinie i w Katowicach. Jak tak patrzę na filmiki, które wrzuca z dotychczasowych koncertów, to chyba jest dobrze. ATB, You're Not Alone w Radiu SK. Dosłownie przed chwilą, po krótkiej przerwie, będzie Somber, a później Lady Gaga.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: Grzewczych. Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Aloner. Back to Yours, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 14. Po godzinie 14 też będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo będzie Tame Impala i Jenny, Dracula w remiksie na początek kolejnej godziny przepełnionej eskowymi hitami na czasie. Tak będzie w czwartek, 15 października po 14 wesce.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Niezależny Narodowy Bank Polski i polski złoty to bilion złotych rezerw dewizowych, w tym 700 ton złota dla bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. NBP każdego dnia podejmuje starania na rzecz rozwoju gospodarczego ojczyzny i pomyślności obywateli. A polska rodzina jest bezpieczna w kraju, w którym bank centralny jest niezależny i wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że Shock oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
14: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotojayku.pl.
15: Tato, co znaczy negocjować?
16: Szukać porozumienia.
15: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
17: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
20: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
23: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
24: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
25: Uwaga, kierowcy, szykują się duże zmiany na skrzyżowaniu Alei Róż i Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej. Tam rusza przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe. Obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu, a o szczegółach przeczytacie na stronie Dąbrowskiego Magistratu.
24: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
23: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
0: Zbliża się 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiSu. Do Parlamentu Europejskiego trafił dziś wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Dotyczy to śledztwa w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku.
1: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów.
0: Tłumaczy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. To drony zaatakowały dwa statki na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przekazał prezydent tego kraju Nikuszor Dan. Jedna załoga została uratowana. Trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania. Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym w atakach dronów uszkodzonych zostało 5 statków. Nowa słonica w łódzkim zoo. 19-letnia Kumari przyjechała z Kopenhagi tydzień temu. Teraz opiekunowie skupiają się na jej aklimatyzacji i sprawdzeniu, czy jest w ciąży. Jeśli nie, kolejnym krokiem będzie próba połączenia jej z jednym z łódzkich samców, mówi Ireneusz Dąbrowski z Orientarium.
2: Liczymy, że jak najszybciej zaklimatyzuje się i będziemy w stanie zacząć pracować nad tym słonikiem numer 2 w historii polskich ogrodów zoologicznych.
0: Przygotowania do stworzenia rodzinnego stada trwały około 2 lat. W słoniarni przebudowano wybiegi i dostosowano basen do potrzeb przyszłego słoniątka.
3: SK Śląsk News.
25: Ruszyło głosowanie w 11. edycji budżetu obywatelskiego w Mikołowie. Potrwa do 19 października. Zagłosować można przez internet czy w bibliotece miejskiej. Jest też nowość, mówi Tomasz Rogula, rzecznik Mikołowa.
8: Dotyczy puli środków. Została ona podniesiona do 1,5 miliona złotych, a kwota przeznaczona na pojedynczy projekt 1 000 000 złotych.
25: Więcej na mikołów.eu. W około 70 punktach w województwie śląskim w najbliższą sobotę odbędzie się ogólnopolski krajowy trening rodzinny. O szczegółach opowiem za godzinę w newsach lokalnych.
21: Na przykład Kuba i Kuba Chłopaki. Jeden z waszych ulubionych numerów zagram w tej godzinie. Będzie też Oscar Sims, będzie też Taylor Swift, a na początek Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie. 14:02 na zegarach, a Westy już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Hity zawsze na czasie i Jamelia na naszej antenie, czyli Superstar. Ja chciałem wam przypomnieć, że kompletujemy ekipę, która poleci z nami nie w ten, ale w kolejny weekend. Dokąd? No właśnie, dokąd to nie wiemy, ale Superstar, super gwiazdą naszej akcji Odlot Ściśle Tajny jest kapitan, który serwuje podpowiedzi takie jak ta.
1: Mówi kapitan. Polecicie do miasta małej Francuski.
0: No dzięki, naprawdę, drogi kapitanie. Ale dobra, to nie jest ważne dokąd, tylko ważne jest z kim, ze skąpą ekipą i ważne kiedy, czyli w kolejny weekend, prawda? Wiadomo, że z lotniska Chopina, a reszta jest jedną wielką niespodzianką, ale jak najbardziej pozytywną, o czym no chyba każdy, kto już był, bo to trzecia edycja, może zaświadczyć. Zgłoszenia tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK zupełnie za darmo. Oskar Sims za moment, a później Wesca Offenbach i Ella Henderson, Hurricane.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę,
2: trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Well Fitness rośnie w regionie. Trzy nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
4: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Ile można szukać tej roboty?
17: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
16: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
18: I mogę zacząć od razu?
16: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
17: Avalon-logistics.pl.
16: Nie czekaj, zgłoś się!
4: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
19: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
20: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
21: To będzie ostatnia reklama.
16: Ile można szukać tej roboty?
17: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
16: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
18: I mogę zacząć od razu?
16: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
17: Avalon-logistics.pl.
16: Nie czekaj, zgłoś się!
0: I po reklamie.

0: Spectrum. Morena na antenie Radia SK. Morena, to blondynka czy brunetka po hiszpańsku? Takie pytanie może paść dziś po godzinie 15 u Sointy i Korościela. Będę grał w grę opcję na to, żeby załapać się na Poznań Game Arena i żeby zgarnąć komputer gamingowy wart 11 tysięcy złotych. Taki rozdamy jutro. Póki co na dobrej drodze jest Michał, który i w poniedziałek, i we wtorek, i w środę pokonał swoich przeciwników. Ciekawe, czy zrobi to po raz kolejny dziś, a może znajdzie w końcu pogromce. Zgłoszenia na sk.pl. Oczywiście będę wgrał grę u Korościela i Sąd po godzinie 15. Za chwilę Sobel Wesce, a później to Wlow.
1: Radio SK. Promocja.
2: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
3: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
4: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
5: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
6: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
17: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
18: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że Shock oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
20: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Sosnowiec. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche. Sosnowiec, ulica Jabłoniowa 2A. Oferta ograniczona czasowo.
21: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
22: Lidl. To się opłaca.
23: To będzie ostatnia reklama.
21: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nim inni zaczną, ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Sosnowiec, Area Zagłębia, Dąbrowskiego 19 oraz Katowice, Kościuszki 229. Centrum Handlowe Libero. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
0: I po reklamie.

0: Ja to się kompletnie nie znam, ale wspominałem już i wspomnę raz jeszcze. Do tego numeru mam wrażenie, że tango by się świetnie tańczyło. Do tanga trzeba dwojga, na razie rzucają się poduszkami. Jeśli któryś z nich przegra tę bitwę, to może pojawi się tylko jeden na antenie. No nie, chyba zrezygnowali. Santa i Korościel, tak, dokładnie. Oni z wami po godzinie 15. Przypomnę, opcja będę grał w grę. No i hity na czasie. Zalia, tylko kochaj mnie. Od chłopaków, już za chwilę. Michu Sobkowski, dzięki. Słyszymy się jutro w gorącej 20 po 17. Taką mam nadzieję. Cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Niezależny Narodowy Bank Polski i polski złoty to bilion złotych rezerw dewizowych, w tym 700 ton złota dla bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. NBP każdego dnia podejmuje starania na rzecz rozwoju gospodarczego ojczyzny i pomyślności obywateli. A polska rodzina jest bezpieczna w kraju, w którym bank centralny jest niezależny i wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz

0: hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49 zł, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
4: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
3: Ciężka?
4: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brykomana do auta też ciężko.
3: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
4: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
3: Chyba kumacji.
5: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brykomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
11: Już powoli auto za autem krąży po autostradzie A4 w Mysłowicach. Zwiększone natężenie ruchu obserwujemy na pasach w kierunku Katowic. Zachowajcie zatem czujność za kółkiem. Termometry teraz wskazują 13 na plusie, tyle w Tychach czy w Mikołowie. Sporo chmur na niebie, ale jak na razie bez opadów.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
9: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Jest 15, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Zwrot w sprawie Collegium Humanum, proces odroczono. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Przypomnę, na prywatnej uczelni miało dochodzić m.in. do handlu dyplomami. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Powiedz, dlaczego przełożono proces na inny termin?
13: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
14: Nie zdołano mu doręczyć mu aktu oskarżenia.
13: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Pośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
12: Proces odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu na ulicy Matejki. Policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
15: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Ten karton tu został oblany nieznaną substancją.
12: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Aktywiści zostali wylegitymowani, mundurowi prowadzą czynności pod kątem wykroczenia. Ceny paliw jutro pójdą w dół. 95 będzie tańsza o 6 groszy na litrze, 98 o 2 grosze, a diesel o 7. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać. Jutro poznamy ceny paliw, które będą obowiązywały przez weekend aż do poniedziałku.
16: SK Śląsk News.
11: Przed nami zajęcia edukacyjno-praktyczne. Jak zachować się podczas katastrof, konfliktów czy innych kryzysów? W sobotę w godzinach od 10 do 14 w całej Polsce odbędzie się krajowy trening rodzinny. Zajęcia na Śląsku odbędą się w 70 miejscach, między innymi w szkołach, mówi Jacek Stelmach, wiceszef śląskiej policji.
17: Ten trening jest mega fajnym wydarzeniem, które tu wszyscy musimy wiedzieć, jak zachować się w przypadku alarmów w miejscu, co zrobić, gdzie się udać, jak reagować. Bardzo ważne, żeby być w temacie.
11: A zajęcia są bezpłatne.
18: Sonta i Koroście.
19: Czyli SK.
18: SK w Radiu SK.
12: SK w Radiu SK. Bardzo nam miło, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Już połowa października. Zobacz, tak Cinek, dopiero się lato kończyło. Za tak chwilę jest. Już wszystkich świętych. Niezwykle to pędzi,
20: tak,
12: prawda?
20: Tak, jest 15.10. Michał, i można powiedzieć, że jesteś dzisiejszą datą. Wiesz dlaczego?
12: Jestem 15 na 10.
20: Nie, jesteś czwartkiem.
12: Okej. Okay.

0: Margaretti, prima balerina w Radiu SK. Pewnie niewiele osób wie, ale prima balerina to jest tak zwana pierwsza tancerka, czyli taki tytuł, stanowisko tancerki baletowej, która tańczy partie solowe w grupie baletowej. I to jest, uwaga, tytuł nadawany honorowo przez monarchów, królów i tak dalej.
1: Naprawdę?
0: Więc jeżeli tej piosenki nie zatytułował na przykład Karol Nawrocki, to Margaret nie ma prawa nazywać tak swoich piosenek.
1: Okej, ja rozumiem. Znaczy ja bym się domyślał, bo jestem w miarę inteligentny, aha, że prima znaczy pierwsza, tak jak prima aprilis znaczy pierwszy kwiecień, czyli prima bym się domyślił, że pierwsza, ale balerina...
0: Ale balerina to jest mylące, bo to jest baleron, prawda?
1: Właśnie więc... poszedłbym w baleron, że pierwsza grubastka na przykład, że pierwsza i baleron, nie? No nic, wiesz co, ja miałem puścić teraz jakąś piosenkę taką standardową, ale w związku z tym, że zaczynam się prześcigać na jakieś takie głupotki, to ja bym teraz może puścił Drago Stadin Tej. Co ty na to?
0: To wygrałeś.
1: Naprawdę?
0: Tak, gramy.
1: No to gramy.

0: Poza tobą nic, to Oliwka w Radiu SK, 18 minut po 15, a więc za chwilę gramy.
1: Gramy w Państwa Miasta, proszę Państwa, dzisiaj będą odpowiedzi na literę T, jak Teletubisie. Oglądałeś Teletubisie?
0: Oglądałem.
1: I co? Który ci się najbardziej podobał?
0: Nie ten. Ten bez torebki.
1: Okej, jeżeli chcecie z nami grać w Państwa Miasta, to niezależnie od tego, czy macie torebkę, czy nie, możecie się zgłosić na eskowym Messengerze. Proszę zostawić tam swój numer, będziemy oddzwaniać za moment.
2: Promocja. W podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
7: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
6: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
7: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
7: No, Hisense Media Expert to ma sens.
8: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: A co to właściwie jest Vice Tacos? Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
10: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
11: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
12: We must fight again.
11: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
13: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę, atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia, wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
17: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
16: A tak bliżej, za 5 lat.
17: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
16: A ja?
17: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
18: Śląskie. Studiuj, zostań, twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
19: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
3: To będzie ostatnia reklama.
20: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
21: I po reklamie.

0: Patrzcie ją, jaka łagodnie uśmiechnięta. Sanach w Radiu SK. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami pani i pan. Pani to jest pani Anitka. Cześć, Anitko.
2: Cześć, witam was.
0: Co masz na obiad dzisiaj?
2: Wątróbkę.
0: Ale ekstra, ona podobno jest bardzo zdrowa i ma dużo żelaza. Słyszałeś o
3: tym? Tak jest, jest bardzo zdrowa i ma dużo żelaza. Słyszałem o tym przed chwilą.
0: Twoim rywalem jest Szymon. Cześć, Szymon.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Też masz wątróbkę dzisiaj, czy co?
4: Nie, ja mam zupę nic, czyli jeszcze nic nie wiem.
0: A, okej, okay, dobra.
3: Zobaczymy, co się wylosuje. Na razie gracie w Państwa Miasta, dzisiaj literka T jak trytytka. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak odpowiedzi punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Anitka, a potem Szymon. Gramy. Anito, literka T, twoja kategoria, coś mokrego.
2: Teraz.
0: Taras może być mokry.
3: Zaliczyłbym. Taras
0: po deszczu, po myciu podłogi tarasowej. Dobra, 1-0 dla Anity.
3: Okej, okay, w takim razie przechodzimy teraz do Szymona. Szymon, coś świecącego.
4: Coś świecącego.
3: Telewizor.
0: Mógł być telewizor.
4: Telewizor, o dobra, telewizor.
0: Za późno. Punkt dla Anitki jest 2-0. Anita, jak teraz odpowiesz, to zakończysz rywalizację.
3: Anitko, twoja kategoria. Mówimy to w szkole.
2: Teraz ja.
0: Teraz ty, a jaka jest odpowiedź?
2: Teraz ja.
0: Żartuję.
3: Tego
0: dobra,
3: nie było, proszę pani. Gratulacje. Możesz sobie wybrać nagrodę. Czy to będzie butelka Radia SK, czy torba Radia SK?
2: Niech będzie butelka.
3: Butelka dla ciebie, torba w takim razie dla Szymona, a dla was obojga. Pozdrowienia.
5: O, no torbę dostałeś.
0: Torbę dostałeś.
2: Dziękujemy.
3: O, kto się ucieszył z torby?
4: No jak to kto? Najważniejsza osoba w moim życiu, czyli córka.
0: O. Bardzo fajnie. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się. Pozdrawiamy.
2: Dziękujemy.
1: W Radiu SK.

0: I ty na czasie w Radiu SK za 8 minut, godzina 16, dzisiaj w kalendarzu 15 października i dzisiaj mamy Światowy Dzień Mycia Rąk.
1: O, a ja jeszcze dzisiaj nie świętowałem.
0: To w ogóle jest dzisiaj, nie? Cały rok na to czekam.
1: Tak. No to zachęcamy do tego, żeby poświętować.
0: I się tak lepią, że nie mogę klasnąć.
1: No i teraz nie możesz odłączyć rąkcinek. Tak. A ja spróbuję? No i masz. Nie macie na co liczyć.
0: Ktoś teraz zagra piosenkę.
1: Bledka, komu miałabym powiedzieć za moment w SC.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
4: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w SC.

0: piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
6: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Katowice, Aleja Roździńskiego 91 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Katowice, Aleja Roździńskiego 91.
8: Są na świecie miejsca, w których słońce świeci przez 250 dni w roku, gdzie klasztory wiszą na skałach, a do morza prowadzą morskie organy grające na falach i wietrze. Tam możesz być z Vitasan, siecią słonecznych hoteli w Chorwacji i Grecji. W ofercie kolonie wycieczki dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, klubów sportowych, zakładów pracy, seniorów, stowarzyszeń, biur podróży, polska obsługa, domowe jedzenie, moc atrakcji, bezkonkurencyjne ceny. Więcej na vitasan.pl.
9: Well Fitness rośnie w regionie. Trzy nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu-Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
10: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
11: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farma Dyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: I po reklamie.

0: Gito Temper City w Radiu SK. Hity na czasie za 5 minut, godzina 16.
1: I będą newsy, zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Ile można szukać tej roboty?
7: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
6: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
7: Avalon-logistics.pl.
6: Nie czekaj, zgłoś się!
8: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
9: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
10: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
11: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nie minie, nie zacznę. Ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Sosnowiec, Area Zagłębia Dąbrowskiego 19 oraz Katowice Kościuszki 229. Centrum Handlowe Libero. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Świętochłowice. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Świętochłowice, ulica DTS 2. Oferta ograniczona czasowo.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama. Wielkie otwarcie salonu Brio w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Brio w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Brio. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
15: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
0: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
17: Słuchacze Radia SK donoszą nam, że mamy korek na ulicy Bogucickiej w Katowicach w kierunku DTS-ki. Trzeba się zatrzymać. No a co za tym idzie? Również 1 maja od strony Zawodzia też teraz delikatnie przyblokowana. Jedźcie zatem ostrożnie. Na Śląsku i w Zagłębiu bez opadów, na termometrach 13 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
16: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Już prawie 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Ann Lee lub Janice Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła też Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1. Plastikowe toporki, zakrwawione noże, kosy i upiorne maski znikają ze sklepów. Po ostatnich wydarzeniach w szkołach sieci handlowe wycofują część halloweenowych akcesoriów.
18: Halloween można świętować, jak czerpać zabawę z innych jego aspektów, takich jak dynie, cukierki.
15: Mówi psycholog Dominika Rymkiewicz. Mimo ostatnich wydarzeń dyrektorzy zachęcają, by zachować spokój i nie rezygnować pochopnie z halloweenowych zabaw.
19: Jeżeli będzie taka inicjatywa, dzieci będą chciały się przebierać, to absolutnie nie potrzebują uzyskiwać moją zgodę.
15: Mówi Adam Parzyński, dyrektor jednej z gdańskich szkół. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu w Polsce doszło do kilku aktów przemocy w szkołach z użyciem ostrych narzędzi. Zginęła woźna w jednej ze szkół. Wyrzucali nielegalne papierosy z pociągu, który wjechał do Polski. Przemyt udaremnili funkcjonariusze lubelskiej kasy i Straży Granicznej.
20: Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 13 800 paczek nielegalnych wyrobów tytoniowych.
15: Mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn z powiatu bielskiego. Grozi im wysoka grzywna.
21: SK Śląsk. Sport.
22: Natalia Czarnuch, cześć. Witam się z Wami ponownie. Czas na wiadomości sportowe ze Śląska i Zagłębia. 18 października MKS Dąbrowa Górnicza podejmie WSK Śląsk Wrocław. Koszykarskie emocje rozpoczną się o godzinie 17.30 w HWS Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego, właśnie w Dąbrowie Górniczej. Jeszcze dostępne są bilety, zatem zaglądajcie na stronę MKS-u i zaopatrzcie się w wejściówki. Przypomnę, mecz 18 października, start o 17.30.
23: Sońta i Koroście.
24: Sońta i Koroście, czyli ESK w Radiu ESK.
25: Dwie minuty po godzinie 16, czy już co najmniej od dwóch minut nie ma co siedzieć w pracy, prawda Michale?
26: Zdecydowanie tak. Ja mam nadzieję, że ludzie już są w domu, że mają z roboty do domu dwie minuty i już przemierzyli tę trasę.
25: Nie sądzę, żeby ktoś miał tak blisko, chyba że ktoś przynosi robotę do domu.
26: All right. Ooh, heaven is a place on earth. Teraz w SC. Proszę bardzo.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Smash Mouth i All Star w Radiu SK. Ostatnio widziałem w internecie twarz gościa, na podstawie to której twarzy stworzono postać Shreka. Tak średnio przystojny mężczyzna, ale żeby powiedzieć, że brzydszy ode mnie czy od ciebie, to nie, to akurat nie. Postawny taki i powiem ci, że nawet zacząłem mu trochę zazdrościć, bo my też jesteśmy raczej szpetni, a jednak na naszej podstawie nikt nie chce stworzyć hitu kinowego.
1: Wiesz co, Shrek mnie kiedyś uratował, bo ja jestem dosyć podobny, łysy, mam trochę inne uszy, nie mam takich trąbek.
0: Nie masz, no, ale
1: i mam inny kolor skóry, ale akurat to nie różnicuje ludzi, umówmy się, każdy kolor skóry jest tak sam.
0: Oczywiście.
1: Tak, również zielony. Natomiast to mnie uratowało, bo kiedyś dzieci się mnie bały, bo byłem jeszcze większy niż teraz i ja mówiłem, że jestem Shrekiem i się śmiały, uciekały, ale się śmiały.
0: Zalia teraz, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Tobiro Mio. Tak gra Radio SK, a teraz wy będziecie grali w grę.
1: Możecie z nami zagrać w grę, wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego akurat z wami mamy zagrać w grę, a gra jest o naprawdę wielką stawkę. Komputer gamingowy Level Up, warty 11 tysięcy złotych.
2: Ile?
1: 11 tysięcy złotych, przyjacielu. Od poniedziałku walczymy o ten komputer. W poniedziałek wygrał Michał, przeszedł do wtorkowej rywalizacji, wygrał we wtorek, wygrał w środę i dzisiaj też będzie grał i jest blisko. Jeżeli dzisiaj wygra i jutro wygra, no to wygrywa ten komputer, ale można mu ten komputer odebrać na ostatniej prostej. Proszę wejść na sk.pl, napisać, dlaczego chcecie z nami grać i może akurat to wy staniecie do walki z Michałem. Ta walka odbędzie się w ciągu najbliższych kilkunastu minut.
0: A ja za chwilę będę grał Lady Gaga.
3: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni? Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
6: Jakie to jest dobre.
7: O, co chrupiesz?
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
6: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.

0: Get up, get up, Jason Derulo w Radiu SK. Uwaga, gramy w grę!
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gra jest taka, że od poniedziałku walczymy o komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych i od poniedziałku codziennie wygrywa słuchacz Michał. Uhu, witamy Cię, Michale!
2: Cześć, cześć, witam.
0: Michał, już musisz być ostro zestresowany, co? Bo jak wygrałeś już 3 razy, jakbyś przegrał dzisiaj, to chyba byś, no nie wiem, co byś zrobił, chociaż nagrody pocieszenia też fajne.
2: No, fajne, jednak czaję się na nagrodę główną.
0: Wiesz co, ale problem polega na tym, że słuchaczka Agnieszka też się czai na nagrodę główną, prawda, Agnieszko?
3: Tak, oczywiście, że tak.
0: Witamy serdecznie Cię, Agnieszko. W co lubisz grać najbardziej?
3: Gry planszowe.
0: Okej. Okay. To po co Ci komputer? Chociaż z drugiej strony, co mnie to obchodzi? Komputer może stać, jak ktoś nie chce grać, prawda, Cinek?
3: Można pasjansa ułożyć.
0: O, no, tak, można. On jest świetny do pasjansa.
4: Można też komputer położyć bokiem i rozłożyć na nim planszówkę.
3: Też tak można.
0: Zasady są takie, że Cinek będzie miał 3 pytania. Po pierwszym pytaniu, kto wie, krzyczy swoje imię. Zna odpowiedź, ma punkt. Nie zna odpowiedzi, punkt ma jego przeciwnik. Kto po 3 pytaniach ma więcej punktów, idzie do jutrzejszego finału. Kto przegrywa, dostaje nagrody pocieszenia. Jasne?
3: Tak.
0: No to jedziemy z pierwszym pytaniem, Cinek.
4: Uwaga, czytam pierwsze pytanie. W jakim klubie gra teraz Robert Lewandowski?
0: Nie mamy odpowiedzi, w związku z tym przechodzimy do pytania numer 2.
4: Pytanie drugie brzmi: która część GTA ukaże się w listopadzie?
2: Michał? 6.
0: Czy to jest dobra odpowiedź?
4: Tak, 6.
0: A więc Michał prowadzi 1-0. Pytanie trzecie. Agnieszko, jeżeli chcesz jeszcze walczyć, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Pytanie trzecie. Kto wykonuje piosenkę Waka Waka?
2: Michał? Shakira.
0: Shakira i Michał przechodzi do jutrzejszego finału. Gratulacje.
3: Gratuluję mu.
0: Agnieszko,
2: dzięki.
0: Ale dla Ciebie też są dobre informacje. Uważaj, Agnieszko, podwójne zaproszenie dostajesz na PGA, czyli Poznań Game Arena. To będzie w przyszły weekend. Dostajesz 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Fajnie, nie?
3: Tak.
0: Oczywiście.
4: Michał, ja mam pytanie. Tak? W jakim mieście jest Poznań Game Arena?
0: A, to jest 4. pytanie i ono przechodzi do jutrzejszego finału.
3: Agnieszka.
0: Możecie sobie sprawdzić. Agnieszka wie, ale Agnieszka już nagrody dostała. Michał, szykuj się na jutro, dzwonimy koło 16.30, dobra?
2: Jasne.
0: Trzymajcie się, pa, pozdrawiamy.
2: Cześć. Hej, pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.

0: Radioactive i Imagine Dragons w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 17,
1: Michał,
0: kochani.
1: Tak się składa, że mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
0: Jakie ci znowu pytanie zadałem?
1: Nie wiem, czy pamiętasz, ale zapytałeś mnie, gdzie przechowywać masło.
0: No rzeczywiście, teraz sobie przypominam.
1: Było
0: no,
1: coś takiego, nie?
0: Było. Gdzie przechowywać masło?
1: Otóż znalazłem odpowiedź. Aha. Eksperci do spraw odpadów z firmy Wildon Brothers.
0: A, znam firmę Wildon Brothers, tak? Mam tam szwagra kiedyś, miałem.
1: Przerzucili, słuchaj, kilka ton masła z lodówki. Aha. Na blat kuchenny i okazało się, że masło jest owszem okej, okay, tak jak leży w sklepie. Natomiast, jeżeli chcesz to masło mieć ładnej konsystencji, tak, żeby od razu zmarowało ci się, aha, na chlebie, to spokojnie możesz trzymać je na blacie, aha, od momentu, kiedy je rozpakujesz, nawet 2 tygodnie.
0: Aha.
1: I wtedy ono się dobrze smaruje. Czy to jest odpowiedź satysfakcjonująca, czy mam szukać
0: nie,
1: głębiej?
0: Nie. Bardzo fajna odpowiedź, ale nie wiem, kto teraz odda mi pieniądze za zmarnowane 40 sekund mojego życia.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacą.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
4: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
7: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
6: A tak bliżej, za 5 lat.
7: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
6: A ja?
7: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
8: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
9: Jakie to jest dobre.
10: O, co chrupiesz?
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
9: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
11: Kurz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł.
14: MediaMarkt. I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.

0: Jeżeli założyć, że Mrozu robi najlepszą muzykę w Polsce, a bracia Kacperczyk piszą najlepsze teksty, to tutaj mamy prawdziwy Dream Team, czyli Avengersów polskiej muzyki. Mrozu i Kacperczyk.
1: Za chwilę newsy w Esce, a później zagramy... A co później zagramy, Cinek?
0: Zagramy piosenkę.
1: A chciałeś wiedzieć jaką?
0: Tak.
1: Oskar Cyms będzie.
0: O, dziękuję.
1: Fajnie?
0: Super.
1: To po newsach.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci. Reklama.

0: alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV-y MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
2: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: Well Fitness rośnie w regionie. Trzy nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
4: Jakie to jest dobre.
5: O, co chrupiesz?
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
4: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
6: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
7: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
8: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
14: Delikatny zator teraz na autostradzie A4 w Mysłowicach. Musicie wyhamować na pasach w kierunku Katowic. No i spore zamieszanie również na 86 w Kato na wysokości Uniwersytetu Ekonomicznego. Korkuje się w kierunku Sosnowca. Na termometrach 13 stopni. Jak na razie uśmiecha się do nas słońce.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej.
12: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak, Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu. Wcześniej w śledztwie dotyczącym zaniżania cen paliw zarzuty usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Od razu rzucili się za nim do morza. Akcja ratunkowa policjantów w Niechorzu w zachodnio Pomorskim. Mężczyzna w kryzysie emocjonalnym skoczył w nocy z pomostu do Bałtyku. Mundurowi nie czekali ani chwili i ruszyli za nim. Opublikowano nagranie z tych wydarzeń.
16: Skoczył? Koło bierzcie. Skoczyliśmy za nim do wody, on się rzucił. Wyciągnęliśmy go.
17: Dopłynęli do mężczyzny. Następnie, wykorzystując linę ratunkową, która znajdowała się w radiowazie, przetransportowali go na molo.
15: mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji. Mężczyzna przebywa w szpitalu. Co gdybyśmy nagle stracili wzrok? Po ulicach polskich miast codziennie poruszają się osoby niewidome i słabowidzące, dla których zwykłe wyjście z domu bywa ogromnym wyzwaniem. Dziś Światowy Dzień Białej Laski.
11: Generalnie jest sporo barier, ale na szczęście ta świadomość naszego społeczeństwa się zmienia.
15: Mówi Ewa Bąk z Fundacji Szansa. Jesteśmy razem. Biała Laska powstała po to, by niewidomi byli widoczni dla kierowców. Ponad 100 lat temu wymyślił ją brytyjski fotograf, który sam stracił wzrok.
17: SK Śląsk News.
18: Będzie przebudowa 200-metrowego odcinka DK 94 w Sosnowcu. W ciągu roku pojawi się tam dodatkowy zjazd.
19: Jadąc od strony Dąbrowy Górniczej umożliwimy zjazd w kierunku ulicy Piotrkowskiej i później albo na prawo w kierunku Będzina, albo na lewo w kierunku centrum Sosnowca.
18: Mówił Dariusz Pieczka z Sosnowieckich Inwestycji. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Szacuje się, że dotyka on co 14 Polkę. Głównym celem wprowadzenia Dnia Walki jest uświadamianie ludziom, jak ważna jest profilaktyka, samobadanie oraz korzystanie z usług specjalistów.
20: Sońta i Koroście.
21: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
22: Już 2 minuty po godzinie 17. Za chwilę przyjdzie tu pani Jadzia. Wiesz, obiecała, że dzisiaj przyjdzie, także jak nie przyjdzie, to pociągnę za konsekwencje.
23: Słucham?
22: Tak się mówi, wiesz? Pociągnę za konsekwencje.
23: Jak się ciągnie za konsekwencje? Możesz pokazać?
22: Zaraz ci pokażę, jak cię pociągnę za konsekwencje. Oskar Sims.
23: Czekaj, jeszcze raz, spokojnie. Oskar Sims, SC.
22: Oskar Sims.

0: Beneath the Blue w Radiu SK. Proszę Państwa, 15 dni pozostało do Halloween, w związku z czym czas się zastanowić, w co się przebrać. Cinek, czy masz jakieś propozycje?
1: Jest dużo propozycji, bo mam listę najpopularniejszych kostiumów Halloween w Stanach Zjednoczonych.
0: Dobrze, jeszcze przepraszam Cię, bo jest z nami jeszcze Jadzia. Witamy Cię, Jadziu.
2: Witam.
0: Jadziu, czy będziesz ze mną w jury i będziemy oceniać te kostiumy?
2: Będziemy.
0: Dobrze. Cinek, dawaj pierwszy kostium.
1: No więc na miejscu pierwszym jest Buddy Unicorn. To jest
0: co
1: taka
0: to znaczy?
1: Postać z nowego filmu. Wygląda taki wielki fioletowy pies.
0: Czy chciałabyś się przebrać za wielkiego fioletowego psa, Jadziu?
2: A kogo bym tym przestraszyła?
0: Mnie, na pewno.
2: No.
0: Nie, czyli to odpada. Dawaj następny odcinek.
2: Jakiś taki.
1: Na trzecim miejscu jest Nikki, czyli ta dziewczyna z filmu Obsesja. Widzieliście? To jest ładna brunetka. To jest dobre przebranie, uważam.
0: Ale z drugiej strony, dlaczego ładna brunetka miałaby nas przestraszyć, prawda, Jadziu?
2: Tak.
1: Musicie obejrzeć ten film, moi drodzy. Na dziewiątym miejscu jest znana wszystkim postać, mianowicie Scooby-Doo.
0: Scooby-Doo! Czy przestraszyłby cię Scooby-Doo, Jadziu?
2: Nie, bym go pogłaskała.
1: A gdyby miał wściekliznę, pianę na ustach?
0: A gdyby miał strasznie ostre kły?
2: No, może bym się przestraszyła.
0: Czy jakieś jeszcze propozycje?
1: Nie, nie ma.
0: Jadziu, za kogo się w związku z tym przebierzesz?
2: Nie wiem. Może się za rodzinę tych Adamsów przebierzemy.
0: Okej, rodzina Adamsów brzmi godnie.
2: W każdym razie,
1: to ja w takim razie za Briana.
2: A ja za łapkę.

0: 18 minut po 17, słuchacie Radia SK, bardzo dobrze. Robimy popołudniowy przegląd newsów w internecie, tak żebyście wy już nie musieli. I znalazłem taką wiadomość, która samym tytułem mnie załatwiła, rozłożyła na łopatki. Otóż czytam. Kołobrzeg. Pacjentom wydawało się, że lekarka jest pijana i rzeczywiście była.
1: To jest rzeczywiście przerażające, wiesz co, ale ja czekam na newsa, że na przykład lekarce wydawało się, że pacjenci byli trzeźwi i rzeczywiście byli.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
4: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w SC.

0: Piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Jakie to jest dobre.
7: O, co chrupiesz?
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
6: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
8: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farmadyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
9: Szukasz miejsca, które naprawdę możesz nazwać swoim domem? Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą w Sosnowcu. Nowoczesne mieszkania, prywatne ogródki, balkony, lodżie i duże tarasy. A do tego przestronna strefa relaksu na dachu, gdzie możesz odpocząć z widokiem na otaczającą zieleń przy samej rzece. Spokój, przestrzeń i miejsce stworzone do życia. Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą. www.śnieżna.pl.
10: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Sosnowiec. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche. Sosnowiec, ulica Jabłoniowa 2A. Oferta ograniczona czasowo.
13: I po reklamie.

0: Sanach i Cicho Sza w Radiu SK. Już w pół do szóstej i Cinek ma niestety dla nas informację, która raczej nas zmartwi. Słuchamy, Cinku.
1: Michał, jak myślisz, ilu jest Polaków?
0: 35 milionów.
1: Coraz mniej, ale nie aż tak mało. Populacja Polski zmniejszyła się o 90 tysięcy obywateli w stosunku do końca 2025 roku i wyniosła, uwaga, 37 milionów i 243 tysiące.
0: Wiesz co, jak ty mówisz mi
1: mało.
0: Takie rzeczy, no?
1: Mało.
0: No mało, ale wiesz, jak ty mówisz takie rzeczy, to domyślam się, że ty chcesz jakiegoś rozwiązania. Ale Cinek, wiesz co, błagam cię, co ja mam zrobić? Ja mam już trójkę dzieci, już więcej nie dam rady. Ja zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby Polaków było więcej.
1: Ja rozumiem, bo ja mam dwoje dzieci, dwie córki i też robię, co mogę. Jem stek, włączam Cichosza, Sanach, zapalam kadzidełka i już nie daję rady.
0: No ja też już nie daję rady. Moja żona nawet kupiła ostatnio takie rajtuzy, wiesz, no takie, powiem ci, no... Kurczę, że czwarte dziecko mogłoby być, ale ja już nie daję rady.
1: To
0: no,
1: może źle je założyłeś.
0: Może tak.

mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Mimo najlepszych chęci, to nowiutka rzecz od Vito Bambino w Radiu SK za 20 minut, godzina 18. Nasz eskowy messenger cały czas się grzeje, nagrywacie swoje głosówki, słuchamy, jaka sprawa.
1: Jestem po pracy, więc wracam po mojego czterolatka i jedziemy kupować budki lęgowe dla kosów.
2: Ale proszę pani, przecież kosy nie chodzą w budkach.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: A co to właściwie jest Wajstakos?
9: Wajstakos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
8: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetaCos.pl.
10: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
11: Ile można szukać tej roboty?
12: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
11: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
12: Avalon-logistics.pl.
11: Nie czekaj, zgłoś się!
13: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price. Już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
14: Jakie to jest dobre.
15: O, co chrupiesz?
14: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
15: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
14: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
16: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotowski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvia z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nie minie, nie zacznę. Ty będziesz już po zakupie. BYD Krotowski. Sosnowiec, Area Zagłębia, Dąbrowskiego 19 oraz Katowice, Kościuszki 229. Centrum Handlowe Libero. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
17: Szukasz miejsca, które naprawdę możesz nazwać swoim domem? Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą w Sosnowcu. Nowoczesne mieszkania, prywatne ogródki, balkony, lodżie i duże tarasy. A do tego przestronna strefa relaksu na dachu, gdzie możesz odpocząć z widokiem na otaczającą zieleń przy samej rzece. Spokój, przestrzeń i miejsce stworzone do życia. Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą. www.śnieżna.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Są na świecie miejsca, w których słońce świeci przez 250 dni w roku, gdzie klasztory wiszą na skałach, a do morza prowadzą morskie organy grające na falach i wietrze. Tam możesz być. Z Vitasan, siecią słonecznych hoteli w Chorwacji i Grecji. W ofercie kolonie wycieczki dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, klubów sportowych, zakładów pracy, seniorów, stowarzyszeń, biur podróży, polska obsługa, domowe jedzenie, moc atrakcji, bezkonkurencyjne ceny. Więcej na vitasan.pl.
20: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Perfekty na czasie w Radiu SK to Gnarly i Major League DJs, ale jak chcecie się pochwalić, że wiecie co to jest, to lepiej powiedzieć tytuł Wasted.
1: Wasted, czyli zmarnowany. Na pewno nie będzie zmarnowany czas w Radiu SK od 18 do 21, ponieważ będzie Łukasz Duńczyk. Dobry wieczór, Łukaszu.
2: Cześć, panowie, ja jestem bardzo zaniepokojony.
1: Dlaczego?
2: Mówiliście, że Polaków ubywa.
1: Mhm. Tak.
2: Więc ja bardzo dobrze, że jestem w tym miejscu, bo wy możecie iść i sprawić, żeby Polaków było trochę więcej.
1: Ale wiesz co, Łukasz, nie tędy droga.
0: Ja nawet w tym studiu było dwóch, teraz będzie jeden.
1: Ja sam stworzyłem...
2: Pójdziecie popracować.
1: Ja sam stworzyłem trzech Polaków, trzy Polki, Cinek dwóch, a ilu ty stworzyłeś Polaków? Odpowiedzmy sobie na to pytanie.
2: To może, więc to w takim razie wy zostańcie, a ja pójdę.
1: Lepiej graj romantycznie.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
4: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
10: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
11: Ale że już?
10: No już.
11: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
10: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
11: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
10: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Jakie to jest dobre.
13: O, co chrupiesz?
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
12: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
14: To będzie ostatnia reklama. Wielkie otwarcie salonu Brio w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Brio w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Brio. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
18: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
15: 12 stopni na termometrach, tyle mamy w stolicy województwa śląskiego w Katowicach. Jutro maksymalnie 14 na plusie w miastach naszego regionu. Weekend zapowiada się słoneczny i w miarę ciepły jak na październik. 15 i 14 stopni, tyle w sobotę i w niedzielę.
19: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
20: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: Wybiło 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał trzech ustaw, które trafiły na jego biurko. Wśród nich jest nowela kodeksu wyborczego oraz ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym. Zatrzymania po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym najpewniej kwestią czasu. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przepychanki protestujących z policją, do których doszło przy Alei Szucha, bada prokuratura.
23: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
24: SK Sport News.
22: Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejorz podejmie u siebie Bayer Leverkusen.
25: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
26: Myślę, że może 2-0 dla Lecha.
27: Chciałbym 1-1.
28: 2-1, żeby Lech wygrał.
22: Mówili nam kibice, z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Aratem Rywań. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Ann Lee lub Janis Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
23: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
24: SK Śląsk News.
15: Ratownicy górnicze z KWK Mysłowice Wesoła i Murski Staszic odwiedzają mysłowickie szkoły i przedszkola, ucząc dzieci pierwszej pomocy. Przygotowują je do bicia rekordu WOŚP w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
29: Jak chcecie pomagać, to musicie naciskać 30 razy, macie mieć proste ręce.
30: A jak zobaczysz kogoś, kto leży na ulicy, to co zrobisz?
29: Zadzwonię po pomoc. Już nigdy więcej się nie będę bała.
15: Do bicia rekordu przyłączą się też maluchy z przedszkola numer 7 w Mysłowicach.
24: Imprezka! Imprezka!
2: Jak słyszeliście w newsach przed chwilą, Iga Świątek gra w Wuhan. Ja mam tylko wielką prośbę do Igi, niech ona nie je jakichś dziwnych rzeczy w restauracjach, bo ktoś kiedyś zjadł i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Mam nadzieję, że ciepły obiad na was już w domu czeka, ja was odprowadzę. Hitami na czasie, Łukasz Zduńczyk, cześć!

A to są bardzo dobre chłopaki. Dobrzy towarzysze podróży do domu w czwartkowy wieczór, 10 minut po godzinie 18. Kuba i Kuba w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. A według najnowszych badań, uwaga, Polacy zaczynają traktować sztuczną inteligencję jak swojego przyjaciela, jak bliską osobę. Uwaga, co trzeci Polak woli się zwierzać sztucznej inteligencji niż człowiekowi. Czyli słuchajcie, jak, nie wiem, wieczorem mamy coś na sumieniu, coś źle zrobiliśmy, to już nie mówimy tego bliskiej osobie, tylko wiele osób pisze na przykład do czata GPT. No i z jednej strony to jest przerażające, prawda? Ale z drugiej strony no trochę zrozumiałe, no bo jak coś takiego opowiemy AI, no to ono nam nie powie na przykład: a i co? I co, a nie mówiłam ci? Przecież mówiłam ci, żebyś tak nie robił, to ty zawsze swoje.

0: Zalia w Radiu SK. To jest taki dobry wstęp do romantycznego wieczoru. Może komuś się coś takiego szykuje. Jakaś randka, jakaś romantyczna kolacja. Proszę bardzo, SK się poleca jakby co. No słuchajcie, Sonita z Korościele mnie prosili przed chwilą, żebym zagrał coś romantycznego, bo mamy w Polsce niż demograficzny, jest nas coraz mniej. Jakby co? SK robi co może. Teraz ruch po waszej stronie. No właśnie, a ja mam pytanie do was a propos wieczoru. Skoro już, słuchajcie, mamy 19 minut po godzinie 18. Lista rzeczy do zrobienia na dzisiaj coraz krótsza, mam nadzieję. No to pochwalcie się. Co miłego macie dzisiaj w planach na dzisiejszy wieczór? Może właśnie jakieś dobre jedzonko, albo słodkie nic nie robienie, albo coś innego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Radia SK. Chwalcie się, co macie miłego dzisiaj w planach, a ja na pewno miło zagram Bebe Rexha i David Guetta za chwilę. Radio
1: SK. Reklama. A co to właściwie jest Vice Tacos? Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Padajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu. Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
2: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
4: We must fight together.
3: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
5: Well Fitness rośnie w regionie. Trzy nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu-Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
6: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Teraz twój sen w stylu Italiano!
7: Ulku, już gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
8: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Świętochłowice. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Świętochłowice, ulica DTS 2. Oferta ograniczona czasowo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: I nie ma ziewania. Magic System w Radio SK. Napędzamy się. Energia na dobry wieczór jest w Radio SK. Za 24 minuty będzie godzina 19. Wracamy razem z pracy. No a wy w tym czasie mówicie, co macie miłego w planach na dzisiejszy wieczór. Nagrywajcie głosowe na Messengerze Eski, tak jak to zrobiła Amanda.
1: No ja na szczęście już dzisiaj w planach mam tylko dojazd do domu, spakowanie się i siłownia. Następnie powrót do domu i chill out przy jakimś fajnym filmie.
0: Ale zaraz, skoro teraz Amanda wraca z pracy, pewnie na siłkę wyjdzie około 19, dojazd na siłkę, trening, jak nic wróci do domu grubo po 21. To już możemy się tylko domyślać, jak będzie wyglądało to oglądanie ulubionego serialu, mniej więcej tak? Ale to też jest piękne, prawda, na swój sposób. Nawet takie oglądanie serialu jest fajne. Amanda, dostajesz od Radia SK taką dobrą wyprawkę na siłkę, bo jest tu butelka, dostajesz też eskowe skarpetki i magazyn Radia SK, SK Story, którego gwiazdą jest Andziax, tak żebyś miała co czytać między seriami.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
12: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
14: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Katowicach i Zabrzu lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Katowicach i Zabrzu. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: To kawałek z jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat, z GTA 6. Premiera już 19 listopada, a numer już mamy w Radiu SK. To Catfiel i Paco Amoroso. No i słuchajcie, my was możemy przygotować na tę premierę, że to nowe GTA będzie wam chodziło płynnie, bez żadnego zacięcia, nawet na najwyższych ustawieniach. Mamy dla was komputer za 11 tysięcy złotych. Coś takiego możecie zgarnąć za darmo w Radiu SK, więc jeżeli wasz plan na wieczór wygląda mniej więcej tak:
1: będę grał w grę,
0: to wpadajcie na sk.pl i się za darmo zgłaszajcie. Mamy nie tylko wypasionego kompa, ale też bilety na Poznań Game Arena, czyli jedną z najbardziej kultowych imprez dla fanów gamingu. Wpadajcie na sk.pl i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
8: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
7: Ciężka?
8: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brykomana do auta też ciężko.
7: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
8: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
7: Chyba kumacji.
9: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brykomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Masz ochotę na modową inspirację? A może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
13: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
14: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielkie otwarcie salonu Brio w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Brio w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Brio. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Pędzina.
19: Śląsk na czasie.
20: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Trwa akcja Restaurant Week, a to wydarzenie kulinarne, podczas którego wybrane restauracje oferują gościom specjalne menu degustacyjne w atrakcyjnej, z góry ustalonej cenie. To świetny pretekst, by ruszyć w miasto, odkrywać nowe miejsca, sezonowe smaki i popisowe menu najciekawszych restauracji w regionie. Rezerwacje trwają na restaurantweek.pl, a szczegóły akcji znajdziecie na sk.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
1: Muzyką się żyje.
0: A już teraz wspomnieniami cofamy się do wakacji. Mam dla was jeden z hitów Lataciu, który ciągle jest na czasie, na szczytach list hitów. Później ci opowiem od Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. No ale właśnie, kto komu i o czym ma w tym numerze opowiedzieć?
17: W tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
0: Dawid Kwiatkowski ma teraz powody do radości i ma co innym opowiadać. Jego nowy album Południe, z którego pochodzi m.in. kawałek Później ci opowiem, jest aktualnie najpopularniejszym albumem w Polsce według oficjalnej listy sprzedaży i udało się tu mu osiągnąć po 12 latach. W swoich mediach społecznościowych Dawid Kwiatkowski pokazał wzruszenie i radość chwilę po tym, jak się tego dowiedział.
19: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
0: Tym razem to jest imprezka z dreszczykiem, bo za chwilę na naszej antenie pojawi się historia słuchaczki, która zaczęła się jak horror, ale skończyła się strasznie śmiesznie. Zostańcie razem z nami, no a teraz się rozluźniamy. Kołyszemy się z Dawidem i Margaret. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 19.
21: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Szona w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo tu będzie historia z dreszczem.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: Na SK.pl opisywaliście wasze strasznie śmieszne historie, które zaczęły się strasznie, ale skończyły się dobrze. I razem ze mną teraz, no, nie doszła złodziejka Ola. Cześć, Ola.
2: Cześć, cześć.
0: W sumie to już doszła złodziejka Ola, bo ty stałaś się złodziejką, dopóki to się wszystko nie wyjaśniło i ty nią byłaś przez jakiś czas. No to opowiem.

0: No i co się wydarzyło? Rzecz się dzieje w sklepie.
1: Tak, rzecz się dzieje w drogerii, jesteśmy z mężem na zakupach i byłam tak podekscytowana całym asortymentem, że nie zauważyłam, że mąż poszedł krok dalej, a kto inny przy mnie stał i odkręciłam się do pana stojącego obok. Wyciągnęłam mu portfel, żeby zobaczyć, ile ma gotówki.
0: Bo on wyglądał tak samo.
1: Taki był zaskoczony całą sytuacją, że zaczął krzyczeć złodziejka. No i ja panu pokazuję, że tutaj mąż stoi, że nie, że to pomyłka. No na szczęście, czy tam nieszczęście, okazał się znajomym męża, więc sprawa została udobruchana.
0: Ja wyobrażam sobie i te wszystkie wzroki tych przechodniów, klientów sklepu, którzy na serio pomyśleli, że nie, no to jest złodziejka, ona tylko udaje, że złodziejką nie jest. Ale słuchaj,
1: no było.
0: Jak ty byś zapłaciła kartą tego pana, któremu wyciągnęłaś ten portfel, to ja ci gwarantuję, że mąż nie miałby nic przeciwko. Zwłaszcza, że to była drogeria. To pewnie mała kwota nie była.
1: Na pewno, wszyscy teraz się z tego śmiejemy, ale wtedy nie było nam tak do śmiechu.
0: Ale słuchaj, bardzo dobrze, że to zrobiłaś, bo teraz masz co opowiadać i dzięki temu teraz zgarniasz 2 zaproszenia do kina na upadek wieloryba i pomarańczowe słuchawki JBL.
1: O, super, dzięki, super, przydadzą się.
0: Zabierz męża albo tego pana, żeby go udobruchać jeszcze bardziej.
1: Dobra, dzięki.
0: Trzymaj się, Ola, dobrego wieczoru.
1: Dzięki.
2: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba. I miss you.

0: Radio SK. Odkrywamy dla was młode gwiazdy i to jest taka wschodząca, o której robi się głośno na całym świecie. Adela prosto ze Słowacji. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz uwaga, powiedz mi, jak się zachowujesz w korku, a ja ci powiem, jakim człowiekiem jesteś. Teraz wyobraźcie sobie, że stoicie właśnie w korku i kierowca z pasa obok chce się wepchnąć przed was. Już wam tam, wiecie, włączył kierunkowskaz i liczy na to, że go wpuścicie. No właśnie, to co wtedy robicie? Wpuszczacie takiego kierowcę? Czy jakoś mu tam zajeżdżacie drogę i nie wpuszczacie? Uwaga, jeżeli takiego kierowcę wpuszczamy przed siebie, to sygnał prawdziwej dojrzałości emocjonalnej, tak mówią nam eksperci. No tak, słuchajcie, wtedy czujemy się dumni z siebie, prawda? Że jesteśmy bardzo dobrymi ludźmi. Czujemy, że to była bardzo dobra decyzja. Pod jednym warunkiem, że ten kierowca podziękował nam awaryjnymi. Bo jeśli nie, to to nie jest kierowca, tylko...
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A co to właściwie jest Vice Tacos?
6: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
5: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacoS.pl. Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
8: Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
9: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materac, Jaworzna Opiekelska 6, Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia, ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980. Teraz twój sen w stylu Italiano!
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big?
16: Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
17: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
18: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUVy MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farmadyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
21: I po reklamie.

Aerinium i Ellie Goulding w Radio SK. To są wieczorne, czwartkowe, prawie piątkowe hity na czasie. Już za 17 minut będzie godzina 20. No i piłkarskie emocje się dzieją dzisiaj wieczorem. Gra Liga Europy. Lech Poznań u siebie podejmuje niemiecki Bayer Leverkusen. No i niestety nie jest dobrze. Po pierwszej połowie Lech Poznań przegrywa 0-3. Zimny prysznic dosłownie i w przenośni. Słuchajcie, w czasie meczu normalnie, w czasie akcji, na boisku włączyły się zraszacze. Wiecie, normalnie piłkarz sobie biegnie z piłką i nagle na całym boisku zaczyna lecieć zimna woda. To jest podobne uczucie, myślę, że jak człowiek wchodzi pod prysznic, odkręca wodę i liczy, że ona zacznie lecieć ze słuchawki prysznicowej, a się nagle okazuje, że to było przestawione na deszczownicę i wtedy oblewa nas taka zimna fala i najgorzej, że wtedy nie ma gdzie uciec. Nie życzyłbym nawet najgorszemu wrogowi. Gramy dalej wieczorne hity na czasie. Daria Zafajow już teraz.

0: Taylor Swift w Radio SK. Możecie być trochę jak ona. Taylor bardzo lubi latać wszędzie, i na krótkie, i na długie dystanse. I wy też odlecicie w nieznane. Razem z Radiem SK zbliża się odlot ściśle tajny. Za tydzień o tej porze już będziecie pakować walizkę, bo wylatujemy w piątek 23 października. Leci z nami m.in. Jędrzej.
1: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot ściśle tajny.
2: Boże, jak się cieszę.
0: I co ciekawe, jak zadzwoniliśmy do Jędrzeja, to on akurat był w pracy, więc poszedł do toalety. Nie chcę myśleć, co myślała osoba, która była w kabinie obok. Nieważne, słuchajcie. Mamy też kolejną podpowiedź od naszego kapitana. Posłuchajcie.
3: Mówi kapitan. Polecicie do miasta małej francuski.
0: Macie jakiś pomysł, bo ja absolutnie nie mam żadnego pomysłu. Wszystkie podpowiedzi znajdziecie na eskowym Instagramie. Na tym ta zabawa polega, że wiecie, z kim lecicie, że z waszą osobą towarzyszącą, z ekipą Radia SK, ale nie wiecie dokąd. To się okaże dopiero przed samym wylotem. Zgłoszenia za darmo tylko w eskowej apce na smartfony.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: Latynoamerykańskie brzmienie jak dla wszystkich.
6: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w Esce.

0: piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materac, Jaworzna Opiekelska 6, Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia, ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980. Teraz twój sen w stylu Italiano!
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
8: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
9: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
10: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apel.

0: 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
3: Wielkie otwarcie salonu Brio w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Brio w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Brio. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
4: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUVy MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz ochotę na modową inspirację? A może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
7: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Pędzina.
8: Śląsk na czasie.
9: Natalia Czarnuch, cześć! Koszykarskie emocje w Prizero Arenie Gliwice. 17 października ŁWiK GTK Gliwice zagra z obecnym wicemistrzem Polski, ze Stalą Zielona Góra.
10: Już w najbliższą sobotę podejmiemy obecnego wicemistrza Polski, Zastę Zielona Góra. Emocji na pewno nie zabraknie, więc nie może Was zabraknąć na trybunach. Specjalnie dla Eski, Dominik Wilczyk.
9: Mecz rozpocznie się o godzinie 15. Bilety możecie nabyć w sieci.
0: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: To ostatnia okazja w tym roku, żeby zobaczyć Gipsa na żywo. Raper, którego znacie m.in. z hitu Drive czy Ostatni Dzień Lata, w najbliższą sobotę zagra koncert na warszawskim Torwarze i to będzie pierwszy solowy występ tego artysty na tej arenie. Gips zagra pod hasłem Zrobiłem to dla nurtu. Wykona kawałki z dwóch ostatnich albumów, czyli Nurt oraz Zrobiłem to dla siebie. To z tych krążków pochodzą takie hity jak Ty masz czy Win, które doskonale znacie z Radia SK. I to będzie już ostatnia okazja w tym roku, żeby usłyszeć te numery na żywo. Początek koncertu w sobotę o godzinie 20. A już jutro nowe notowanie gorącej 20 Radia SK. W ostatni piątek na szczycie pojawiła się wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli z hitem Deli Supreme. Na miejscu drugim umieściliście szwedzką ekipę, czyli Swedish House Mafia i Lickley w numerze Happiness is so sad, a podium zamykają Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. Gorąca 20 startuje jutro o godzinie 17. To wy tę listę układacie, a więc wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione hiciory.
13: Impreska.
12: A tymczasem minuta po godzinie 20 to jest naprawdę świetna informacja, bo to oznacza, że już mniej niż 4 godziny do piątku nam zostały. To już jest ostatnia prosta, nawet nie prosta, to już jest autostrada w kierunku weekendu. I mam gościa, który zrobi teraz weekendową atmosferę. To Oskar Cyms, a ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i się wam polecam na wieczór.

0: Kasza i jej TikTok na antenie Radia SK. No SK ma dla was trochę lepszy algorytm niż jakiś tam TikTok, bo my wam zawsze podrzucamy najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższych tygodniach i teraz odkrywamy dla was nowy rapowy hit. To może być na szczycie list hitów w najbliższym czasie. Nowość od rapera O Co Chodzi, który nagrał numer Nienawidzę Warszawy, czyli powiedz, że jesteś kibicem Lecha Poznań, nie mówiąc, że jesteś kibicem Lecha Poznań.

0: Numer idealny na wieczorne rozluźnienie. Neptunika w Radio SK. Tak wam gramy, to są właśnie wieczorne hity na czasie. No i słuchajcie, w dzisiejszych czasach to nawet zabawkom nie można ufać, słuchajcie. Właśnie czytam na SK.pl, że na rynku są już tak inteligentne zabawki, które mają wbudowane AI, które, uwaga, potrafią zapisywać i podsłuchiwać prywatne rozmowy i to wszystko przesyłać, te dane nasze, nasze rozmowy, na jakieś tam serwery. No z jednej strony to jest przerażające, ale z drugiej przecież w Chinach i tak nie rozumieją po polsku.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na Ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Psst. Cześć. Tu influencer. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farma Dyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
12: Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
13: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
16: I po reklamie.

I to się nazywa wieczorne rozluźnienie. Z hita wida czasy się. Za 19 minut będzie godzina 21. Z Eską można się już przygotować psychicznie na piątek. My już jesteśmy rozluźnieni. Kuba i Kuba za nami. Ja robię taki dobry wstęp do złej informacji. Niestety, słuchajcie, skończył się mecz Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Ekipa z Poznania przegrała w Lidze Europy z Bayerem 0-4. Ale słuchajcie, nie ma wstydu, bo przegraliśmy z pierwszą drużyną w tabeli. Lech aktualnie jest na ostatnim, 36. miejscu. To może ja coś na poprawę humoru zagram dla fanów z Poznania. Riviera już teraz w Esce.

0: Temper City w Radiu SK. Jeżeli lubicie nowości, wybraliście bardzo dobre radio. Właśnie tej nocy, z czwartku na piątek, artyści najczęściej wydają nowe numery i dlatego już po 23 na antenie Eski Mati Fuczyło będzie miał dla Was specjalny program z nowościami. Jeżeli jakiś artysta, którego lubicie, wyda nowy numer, no to macie pewność, że Eska ten kawałek od razu zagra, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farma Dyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
10: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu Italiano!
11: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week! Najlepsze wyjście do top restauracji! Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
12: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Pędzina.
17: Śląsk na czasie.
18: Co zrobić, kiedy jesień prosi się o coś więcej niż kolejny wieczór pod kocem? Zarezerwować stolik. Wraca restaurant Week, a wraz z nim świetny pretekst, by ruszyć w miasto. Na mapie wiele restauracji z województwa śląskiego, więcej info na ten temat w sieci. Tymczasem 30 października magiczna misja Halloween w Egzotarium w Sosnowcu. W programie gra, magiczna misja, ognisko, nocowanie i zwiedzanie. Poleca SK.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
17: SK Śląsk News.
4: Natalia Czartuch, cześć, witam się z Wami ponownie i zapraszam na godzinny magazyn reporterów Radia SK. Porozmawiamy o ratownikach górniczych z KWK Mysłowice Wesoła i Murski Staszic, bo ci odwiedzają mysłowickie szkoły i przedszkola, ucząc dzieci pierwszej pomocy, przygotowują je do bicia rekordu WOŚP. Ten materiał za chwilę. Przeniesiemy się też do Sosnowca. W mieście rozpoczynają się dwie inwestycje na drodze krajowej numer 94. Mają one poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców. To i wiele innych ciekawych materiałów z regionu za chwilę na antenie. Zostańcie zatem z nami, zaczynamy.
5: SK Śląsk.
4: Ratownicy górniczy z KWK Mysłowice Wesoła i Murski Staszic odwiedzają mysłowickie szkoły i przedszkola, ucząc dzieci pierwszej pomocy. Przygotowują je do bicia rekordu WOŚP w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W wydarzeniu weźmie udział 180 tysięcy uczniów z całej Polski. Do bicia rekordu przyłączą się też maluchy z przedszkola numer 7 w Mysłowicach. Materiał przygotowała Kasia Ziłkowska.
15: Zapraszamy następnego pana. Julek. Usiądź sobie na kolankach, podejdź sobie bliżej, kolankami bliżej i szerzej na kolankach sobie. I teraz złóż sobie, skrzyżuj rączki, bliżej, sobie pan, zobacz jak ma pan. Tak sobie. Super. I teraz pochyl się, wyprostowane łokcie i pochyl się. I samymi pleckami mocno. Raz, raz, raz, raz, raz. Super. Mocno. 30, brawo.
17: Dla takich maluchów chyba trudne zadanie, prawda? 30 razy?
15: No, bardzo trudne. Dla osoby dorosłej jest to nie lada wyczyn, a dla takich maluszków to naprawdę ciężkie zadanie, ale dają radę, jak widzimy. Wszystko kwestia wprawy. Myślę, że każdy chętny, co ma ochotę spróbować, nauczyć się, da radę.
17: Do czego im ta wiedza będzie potrzebna?
15: Jutro pobijamy rekord Polski w jednoczesnej resuscytacji Udział wziąć 180 tysięcy uczniów w całej Polsce. Nasza placówka w Mysłowicach w szkole 13 na Brzeszkowicach. Jutro będziemy pobijać rekord od godziny 12. Ma być około 1500 dzieci. No i przyłączamy się do akcji WOŚP, gdzie w jednoczesnej resuscytacji cała Polska będzie brała udział.
17: Ta wiedza, kiedy ci myśli pan, że im się przyda?
15: No, miejmy nadzieję, że nigdy, prawda? Ale jednak warto mieć tą wiedzę nabytą, bo nigdy nie wiemy, kiedy w przyszłości, jak dorośniemy, będzie nam potrzebna.
17: Czego tutaj dzisiaj uczycie?
15: Uczymy, szkolimy dzieci z kursu pierwszej pomocy. Najpierw przeprowadziliśmy 10-minutowe szkolenie, jak wygląda pierwsza pomoc, na jakie numery trzeba dzwonić, kogo poinformować, jak to cała sytuacja, całe zdarzenie ma miejsce. A teraz prosimy każde dziecko, żeby sobie spróbowało resuscytacji, czyli masażu serca.
17: I widzę, że chętnie. Tak. Każdy bierze udział.
15: Bardzo chętnie. Dzieciaczki są mega aktywne. Wszystkie są zaciekawione i ciekawe w masażu. Nazywam się Adrian Kępa. Jestem ratownikiem górniczym w kopalni Staszic. Razem z 4 kolegami cały tydzień jeździmy, szkolimy uczniów, by byli przygotowani na jutrzejsze pobijanie.
17: Skąd pomysł, żeby akurat ratownicy górniczy się przyłączyli do tej akcji?
15: No, jesteśmy ratownikami, tak? Mamy kursy pierwszych pomocy, profesjonalne kursy, takie same jak mają ludzie na karetkach. Jesteśmy na tej samej, czy strażacy. Wszyscy ratownicy musimy mieć kurs pierwszej pomocy, tak zwane KPP, więc no, nadajemy się do szkolenia innych, tak?
17: Powiedz mi, Mantel, dlaczego się tutaj dzisiaj uczycie?
19: Udzielania pierwszej pomocy.
17: A to trudne jest, czy nie?
19: Tak.
20: Lewa dłoń na czoło, prawa dłoń w brodę tutaj, na żuchwę, odchylamy głowę do tyłu, zatykamy nos i w dupę. Było 2 razy? Uratowane. Piąteczka.
19: 112 albo 999.
17: Co to są za numery?
19: Do karetki.
17: Czyli jakby się komuś cokolwiek stało, to już wiesz, gdzie dzwonić, tak?
19: Tak.
17: Trudne jest udzielanie pierwszej pomocy?
19: No, troszkę.
17: A co jest najtrudniejsze?
19: Uciskanie serca.
17: Fajne takie zajęcia?
19: Tak, bo się wtedy uczymy.
21: Wiesław Murewa. Pokazujemy dzieciom, jak wykonać prawidłową resuscytację krążeniowo-oddechową. W przyszłości to się może im przydać, tak? Bo zostaną postawione w takiej sytuacji, że będą musieli to wykorzystać, to będą wiedziały, jak się zachować, tak?
17: No kto jak to, ale wy to wiecie, prawda, że taka wiedza się przydaje.
21: No tak, oczywiście. Takie zajęcia powinny być wprowadzone normalnie do szkół i do przedszkoli, żeby ta świadomość była coraz większa.
20: Prawa dłońna. Potem tutaj odchylamy głowę tyłu, zatykamy nos, tak? Wykonujemy teraz 2 wdechy ratnicze. Jeszcze otwieramy buźkę i 2 wdechy, no raz. Dwa. Dobrze. Piąteczka. Uratowany. Christian Hoffman.
17: Szybko łapią?
20: Szybko. Młodzież bardzo szybko łapie. Chłonie to jak gąbka.
17: No i widać, że chętnie chyba, prawda? Każdy podchodzi zadowolony. Raczej nie sprawia to problemu?
20: Nie, nie sprawia. Młodzież jest bardzo aktywna. Bardzo się cieszymy, że od tych właśnie najmłodszych są najbardziej aktywni. Czym dzieci są młodsi, to są bardziej aktywni.
17: Myśli pan, że to właśnie im się od wcześniejszego wieku uczy takich rzeczy, to wejdzie im to w nawyk? One już będą wiedziały, co robić w sytuacji.
20: Oczywiście. No oczywiście, teraz pewnie tą wiedzę dzisiejszą przekażę rodzicom w domu i myślę, że rodzice będą bardziej uczestniczyć w tej pierwszej pomocy, w tym wychowaniu całym, nie?
17: Co, to jest też ważne, żeby pokazywać dzieciom, że one nie mają stać i nic nie robić, prawda? Tylko one muszą reagować.
20: Tak, od razu muszą tej pierwszej pomocy udzielić, nawet od wykonania telefonu. Dzisiaj uczymy ogólnie, jak mają reagować, jeżeli ktoś leży, żeby nie było tak, że ktoś może po prostu śpi. No, muszą od razu zareagować, bo ta osoba może potrzebować pomocy. Sprawdzają, czy reaguje taki pan lub pani. Jeżeli nie reaguje, to muszą podejść do takiego poszkodowanego, chwycić go za barki, lekko potrząsnąć. Jeżeli nie reaguje, od razu mają wzywać pomoc.
17: Najgorsza jest chyba niewiedza, prawda? Jak nie wiemy, co zrobić, to stoimy i nie robimy nic.
20: Tak jest, oczywiście to powinno być częściej prowadzone w szkołach, bo teraz widzę, że dzieci mają pierwszy raz taką akcję. Nie?
17: Nieważny wiek, prawda? Bo tu są jakie? Maluchy, 5-6 lat.
20: Od najmłodszych lat szkolenie.
0: Dominika Wilk, nauczyciel wspomagającym fizjoterapeutą. Wydaje mi się, że to jest uświadomienie od najmłodszych lat, że jednak jesteśmy stworzeni po to, żeby pomagać i nie przechodzić obojętnie obok kogoś nieprzytomnego, kogoś, który potrzebuje pomocy.
17: Najgorsze jest właśnie, jak dzieciaki nie wiedzą, co robić. Tutaj już wiedzą, że jak widzą kogoś nieprzytomnego, to mają po prostu reagować.
0: Tak, wydaje mi się, że zauważać, reagować i wzywać pomocy, szukać dorosłych, uświadamiać dorosłych dziadków, szerzyć tą wiedzę dalej, tą, którą zdobyli tutaj u nas w przedszkolu i na szkoleniu z panami ratownikami.
17: Też taka rola chyba tych dzieci, żeby uczyć, prawda, i przekazywać tą wiedzę dalej.
0: Czasami wydaje mi się, że dorośli, gdy dziecko im coś opowie, też bardziej reagują i zwracają uwagę i jakby uświadamiają sobie, że skoro dziecko to wie, to ja też powinienem o tym wiedzieć.
17: Świadomych obywateli wypuszczacie stąd chyba, prawda?
0: Mam nadzieję, że tak.
17: Czego się dzisiaj tu nauczyłeś?
19: Pomagania ludziom.
17: Trudne jest pomaganie, czy nie?
19: Nie. Naciskałem na serce. Uczymy się pomagania ludziom. Jak chcecie pomagać ludziom, to musicie naciskać na ręce i 30 razy macie mieć proste ręce.
17: Po co to robimy?
19: Żeby ludzie żyli.
17: A jak zobaczysz kogoś, kto leży na ulicy, to przejdziesz obojętnie, czy nie?
19: Nie.
17: Co zrobisz?
19: Zadzwonię po pomoc. Już nigdy więcej się nie będę bała.
4: Sosnowiec rozpoczyna dwie inwestycje na drodze krajowej 94. Mają one poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
2: Dariusz Pieczka, Sosnowieckie Inwestycje. Dużo się zmieni. Przez najbliższe 12 miesięcy będą zrealizowane dwa dość duże zadania. Pierwsze z nich to będzie kładka nadziemna zamiast istniejącego przejścia z sygnalizacją świetlną. Natomiast drugie zadanie to będzie przebudowa 200-metrowego odcinka DK94, w ramach których zostanie wbudowany pas wyłączenia z połączeniem z ulicą Północną, czyli umożliwi to zjazd od strony Olkusza na ulicę Piotrkowską i dalej w kierunku centrum miasta.
17: No, jeśli chodzi o kładkę, w którym miejscu ona się pojawi?
2: Kładka będzie zlokalizowana około, można powiedzieć, 200 metrów poniżej istniejącego przejścia nadziemnego.

0: najlepszych i sygnalizacja świetlna, która w tej chwili powoduje, że ta ulica się korkuje, zniknie, tak?
1: Zgadza się. W momencie oddania do użytkowania ta sygnalizacja zniknie. Skończą się drastyczne korki, wstęgowanie w kierunku nawet 80, drogi 86. Na pewno będzie to duża ulga dla kierowców, dla pieszych, umożliwienie braku oczekiwania, tylko szybkiego możliwości przejścia z jednej strony DK94 na drugą. Termin realizacji jest 12 miesięcy. Umowa została podpisana, przekazanie terenu budowy na kładkę odbędzie się 20 października, więc do 20 października 2027 kładka będzie oddana do użytkowania.
0: Jeśli chodzi o ten zjazd, który się pojawi?
1: Jadąc od strony Dąbrowy Górniczej umożliwimy zjazd w kierunku ulicy Piotrkowskiej i później albo na prawo w kierunku Będzina, albo na lewo w kierunku centrum Sosnowca.
0: Skąd taka decyzja, żeby ten zjazd powstał?
1: Jest to jak gdyby pokłosie realizacji inwestycji PKP, które zlikwidowały nam przejazd pomiędzy ulicą Chemiczną i ulicą Piotrkowską. Wybudowały jak gdyby alternatywne możliwości połączenia. Dlatego też miasto zdecydowało się na to, żeby umożliwić wszystkie relacje skrętne w dobudowanie zarówno po tej części północnej, jak i po części południowej DK94 dodatkowych pasów umożliwiających skomunikowanie. O pasie północnym dzisiaj była mowa, że on będzie zrealizowany. O pasie południowym była mowa, że będzie to w trakcie prac projektowych i to też wszystko musi być skumulowane tak, żeby w przyszłym roku to wszystko było zrealizowane. To są inwestycje rzędu około 5 milionów, zarówno jedno, jak i drugie.
2: Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta Sosnowca. Dla pieszych poprawiam jeszcze bardziej bezpieczeństwo, a zarazem usprawniałem ruch na DK94, bo mówimy o budowie kładki na DK94. Myślę, że już długo oczekiwanej. W tym tygodniu podpisanie umowy około 12 miesięcy na realizację tej inwestycji, która, tak jak powiedzieliśmy, poprawi bezpieczeństwo, bo mieszkańcy, mimo że były światła, to skarżyli się na duże zagrożenie, bo jednak to jest droga krajowa, gdzie jest duży ruch. Zostaną zlikwidowane światła, przejście dla pieszych przez drogę, a zostanie wybudowana nad tą drogą kładka.
0: Jeśli chodzi o zjazd, on jest takim ukłonem w stronę kierowców, którzy będą chcieli dojechać do centrum przesiadkowego.
2: Tak, to jest takie dopięcie, można by powiedzieć, układu komunikacyjnego. Dopięcie właściwie to będzie jeszcze po zrealizowaniu wyjazdu na DK94 z drugiej strony, gdzie również podpisaliśmy umowę na projektowanie tego miejsca, ale w tej chwili tak, mówimy o dojeździe z DK94 do ulicy Piotrkowskiej, co też usprawni i skróci tak naprawdę kierowcom dojazd do tej części Sosnowca, tam od strony Konstantynowa, od strony Wawelu. Usprawni też dojazd do działek, które tam blisko się znajdują i myślę, że to też długo oczekiwana inwestycja, bo o niej mówiliśmy, że chcemy, żeby ta droga, którą PKP wybudowało, miała pełny zakres dwukierunkowy i tak jak powiedziałem, usprawniła ten ruch. A tak jak mówiłem, z drugiej strony również dzisiaj mamy tylko i wyłącznie wjazd z DK94 jadąc od strony Katowic na Środule, a chcemy to poszerzyć to miejsce i zmienić jego zastosowanie z nie tylko wjazdu do Środoli, tylko również wyjazdu na tą drogę krajową.
3: W całym kraju odbędzie się ogólnopolski krajowy trening rodzinny organizowany w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Tylko na Śląsku z darmowych zajęć między 10 a 14 będzie można skorzystać w ponad 70 miejscach. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Marek Wójcik, wojewoda śląski. W chwili obecnej mamy 70 zgłoszonych punktów, natomiast tych zgłoszeń przybywa, dlatego że samorządy wspólnie z Państwową Strażą Pożarną, Policją wskazują nam kolejne miejsca. Lista punktów jest opublikowana na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast już od kilku dni samorządy również przedstawiają na swoich stronach internetowych, mediach społecznościowych informacje o różnego rodzaju wydarzeniach, które będą miały miejsce w sobotę 17 października właśnie w ramach krajowego treningu reagowania, w tym przypadku treningu dotyczącego przygotowania swojej rodziny i swojego domu do reakcji na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Będzie można się dowiedzieć tego, w jaki sposób rozpoznawać sygnały alarmowe, ale także bardzo istotnych rzeczy, w jaki sposób zachowywać w sytuacji ewakuacji przy okazji różnego rodzaju zagrożeń, gdzie we własnym domu szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Będą informacje między innymi o tym, że należy zejść, daje jak najniższą kondygnację, pamiętać o zasadzie dwóch ścian, czyli tej zasadzie, zgodnie z którą to dwie ściany powinny nas rozgraniczać od miejsca z ewentualnego zagrożenia. Więc to są bardzo przydatne informacje. Na miejscu będą strażacy, będą eksperci, którzy będą mogli odpowiedzieć na nasze pytania, dlatego że wielu z nas ma różne swoje przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa.

0: trwa, natomiast no, warto je skonsultować z fachowcami i właśnie Krajowy Trening Reagowania daje taką możliwość rozmowy, konsultacji i poszerzenia swojej wiedzy. Nie, wstęp na te spotkania jest otwarty, informacje na temat tych spotkań są dostępne publicznie, w związku z czym każdy, kto będzie chciał, nawet spontanicznie może podjąć decyzję tego dnia o tym, żeby po prostu uczestniczyć w tego typu wydarzeniu i poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa.
1: Panie wojewodo, proszę powiedzieć, czy więcej będzie takich krajowych treningów rodzinnych, bo na razie mówimy o 17 dniu października.
0: To jest już trzeci krajowy trening reagowania. Każdy z tych treningów ma swoją specyfikę. W tym przypadku skupiamy się na planowaniu kryzysowym, na przygotowaniu rodziny i swojego domu do sytuacji kryzysowych. Na pewno treningi będą realizowane również w kolejnych miesiącach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje zawsze wtedy tematykę, na której powinniśmy się skupić i w całym kraju realizowane są tego typu spotkania po to, żeby budować świadomość społeczną i odporność na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Przede wszystkim to są szkoły, natomiast na przykładzie naszego regionu warto wymienić na przykład kilka takich lokalizacji. To jest Stanica Harcerska przy Stawie Morawa w Katowicach-Szopienicach. To jest zespół szkół numer 5 w Tychach w Szulicy Edukacji, albo też ratusz w Bielsku Białej, więc to są bardzo różne lokalizacje. Natomiast informacja o tych lokalizacjach jest dostępna na stronie jednostek samorządu terytorialnego, ale także wykaz jest publikowany na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, więc zachęcam do sprawdzenia, w których miejscach możemy zgłosić się na taki trening, przyjść, dowiedzieć się czegoś więcej na temat właśnie bezpieczeństwa i tego, czy we właściwy sposób planujemy nasze rodzinne zachowania w różnych sytuacjach kryzysowych. To jest krajowy trening reagowania, w związku z czym jest realizowany we wszystkich regionach. W przypadku naszego województwa na razie mamy 70 punktów, w których na pewno te wydarzenia się odbędą, natomiast przyjmujemy kolejne zgłoszenia, więc myślę, że do jutra tych zgłoszeń będzie jeszcze więcej.
2: Starszy brygadier Damian Legierski, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
1: Panie komendancie, jaka rola wasza tego 17 października podczas krajowego treningu rodzinnego?
3: Tak jak tutaj wcześniej już powiedziałem, nie jesteśmy akurat w tym przypadku wiodącym podmiotem, ale oczywiście angażujemy się i na bieżąco wspieramy wszystkie te zadania, gdzie chodzi o budowanie odporności społecznej. W tym przypadku jest to krajowy trening rodzinny, związany z takim pewnym planowaniem kryzysowym, czyli zachowaniem się głównie podczas ogłoszenia alarmu z powietrza lub innego zagrożenia. I my tutaj wchodzimy do tej akcji z Akademią Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, którą się zajmujemy. I oprócz tego wiodącego tematu oczywiście staramy się wtedy przekazywać wszelkie informacje, które takie podstawowe dotyczące właśnie budowania odporności społecznej, czyli mam na myśli mówienie o właśnie alarmowaniu, ostrzeganiu ludności, mówienie o pewnych planach ewakuacji, o obiektach zbiorowej ochrony, ale klucz jest tego plan kryzysowy rodzinny, czyli jak się zachować zasadniczo podczas ogłoszenia alarmu.
1: To możemy przypomnieć, panie komendancie, czym jest Akademia i co do tej pory się udało zrobić?
3: Tak, oczywiście. Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to jest projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. My jako Państwowa Straż Pożarna jesteśmy za nią odpowiedzialni. Mamy tutaj kilka obszarów związanych chociażby z zasadami, jak się zachować podczas pożaru, podczas sytuacji innej kryzysowej, podczas sytuacji, gdzie należy udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy też skomponowania sobie plecaka ewakuacyjnego i samej ewakuacji. I w tym zakresie się poruszamy, mamy odpowiedni sprzęt, mamy odpowiednio przygotowane osoby, które i w Komendzie Wojewódzkiej, i w Komendach Powiatowych i Miejskich są do tego przedsięwzięcia przygotowane. I tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie jest taka potrzeba, realizujemy te zadania. Czy to na terenie jednostek naszych ratowniczo-gaśniczych, czy na terenach, na przykład na rynkach miast i gmin, czy też w tych wszystkich inicjatywach, które jakieś instytucje prowadzą, a my się do tego włączamy.
1: To jest też tak, że duża rola strażaków jest w przeglądzie tych miejsc chronienia, które miały powstawać i powstawają, prawda?
3: Tak, ale one akurat nie są bezpośrednio powiązane z Akademią Ochrony Ludności, bo Akademia Ochrony Ludności jest wbudowana w ten komponent edukacyjny. Natomiast te kwestie, o których Pan mówi, to są związane właśnie z obiektami zbiorowej ochrony i z pewnymi wytycznymi z kolei w tym obszarze. Natomiast ja tylko jeszcze dodam na przykład, że jeżeli był ogłoszony konkurs przez Komendę Główną dla młodzieżowych drużyn pożarniczych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, a działających przy ochotniczych strażach pożarnych, ci laureaci w naszym województwie śląskim właśnie w zeszłą sobotę tutaj byli nagradzani w Urzędzie Wojewódzkim, to my oprócz tego, że oczywiście organizujemy, przygotowujemy takie przedsięwzięcie, ale też wystawiamy te stoiska związane z Akademią Ochrony Ludności Obrony Cywilnej, czyli wszędzie tam, gdzie możemy, staramy się pokazywać wszystkie te rzeczy, które z kolei przekładają się na odporność społeczną, a bez tego reszta zadań nie jest możliwa, żeby działała sprawnie.
4: Inspektor Jacek Stelmach, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. Ja myślę, że mundur policyjny w ogóle nikogo już teraz nie stresuje i jakby tutaj to na pewno nie spowoduje jakichś takich sytuacji, bo jesteśmy bardzo często w szkole, działamy, przekazujemy treści, no i jesteśmy mega często w szkołach, także tu z pewnością nie, a wydaje mi się, że te podstawowe wiadomości, które chcemy przekazać, będą bardzo pomocne w przypadku zagrożeń. No, takich sytuacji nigdy nie da się uniknąć. Wiemy, że takie sytuacje za granicami Polski występował wcześniej, teraz też te rzeczy zdarzają się w Polsce, więc trzeba być przygotowanym.
1: A nie obawiacie się, że tematem numer jeden jednak nadal będzie zagrożenie w szkołach?
4: Nie, my tutaj ćwiczymy, wiemy o zagrożeniach, działamy w tym zakresie, niemniej tutaj ćwiczymy sposób zachowania się, wykrywania zagrożeń na miejscu i reagowania, tak żeby wszyscy wiedzieli, jak się mają zachować. Mówimy o tych zagrożeniach w szkole dla uczniów jako policja, ale myślę, że tu wszyscy musimy wiedzieć, jak zachować się w przypadku alarmów w miejscu, co zrobić, gdzie się udać, jak reagować. I to w ogóle jest w dobie czasu, kiedy jest wojna na Ukrainie, kiedy są różne zagrożenia również z tym związane. Bardzo ważne, żeby być w temacie.
1: Rozumiem, że rodzina dowie się też, jak współpracować w takich sytuacjach z policją.
4: Tak, te informacje są przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego, również w informatorach one są i masę tych rzeczy dociera również w przestrzeni. Nie jest trudno znaleźć je również na stronie internetowej, ale też policjanci, czy tutaj w zakresie właśnie tego reagowania całej rodziny na te zagrożenia, Straż Pożarna również będzie w trakcie tych zajęć, tego treningu przekazywała informacje. Drodzy Państwo, dla każdego ta wiedza jest cenna i ten trening jest mega fajnym wydarzeniem, które idzie wykorzystać, nabyć stosowną wiedzę, dopytać się o pewne rzeczy policjantów, strażaków, nauczycieli na miejscu. Serdecznie zapraszam i na pewno będzie to z pożytkiem dla Państwa wszystkich.
5: Grażyna Widera, wicekurator oświaty w Katowicach.
1: No to w takim razie pani kurator, zaprośmy na 17 października. To wyjątkowy dzień, dzień, w którym rodziny dowiedzą się, jak bezpiecznie zachować się w sytuacjach kryzysowych.
5: To znaczy myślę, że rodziny wiedzą. Natomiast naszym zadaniem jest przećwiczenie tego wszystkiego i nie tylko w sobotę, ale również każdy dzień. Natomiast to jest na pewno okazja na to, żeby w rodzinie spędzić czas, mając okazję bezpośrednio porozmawiania z panami policjantami, z panami strażakami, panami i paniami oczywiście, ale również przedstawicielami innych organizacji, w tym organizacji pozarządowych. Bo myślę, że tutaj najważniejsze jest współpraca, wiedza, przećwiczenie, ale jeszcze raz mówię, zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku.
1: Rozmawiamy, bo większość tych szkoleń będzie odbywać się na terenach szkół przedszkoli.
5: Niekoniecznie, dlatego że szkoły po prostu włączają się. To niekoniecznie na terenie szkół. Zdarza się, że szkoły wzajemnie współpracując wyznaczają sobie miejsce, ale to też jest takim jednym z elementów edukacji, ponieważ my prowadzimy nasze działania również w innych przestrzeniach edukacyjnych niż sala lekcyjna czy budynek szkoły. Myślę, że najważniejszym w sobotę przesłaniem jest to, żeby brały w nim udział całe rodziny.
1: Nie obawia się pani kurator, że trochę ten temat zdominuje temat ostatnich ataków w szkołach na Mazowszu?
5: Myślę, że nie, dlatego że dzięki ogromnej pracy dyrektorów, zaangażowaniu dyrektorów, którzy no, bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo jednostki, ale włączenia się też nauczycieli, udało się zachować spokój. Właściwie słowo udało tutaj jest bardzo niefortunne, ale wspólnie wypracowaliśmy takie zasady działania, żeby zachować spokój.
1: No właśnie, bo to najważniejsze, żeby nie panikować w sytuacjach i nie opierać swoich informacji na social mediach, gdzie jest dużo jednak fake newsów, jak to było w przypadku Krwawego Piątku.
5: Tak, bardzo słusznie pan to podkreślił, dlatego że no właśnie zdajemy sobie sprawę z tego, że część tych działań to jest dezinformacja i chęć wywołania paniki. Czyli tak naprawdę naszym wspólnym działaniem dorosłych i dzieci jest to, żeby nauczyć się rozmawiać, komunikować i oddzielać fakty od opinii.
1: Ale śmiało możemy uspokoić rodziców, że tereny szkół, przedszkoli w województwie śląskim, jak były bezpieczne, tak są.
5: Myślę, że tak, bo zapewniają o tym zarówno policjanci, którzy bardzo aktywnie włączyli się w tą pomoc. Ja wracam do tego dyrektorom szkół i bardzo chciałam podziękować dyrektorom za to, że na terenie województwa śląskiego nie mieliśmy w piątek masowego zamykania szkół, zawieszania zajęć. Wiem, jakim to się obyło kosztem też no, emocji, ale tutaj naprawdę ogromne podziękowania dla dyrektorów szkół, dla pracowników, dla nauczycieli, ale również to, co mnie najbardziej cieszy, też bardzo pozytywny odbiór przez rodziców, pozytywny odbiór tego, co się w szkołach zadziało, właśnie tego spokoju.
6: SK Śląsk.
7: Ekologiczne i ekonomiczne. PKM Katowice ma wartą 4 miliony instalację fotowoltaiczną na dachu zajezdni autobusowej. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
8: Paweł Cyganek, członek zarządu PKM Katowice. Tak jak wspominałem, 1004 panele fotowoltaiczne, moc 499 kWp, no i prąd będzie w całości wykorzystywany u nas na zajezdni. Oczywiście nie wystarczy tego, bo to zapewni dla naszej zajezdni na dzisiaj około 20%, a w przyszłości to będzie znacznie mniej, tak, bo autobusów jest coraz więcej, więc to będzie 15% całej potrzebnej nam energii, natomiast tak, autobusy też będą ładowane tym prądem.
1: To powiedzmy w takim razie, ile liczy flota tych autobusów elektrycznych i z tych paneli, ile właśnie procent wykorzystają te autobusy i jaki będzie przebieg potem tych autobusów?
8: Znaczy tak, autobusów mamy na dzisiaj 67, no to jest zużycie energii w granicach 2000 do 2,5, zależy ile będą jeździć, 1000 MWh energii elektrycznej. No a te panele w całości to szacujemy, że w najlepszych warunkach to będzie 460 MWh, czyli powiedzmy w granicach, tak jak mówiłem, 20 paru procent tego, co same autobusy zużywają. No do tego w pierwszej kolejności ta energia będzie zużywana na potrzeby zajezdni, bo to łatwiej jest zrobić, więc to będzie tak naprawdę kilka procent do przejechania przez autobusy.
1: To są jakieś realne oszczędności w dobie kryzysu energetycznego?
8: No tak, no to są realne oszczędności. 1 MWh to jest w zależności jak tam wychodzi nam z przetargu, ale 600-700 zł cena, tak, netto, więc no, 450 MWh to już są realne oszczędności.
1: Czy możemy przypomnieć, jak duża to była inwestycja? Jest dużo. Jak duża to jest inwestycja?
8: 600 tysięcy to były same roboty dodatkowe. To jest inwestycja 4 miliony? 4 miliony netto.
1: Czy mógłby pan podkreślić wartość też ekologiczną tego przedsięwzięcia?
8: No tak, to jest realnie, tak, te 460 kWh mniej energii konwencjonalnej, tak, no bo tak naprawdę nadal większość jednak tej energii w Polsce, zwłaszcza w nocy, tak, bo ładujemy autobusy w nocy, głównie energię zużywamy w nocy, więc te magazyny energii pozwolą na to, że tą energię, którą skumulujemy w dzień, będziemy mogli wykorzystać w nocy do ładowania autobusu. No zmagazynujemy niedużo, tak, ona będzie wykorzystywana na bieżąco, natomiast tak czy inaczej ona będzie cała wykorzystana, tak, cała wykorzystana, ponieważ także w ciągu dnia ładujemy autobusy, to co zostanie będzie magazynowane i wykorzystywane wieczorem w nocy.
1: Można śmiało powiedzieć, że PKM Katowice inwestuje w elektryfikację swojej floty, czy bardziej już potem pójdziecie w stronę wodorowych autobusów?
8: Moje zdanie zdecydowanie elektryfikacja, tak? Na dzisiaj technologia elektrycznych autobusów jest już na tyle dojrzała, na tyle są te zasięgi dobre. Wodór jako technologia bardziej skomplikowana i droższa będzie w jakimś tam pewnie niewielkim stopniu wykorzystywana na te dalsze trasy, natomiast tu stricte po miastach zdecydowanie wystarczają już autobusy elektryczne.
1: Na jednym ładowaniu taki autobus to ile potrafi przejechać?
8: Już teraz najnowsze ponad 400 km. No a więc przede wszystkim zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, no i dywersyfikacja dostaw energii, tak? Tak jak tu już wspominałem, mamy 1004 panele fotowoltaniczne, magazyn energii o mocy 1 MWh, pojemności i mocy 500 kW, Nie, no trochę miejsca zostało, natomiast to są kwestie takie, że nie w każdym miejscu można ten panel położyć, nie każde dachy się do tego nadają. Tyle, to jest 2250 m2, tak? Czyli jak to ktoś policzył 11 kortów tenisowych.
9: Krzysztof Heider z firmy JJ Energy Group, wykonawca generalny inwestycji na PKM Katowice.
1: To tak w praktyczny sposób, wasza inwestycja, co przyniesie, jeżeli chodzi o PKM Katowice?
9: Przede wszystkim już pomijając same oszczędności, które jesteśmy w stanie wygenerować na wyprodukowanej energii, którą przynoszą panele fotowoltaiczne oraz magazyn energii, tak również bezpieczeństwo, zabezpieczenie infrastruktury i tak naprawdę samych mieszkańców, którzy mieszkają i korzystają na co dzień z infrastruktury komunikacji miejskiej, dlatego że w dzień instalacja fotowoltaiczna jest w stanie ładować autobusy elektryczne, tak samo w nocy magazyny energii, które są ładowane przez autokonsumpcję i przez instalację fotowoltaiczną, również będą ładowały te autobusy, więc sama korzyść finansowa, która tutaj powstaje, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, dlatego że również mamy tutaj bezpieczeństwo, kwestie możliwości rozwoju, zabezpieczenia, też stricte ekologiczne elementy, jak zrezygnowanie z energii związanej z węglem czy z innego rodzaju, tylko tutaj mamy ekologiczne rozwiązania. OZE. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego nie znam specyfiki ładowarek, które tu występują akurat na obiekcie. Niemniej patrząc na możliwości, które mamy, na pełne ładowanie w nocy jesteśmy w stanie tak naprawdę obsłużyć w tym momencie połowę, tak jak wcześniej pan prezes wspomniał, około 20%, nawet do 20%, niekiedy nawet do połowy floty nocnej, która występuje.
1: To jest teraz taki standard, że przedsiębiorstwa typu PKM zamawiają fotowoltaikę?
9: Z racji rozwoju i zmiany floty dla PKM-ów ogólnie w Polsce na rozwiązania elektryczne, jest to cały czas tendencja wzrostowa w zakresie montażu instalacji magazynów energii na takich przedsiębiorstwach, przede wszystkim na zajezdniach, dlatego że otwiera to pewnego rodzaju możliwości dla takich przedsiębiorstw i też zabezpieczenia właśnie użytkowników i samego użytkowania pojazdów.
1: Jak długo może służyć taka inwestycja?
9: Szacunkowo i planowo inwestycja powinna służyć tak naprawdę bezobsługowo do 20-25 lat.
7: W Polsce powołano Centra Diagnozy i Leczenia Endometriozy. Obecnie działa 8 takich ośrodków. Ich zadaniem jest przede wszystkim leczenie pacjentek z najcięższą postacią choroby, która często wymaga zaawansowanego leczenia operacyjnego. Jeden z nich działa w Katowicach. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
10: Dzień dobry, nazywam się Agata Kisiel. Jestem położną koordynującą oddziału ginekologiczno-położniczego z pododdziałem ginekologii onkologicznej i Centrum Leczenia Endometriozy.
11: Centra Leczenia Endometriozy powstały, to stało się faktem. Wiele pacjentek się z tego powodu cieszy. W jaki sposób tu można trafić? W jaki sposób się można dostać do tego centrum?
10: Do naszego katowickiego Centrum Leczenia Endometriozy można zapisać się telefonicznie do poradni konsultacyjnej leczenia endometriozy. Tam przyjmują specjaliści w tej dziedzinie. Jest dr Daniel Kuczyński, pani dr Katarzyna Anderek oraz pani dr Sylwia Geffert, którzy kwalifikują do leczenia w centrum. Tam jest taka pierwsza kwalifikacja. Jeśli pacjentka się do nas dostanie później do leczenia zazwyczaj zabiegowego operacyjnego, wtedy jak ma wyznaczony termin, pojawia się na kwalifikacji i jest też rozmowa, taka przygotowanie do operacji i zajmujemy się prehabilitacją, czyli takim całym przygotowaniem. I tutaj mówię o wizycie u psychologa, o wizycie u dietetyka i o wizycie u fizjoterapeuty. Taka przygotowana pacjentka trafia do nas do oddziału do operacji. W dzień przyjęcia jest konsultowana z anestezjologiem jeszcze, jest kwalifikowana do zabiegu przez specjalistę i na drugi dzień odbywa się operacja. Te pacjentki zazwyczaj są tak właśnie super przygotowane przez prehabilitację do operacji, że kolejnego dnia, nawet po tych ogromnych kilkunastogodzinnych operacjach, wychodzą do domu. Operacje u nas, endometriozy, jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce, wykonujemy z pomocą robota Da Vinci. Także pacjentki mają świetny komfort, szybciej się regenerują, inwazja zabiegu jest bardzo mała, lekarz ma lepsze możliwości operacyjne, większą precyzję, pacjentka ma mniejszą utratę krwi, więc jest to świetnie dedykowany zabieg do tak ogromnych zabiegów endometriozy głęboko naciekającej.
11: Jakie dokumenty są potrzebne do przyjęcia do centrum.
10: Jest potrzebne skierowanie na oddział ginekologiczny. To jest bardzo ważne. Dobrze, jeśli pacjentka już jest zdiagnozowana i ma zdiagnozowaną endometriozę głęboko naciekającą, ponieważ my nie możemy zajmować się tylko i wyłącznie diagnostyką, ponieważ w Polsce kobiet z podejrzeniem endometriozy jest ponad 1 000 000, a ośrodków mało. Są one dedykowane dla pacjentek z endometriozą głęboko naciekającą. Dlatego tak ciężko dostać się do tych ośrodków i myślę, że to jest kolejne zadanie dla Ministerstwa Zdrowia, żeby ta ilość ośrodków w Polsce rosła i ilość specjalistów, którzy się tą dziedziną zajmą, więc tutaj też mówimy o kształceniu i ta rola jest bardzo, bardzo ważna.
11: Czy tak po tym roku już działalności Centrum Leczenia Endometriozy jakieś są spostrzeżenia? No już pierwsze Pani wspomniała, po prostu jest Was za mało, tak? Pacjentek jest dużo. Czy coś jeszcze należałoby zmienić, czy poszerzyć jakąś ofertę dla tych kobiet?
10: Myślę, że kwalifikacja pierwsza w gabinecie ginekologicznym. To już w gabinecie ginekologicznym powinna być ta kwalifikacja, czy ten pacjent nadaje się do Centrum Leczenia Endometriozy, czy może zostać prowadzony w gabinecie, bądź powinien trafić do zwykłego oddziału ginekologicznego, ponieważ nie każda endometrioza powinna być w tym centrum. Tak jak mówię, ośrodków jest zbyt mało, nie jesteśmy w stanie dać taką opiekę tym pacjentkom, jaką one potrzebują, więc jak najbardziej i oczywiście edukacja, ponieważ pacjentki dalej nie wiedzą, jakie są objawy tej choroby, co robić. Często na te objawy wszystkie tej choroby mogą już pomóc dietetycy, fizjoterapeuci, więc bardzo ważna jest tutaj edukacja od Ministerstwa Zdrowia, zanim trafisz do gabinetu, co już można zrobić, a nie tylko od razu wystawiać to skierowanie do specjalisty.
11: Ale co najważniejsze, pacjentka, która tutaj do Was już trafia, ona tu dostaje kompleksową opiekę.
10: Tak, u nas w trakcie pobytu w szpitalu pacjentka jest otoczona opieką holistycznie, czyli jest lekarz specjalista, są położne wykwalifikowane, jest dietetyk, fizjoterapeuta, psycholog. To jest cały zespół, bez którego by się to wszystko nie udało. Jednej osoby brakuje i ten pacjent czuje się już trochę niezaopiekowany, więc w naszym oddziale bardzo stawiamy na ten podejście takie holistyczne całego zespołu endometriozy, że to nie jest tylko lekarz.
11: Jak długo tu przeciętnie kobieta przebywa?
10: Zazwyczaj są to średnio 3 do 4 dni.
11: Rozumiem, że ona później jeszcze wraca, tak? Na jakieś kontrole i tak dalej?
10: Tak, oczywiście po całym pobycie do około 3 tygodni przyjeżdża na wizytę kontrolną. Zostaje u nas już zaopiekowana też dalej na wizyty w kilku miesiącach i jak już z naszym pacjentem, tak od A do Z, jeśli są też powikłania, zawsze może też do nas wrócić, bo powikłania też się zdarzają, jak w każdej chorobie, więc ten pacjent może zawsze do nas wrócić i jest zaopiekowany.
11: Co mówią te kobiety, które tutaj trafiają? Jest taka w nich ulga, że wreszcie się czują zaopiekowane, że wreszcie ktoś zauważył problem?
10: To są pacjentki, które przez lata słyszały taka twoja uroda i jak one teraz tu przychodzą, one są często bezsilne i nasz zespół, który już jest ukierunkowany na tą chorobę, zna tego pacjenta, działa z nami codziennie psycholog z personelem i z pacjentem, to ta pacjentka często po tych kilku dniach pobytów czuje się po prostu zrozumiana. A to jest już bardzo dużo. To jest jakby połowa sukcesu. Oczywiście jakby operacja, wiemy, że to jest najważniejsze, ale ten komfort psychiczny i że może się podzielić z nami tym, co ona czuje, te kobiety często straciły pracę, straciły partnerów, straciły chęć do życia przez ten swój ból i pozostanie takie są wyłączone ze społeczeństwa. Mają u nas taki pierwszy start do normalności. Wracają do nas po jakimś czasie na wizytę, czy są na terenie szpitala albo blisko i przychodzą się z nami przywitać i podziękować po kilku miesiącach i uśmiechnąć się i powiedzieć, to ja tutaj byłam parę miesięcy temu i tylko przyszłam się przywitać. Więc jest to dla nas bardzo miłe i dla personelu budujące, że możemy pomagać kobietom w tej ciężkiej chorobie.
12: Daniel Kurczyński, ginekolog-onkolog, specjalizuje się w leczeniu endometriozy. Pełni funkcję kierownika bloku operacyjnego w Katowickim Centrum Onkologii.
11: Centrum Leczenia Endometriozy, na to wiele kobiet czekało.
12: Tak, bardzo dużo kobiet czekało. Była duża, myślę, że presja społeczna na to, żeby te centra zostały powołane i zresztą duże potrzeby są społeczeństwa, bo Jeżeli chodzi o endometriozę, to mówimy o chorobie, która może dotyczyć, bo nie wiemy, to są dane szacunkowe, 1,5 nawet do 2 milionów kobiet niektóre szacunki podają.
11: Na jaką opiekę mogą kobiety w centrum liczyć?
12: Aktualnie ta opieka jest skoordynowana głównie dla pacjentek, które mają najbardziej zaawansowaną chorobę i dotyczy ona leczenia głównie takiego operacyjnego. No to jakby od tego zaczęliśmy, tworząc cały system. Mówię zaczęliśmy, bo trochę uczestniczyłem w tworzeniu tego systemu, współpracowałem z Ministerstwem Zdrowia i doradzałem, jakby to mogło wyglądać. Więc teraz na początek zaczęliśmy od pacjentek, które mają najbardziej zaawansowaną chorobę, na powołanie takich centrum, żeby od czegoś zacząć. Więc te pacjentki, które mają najbardziej zaawansowaną chorobę, dostają leczenie zabiegowe w szpitalach. Coś, co było dla pacjentek największym obciążeniem, bo jednokrotnie był podnoszony argument, że te operacje kosztują 60, 80, 100 tysięcy złotych. No więc teraz te pacjentki mają dostęp do takiego leczenia z NFZ-u, tak? Ze składek, które płacą co miesiąc. Następnym punktem, który mamy nadzieję, że ruszy od przyszłego roku, to będzie już taka skoordynowana opieka specjalistyczna poradniana. W tym momencie to będzie dotyczyła wszystkich pacjentek chorujących na endometriozę i to będzie głównie się skupiało na diagnostyce i leczeniu zachowawczym takich pacjentek, nad takim bym powiedział ładne określenie, holistyczną opieką nad tymi pacjentkami.
11: W jakim stanie pacjentki tutaj trafiają? Wspomniał Pan, że w tym takim najtrudniejszym, najcięższym.
12: Tutaj do nas trafiają aktualnie pacjentki z tą najbardziej zaawansowaną chorobą, natomiast problem z tą chorobą jest taki, że niejednokrotnie stopień nasilenia choroby niekoniecznie się nie pokrywa ze stopień nasilenia dolegliwości. Natomiast w obliczu takiej ilości pacjentek, no nie ukrywam, to po prostu określiłbym fala tsunami nas, że tak powiem, dopadła. W obliczu tej ilości pacjentek najpierw się skupiamy w pierwszej kolejności nad tymi pacjentkami, które są najbardziej cierpiące, którym leczenie zachowawcze nie pomagało, więc to są kobiety, które niejednokrotnie cierpią na bardzo silne, bardzo nasilone dolegliwości bólowe, które im wręcz dezorganizują i dewastują życie prywatne, bo niejednokrotnie jak je pytamy o nasilenie dolegliwości bólowych w skali od 0 do 10, gdzie 0 nic nie boli, a 10 to jest największy ból, jaki są w stanie sobie wyobrazić, to mówią, że 10, 11 podają nawet. I dodatkowo jeszcze staramy się pomóc pacjentkom, które chorują na niepłodność, która trwa wiele lat, na zasadzie tego, że one się leczą z powodu niepłodności po 5, 7 lat, mają nieskuteczne jakieś próby in vitro. Niejednokrotnie okazuje się, że mają zaawansowaną endometryzę, która za tym stoi i takim też staramy się pomóc. To są takie dwie grupy główne, po grupie pacjentek, które teraz aktualnie mamy. Natomiast myślę, że w obliczu powstania tego systemu już takiego będzie w większym, szerszym zakresie, no potencjalnie liczymy się z tym, że będzie więcej pacjentek z mniejszym stopniem zaawansowania choroby. No jeszcze nie zapominajmy o takiej jednej odmianie endometriozy, którą teraz już jakby operujemy, tylko że takie powiedzmy sobie dosyć skrajnie zaawansowane przypadki. To jest endometrioza w powłokach. To są pacjentki po odcięciach cesarskich, po jakichś operacjach, gdzie mają endometriozę wszczepioną w powłoki. No to tutaj w tym momencie aktualnie tym pacjentkom, które mają najbardziej zaawansowaną chorobę w tych powłokach, w sensie wymagają bardzo dużych operacji, usuwania mięśni prostych brzucha, z niejednokrotnie wszczepianiem siatek i jakimiś plastykami powłok brzusznych, to takie teraz też już zaopatrujemy.
11: Ile przez ten rok działalności centrum tu pacjentek zoperowaliście? Czy pamięta Pan?
12: O kurczę, to mnie Pani teraz zaskoczyła pytaniem, bo nie mam tak na bieżąco statystyk, na pewno powyżej 200.
11: Tego się spodziewaliście, że faktycznie tyle tu pacjentek będzie trafiać, że to jest taka duża skala problemu?
12: Przyznam się szczerze, że się spodziewałem, bo my do tej pory już pacjentkami się opiekowaliśmy z endometriozą. No i rok w rok w okolicach 250 pacjentek operowaliśmy już wcześniej, więc ta liczba 200 aktualnie na połowę września nie jest dla mnie zaskoczeniem. Myślę, że będzie więcej, bo tak jakby szacuję, mam takie wrażenie, że będzie trochę więcej, że jak 200, no to nie ma znaczenia. Myślę, że tak w okolicach 300 pacjentek, może trochę powyżej 300 będziemy mieli w tym roku zoperowane.
11: Dużym ułatwieniem będzie to, że powstanie ta poradnia, która taką opieką holistyczną zajmie się pacjentką, która będzie zaopiekowana od początku do końca?
12: Dużym ułatwieniem dla pacjentek na pewno, bo w takiej poradni pacjentki będą miały dostęp nie dość, że do diagnostyki, to dodatkowego leczenia w postaci, czy to leczenia przy pomocy diety, bo w endometriozie bardzo ważną funkcję w leczeniu pełni dieta przeciwzapalna, czy w postaci opieki i pomocy fizjoterapeuty, czy opieki i pomocy i w ogóle porady od psychologa. Więc to się wszystko włącza w taką podstawową jakby tą poradę, którą pacjentka dostanie w poradni, więc to dla nich jest dużo. Pytanie, czy to się coś dużo zmieni? Obawiam się, że nie, bo tutaj cały czas wąskim gardłem troszeczkę jest personel. Mam na myśli, że tych pacjentek jest tak dużo, a kwestia personelu ludzi, którzy się tym zajmują, no jest ograniczona ilość i tutaj będziemy cały czas mieli tak zwane wąskie gardło, no bo fizycznie rzecz ujmując, no nie jesteśmy w stanie pracować aż tak dużo, do takiej intensywności, no i w pewnym momencie powiedzmy, no dochodzimy do naszych szczytu możliwości, więc tak czy siak, mimo że te pacjentki chciałyby dostawać te porady, chciałyby się zapisać do nas do poradni, obawiam się, że fizycznie nie będziemy w stanie im udzielać takich, tej ilości porad, na które one by liczyły.
11: A dlaczego nie ma specjalistów?
12: Bardzo dobre pytanie. Wie pani co? Trochę nie wiem. Trochę sobie myślę, że no, leczenie endometriozy to jest bardzo ciężki kawałek chleba, bo jest to bardzo trudne leczenie, bardzo wymagające. Sama diagnostyka tej choroby jest bardzo trudna. No i może dlatego lekarze niespecjalnie chcą się tym interesować. Chociaż powiem szczerze, że biorę udział trochę w kształceniu tych lekarzy, bo uczestniczę czy po warsztatach, czy w kursach. Uczestniczę i uczę i widzę, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych. Teraz za niedługo będziemy mieli na początku października warsztaty w ramach Śląskich Dni Zdrowia Kobiet. Będą warsztaty z diagnostyki endometriozy. Już z tego co wiem, jest komplet chętnych, więc powiedzmy sobie, gdzieś tam jest zainteresowanie lekarzy, żeby się nauczyć diagnostyki. Natomiast myślę, że tutaj dalej będzie problem taki, że no oni, lekarze chcą poznać diagnostykę, ale tak, żeby na zasadzie wiedzieć, że tym pacjentkom jest, ale nie wiem, czy chcą się zajmować tak, żeby leczyć tę chorobę. Bo jak mówię, to jest bardzo trudne leczenie tej choroby. Jeżeli mówimy o ciężkim leczeniu, to przede wszystkim mamy na myśli operacyjne, a no operacje w endometriozie to, że tak powiem, są niejednokrotnie wielogodzinne operacje dotyczące usuwania wielu, że tak powiem, wielu narządów. Jest to bardzo trudne technicznie.
11: Według pana, ile takich centrów powinno w Polsce funkcjonować, żeby to była wystarczająca liczba?
12: Ach, każdy by chciał, żeby było ich jak najwięcej. Myślę, że te 8, które powołał Ministerstwo Zdrowia, na tą chwilę jest wystarczające. Problemem tutaj jest bardziej, myślę, stan środków NFZ-u, bo niektóre ośrodki zgłaszają, że mają problem po prostu z płatnością z NFZ-u za te świadczenia. Mogłyby jakby przyjmować więcej pacjentów, ale no powiedzmy sobie, nie nadąża za tym płatnik w postaci NFZ-u.
10: Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Zawadzka-Rosiak, jestem psycholożką w Katowickim Centrum Onkologii.
11: W jakim stanie pacjentki trafiają do Centrum Leczenia Endometriozy?
10: Może warto od tego zacząć, że endometrioza jest bardzo złożoną chorobą. Ona daje tak nieoczywiste objawy, że panie, zanim otrzymują diagnozę, zanim zostaną tu u nas zaopiekowane na oddziale, mają za sobą bardzo długą ścieżkę poszukiwania odpowiedzi, co się dzieje. Takiego niezrozumienia, takiego czasami bagatelizowania objawów. Ta choroba odbiera też często sprawczość, wyklucza, bywa, że z codziennego życia. Niektóre kobiety w związku z tą chorobą no mają problem z założeniem rodziny czy z posiadaniem dzieci, więc możemy sobie wyobrazić, że ten stan psychiczny może być w związku z tą chorobą bardzo złożony. Mogą się pojawiać objawy lękowe, objawy depresyjne, może się pojawiać nerwica. Nie mówię, że idzie to często w parze, ale jednak bywa, że to takie mocne wyczulenie na świat zewnętrzny, brak poczucia własnej wartości prawdopodobnie może się pojawić.
6: SK Śląsk.
7: Jaworznicka Jadłodzielnia prosi o wsparcie finansowe. Potrzebne są pieniądze na prąd, środki czystości czy paliwo dla wolontariuszy, którzy codziennie dostarczają do lodówki żywność. Materiał naszej reporterki Kasi Ziółkowskiej.
13: Edyta Lesiak, prezes Fundacji Kobieca Przystań.
11: Stoimy przy Jaworznickiej Jadłodzielni. Jak takie miejsce się sprawdza? Ono jest potrzebne?
13: Myślę, że bardzo potrzebne. Sama inicjatywa, same jakby liczby pokazują nam, że prawie 50 tysięcy ludzi odwiedziło to miejsce. Z doświadczenia tak naprawdę, jeśli przywozi tutaj wolontariusz jedzenie, ono znika tak naprawdę maksymalnie do godziny.
11: Jakie jedzenie się pojawia w takich lodówkach?
13: Fundacja Kobieca Przystań ma podpisaną umowę z sklepami w ramach niemarnowania żywności. Mamy ustalony harmonogram, więc każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, nawet niektóre soboty, wolontariuszka podjeżdża pod taki sklep swoim prywatnym samochodem, załadowuje tam 60, 80, nawet 120 kg, przenosi to swoimi kobiecymi dłońmi do swojego samochodu, przyjeżdża tutaj, wyładowuje to jedzenie. Bardzo często zdarza się, że osoby już tutaj stoją, czekają po prostu, no żeby już skorzystać, tak?
11: Jakie to jedzenie? Co tu jest?
13: To jest nabiał, to są różnego rodzaju warzywa, owoce, to są słodycze, to jest pieczywo, kasze, mąki, ryże. Wszystko to po prostu, co sklepom nie udało się sprzedać, termin ważności już za chwilę się kończy. No i dzięki właśnie tym podpisanym umowom przekazują nam te jedzonko. Widzimy również, że mieszkańcy też się angażują i to jest super, bo tych mieszkańców jest coraz więcej, szczególnie widzimy to w okresie świątecznym. Czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, rzeczywiście osoby dzielą się tutaj swoim stołem, swoim sercem, swoją lodówką z osobami też potrzebującymi, ale zależy nam na tym, żeby nie było to tak, że jadłodzielnie jest tylko dla osób bardzo ubogich i potrzebujących. Jadłodzielnia przede wszystkim ma za zadanie nie marnowania żywności, tak? 41 ton, to mówi samo przez siebie.
14: Czyli nie jest ważne, czy ktoś ma pieniądze, czy nie, tylko po prostu ważne jest to, żeby z tego skorzystał, tak? Bo za chwilę to może się po prostu zniszczyć.
13: Dokładnie tak, jeśli 41 ton zamiast wylądować w śmietniku, wylądowało w brzuchach mieszkańców Jaworzna, no to proszę zobaczyć, jaka to jest oszczędność tak naprawdę dla wszystkich, ale też szacunku dla ludzi, którzy pracują, wytwarzają to jedzenie, nie wiem, dla rolników, dla osób sprzedających, kupujących, po prostu z szacunku dla człowieka. Mówimy, że jadłodzielnia to jest takie miejsce spotkania, miejsce dzielenia się dobrem. Spotyka się osoba, która ma w tym momencie za dużo jedzenia, z tą osobą, która może po prostu to jedzenie skonsumować, wykorzystać.
14: Nie jest wstyd, że ktoś sobie otworzy lodówkę i z tej lodówki coś wyciągnie.
13: Absolutnie nie jest wstydem. Ja bardzo często zachęcam do tego, że na przykład przynoszę sernik, bo upiekła moja rodzina, nie jest w stanie go zjeść, więc przynoszę połowę tutaj sernika, a mogę sobie zabrać, nie wiem, bułeczkę, jogurt czy coś innego. Nawet na zasadzie wymiany. Chodzi o to, żeby nie tak stygmatyzować te osoby. Tak, jesteś ubogi, to korzystasz z jadłodzielni. Nie, jesteś świadomą osobą znającą ekologię, niemarnowanie żywności, szacunku dla ludzi, dla siebie też. No i edukacja. Bardzo często i dużo zapraszamy tutaj młodzież, szkoły.
14: Zmieniają się osoby na przykład, które wkładają do tych lodówek, które wyciągają z tych lodówek. Coś się zmienia na przestrzeni tego czasu, jak jadłodzielnia w Jaworznie działa?
13: Widzę efekty naszej pracy. Widzę to, że wychodzimy do szkół, że edukujemy, że fundacja bardzo prężnie działa. Przyniosło to, że jednak ludzie w Jaworzni już kojarzą to miejsce, tak? Czyli jeśli mamy imprezę rodzinną, to przynoszę coś do jedzenia. Natomiast ja jestem zawsze niezwykle poruszona, jeśli chodzi o wolontariuszki, bo no, wożą to swoimi prywatnymi samochodami w ramach swojego prywatnego czasu. To jest ogrom naprawdę takiej kobiecej siły i zaangażowania. I działamy już 3 lata. Nie zdarzyło się, żeby jedzenie w ciągu tego dnia nie dotarło. Czyli jeśli komuś wypada coś, dziecko się rozchorowało, mamy grupę na Facebooku, to się wszystko po prostu tam kotuje i podjeżdża ktoś inny. Także no, ja jestem przeogromnie wzruszona, a jednocześnie zaszczycona, że mam możliwość współdziałania z tak cudownymi osobami, kobietami. Angażujemy też mężczyzn. No bo Fundacja Kobieca Przystań, a tu jednak nasi mężowie, jeśli mamy dostawę ziemniaków i to już po prostu jest ogromnie ciężkie, albo paletę wody, no to trudno jest po prostu w takiej ilości te kilogramy podnieść, no więc angażujemy swoich partnerów, mężów, którzy również nam pomagają i to się tworzy tak rodzinnie, tak, że mama wioząc dziecko na spotkanie, po drodze zabiera jedzenie do jadłodzielni i tym samym to dziecko już od małutkości nasiąka tym, że warto pomagać, że warto nie marnować, no i warto dzielić się dobrem.
14: Dobre jest to, że weszła ta ustawa, o której pani mówi, o niemarnowaniu żywności, bo chyba najbardziej serce bolało wszystkich, kiedy sklepy to jedzenie wyrzucały.
13: Tak, teraz mają taki obowiązek. Dodatkowo fundacja od września jest organizacją pożytku publicznego, więc możemy starać się właśnie o jeszcze większe sklepy. Ale tak z ogromnym bólem serca muszę powiedzieć, że jadłodzielnia to też ogromny trud finansowy. My tak naprawdę mamy wsparcie z Urzędu Miasta Jaworzno, natomiast to wsparcie to jest 1/3 kwoty, którą potrzebujemy. Pozostała część na prąd, na środki czystości, na paliwo dla wolontariuszy, no niestety nas blokuje. Chciałobyśmy, bardzo marzymy o tym, żeby odbierać więcej jedzenia, jeszcze go więcej uratować, więcej brzuchów nakarmić, ale po prostu koszty paliwa nas składamy ręce, tak? Zrobiliśmy zrzutkę.pl, liczymy na wsparcie, natomiast widzimy, że jednak taka świadomość i zainteresowanie ogólnie przy tych wszystkich ilości zbiórek, które są w Polsce, no niestety jest gdzieś tam marginalizowana.
14: Ile byście potrzebowali pieniędzy, żeby wam wystarczyło na takie funkcjonowanie, na to, żeby jadłodzielnia dobrze funkcjonowała, żeby wolontariusze nie musieli dokładać?
13: To jest około 10 tysięcy na rok.
14: I o taką kwotę prosicie na zrzutce?
13: Tak, o taką kwotę prosimy.
14: A jak wyglądają wpłaty?
13: Na tę chwilę mam mamy 2%, ale ogromnie cieszymy się, że odważyłyśmy się na ten krok. To było dla nas trudne powiedzieć, słuchajcie, dajemy całe serce, ile tylko możemy. A tak prozaiczna rzecz jak brak środków finansowych, czy to właśnie na paliwo, nas ogranicza, a chciałbyśmy rozwinąć te skrzydła i pomagać jeszcze więcej.
15: Po tych 3 latach po raz pierwszy mówicie pomóżcie, tak?
13: Tak. Pierwszy rok radziłyśmy sobie same, w drugim roku było dofinansowanie z Urzędu Miasta, ale ono też pokrywa tylko w części, no i na ten rok również mamy dofinansowanie, ale tylko w części. A marzenia i chęć, powiem co, ja jestem niezwykle poruszona tym, że wolontariusze nie wykruszają się. Wszyscy mówili, Edyta, ten projekt upadnie za pół roku, za rok, bo nie będzie się chciało mróz, śnieg, deszcz, a one jadą. I to jest dla mnie wow, poruszające.
15: W jaki sposób można Wam pomóc? W jaki sposób wesprzeć Fundację Kobieca Przystań, żeby dalej mogła pomagać ludziom?
13: Bardzo prosimy o 1,5% i bardzo prosimy o wpłatę na zrzutka.pl.
16: Ewa Żyłka.
15: Panie?
16: Nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Jaworznie.
15: Dlaczego to jest ważne, żeby dzieci edukować, żeby dzieciom mówić, że pomaganie jest ważne?
16: No to jest ważne ze wszechmiar, bo przecież to jest młode pokolenie, które później tą wiedzę będzie niosło dalej. Jeżeli teraz ich wyedukujemy w dobry, świadomy sposób na temat tego, jak bardzo istotne jest niemarnowanie jedzenia, jak bardzo istotne jest dbanie jakby w globalnym spojrzeniu na naszą planetę, no to oni z taką wiedzą i z takim jakby bagażem będą szli dalej.
15: Kiedyś było wstyd się przyznać do tego, że na przykład nie mamy pieniędzy. W tej chwili takie projekty jak Jadłodzielnie na przykład tych ludzi nie stygmatyzują, prawda?
16: Absolutnie. Ja myślę, że nie ma wstydu przyznać się, że jest mi źle i że jest mi gorzej. My jesteśmy w różnych sytuacjach.

0: teoretycznie dla innych wydająca się na osobę majętną, będąca w takim momencie, że może nawet nie ma, nie wiem, nie ma siły na przykład, żeby ugotować sobie coś, psychicznych sił, przerobowych sił, i wtedy korzysta z tej jadłodzielni. A z drugiej strony istotne jest też to, że edukujemy w tą stronę, że przecież jak nagotowałaś za dużo, czy nagotowałeś za dużo zupy danego dnia, nie wylewaj, podziel się z innymi, bo zawsze ktoś chętnie to zje, co ty ewentualnie mógłbyś po prostu wyrzucić. Więc tutaj jest ważna ta świadomość. I to myślę, że to nie ma takiego bezpośredniego przełożenia na to, jaką mamy pozycję finansową i taką na jakby w świecie.
1: Oswoiliśmy się już z tym, prawda, że tym jedzeniem się dzielimy.
0: Tak, tak. To jest bardzo ważne, żeby właśnie, mówię, w myśl zasady nie marnuj, wykorzystaj, nie wyrzucaj, daj komuś. A oczywiście wcześniej rób świadome zakupy. Jeżeli wiesz, że jesteś sam w domu, nie kupuj pół kilo szynki, bo tego nie przejesz. Kup świadomie 5-6 plasterków, tyle ile zjesz. Ale jeżeli już ci się zdarzy poszaleć z zakupami, z dużą ilością gotowania, to rzeczywiście podziel się z tym innymi.
1: Troszeczkę też zmienia się podejście. Ludzie młodzi jakby już mają taki nawyk, tak, że kupują tyle, ile potrzebują. Natomiast jeszcze w starszych osobach jest ta chęć tego gromadzenia jedzenia, prawda? Bo to jest to pokolenie, które o to jedzenie, no niestety w sklepach musiało walczyć i kupuje czasami za dużo właśnie. Myśli pani, że podejście już i myślenie tych ludzi starszych też się troszkę zmienia?
0: Myślę, że się zmienia, że to jakby całościowo idzie. Oczywiście, no tak jak pani mówi, te starsze osoby mają jeszcze ten syndrom, że jedzenia brakowało, że robimy zapasy duże, że lodówka wiecznie wypchana po brzegi, ale myślę, że to się całościowo zmienia, że bardzo często widać jakąś starszą osobę, która rzeczywiście kupuje 5-6 plasterków szynki, bo wie, że nie zje więcej. Ja tu tak mówię przysłowiowo o tej szynce, natomiast ja to obserwuję chodząc na zakupy, że rzeczywiście te panie już robią, czy ci panowie, bardziej świadomie te zakupy i kupią sobie jedno jabłko, jednego banana, niekoniecznie już więcej. Myślę, że świadomość jest coraz większa, a też dostęp do tego. Ci ludzie też obserwują, że tego jedzenia nie brakuje w sklepach, że można ciągle co któryś tam dzień iść i kupić sobie coś świeżego.
2: Andrzej Kościański, jestem prezesem tutaj Stowarzyszenia Manhattan Podłęże. Jest to stowarzyszenie kupieckie, zrzesza kupców, zrzesza małych przedsiębiorców, piekarzy, masaży, różnych działalności.
1: I teraz jesteście też tym miejscem, w którym można się dzielić jedzeniem.
2: Również można się podzielić jedzeniem. Dużo jedzenia marnuje się, ale w tej chwili każdy, kto ma coś niepotrzebnego w domu, a nadaje się to jeszcze do spożycia, może to włożyć do jadłodzielni, opisać, że to nadaje się do skonsumowania, i wtedy przychodzą bardzo często wiele osób, no biednych, ale też i tacy, którzy po prostu wybiorą sobie coś dla siebie i to znika w bardzo krótkim czasie. Często jest tak, że to jedzenie nie leży dłużej jak pół godziny.
1: Myśli pan, potrzebne są takie miejsca?
2: Na pewno potrzebne, bo jak zobaczę, jaka to jest skala, jak tutaj normalnie w tonach to idzie, ta żywność, na zmarnowanie i to trzeba potem utylizować, jakie to są koszty, to jak zastanowimy się nad tym wszystkim, to lepiej, żeby to ktoś skonsumował, kto jest w potrzebie.
1: No właśnie, a takich ludzi w potrzebie niestety coraz więcej.
2: Tak, widać to, że jest coraz więcej ludzi przybywa i niejednokrotnie wygląda to w ten sposób, że przychodzą ludzie, którzy często wstydzą się, chociaż nie ma się czego wstydzić, prawda? Wstydzą się i mówią, a ja tam dla kogoś biorę tą żywność, ale widać, że oni biorą często to dla siebie po to, żeby po prostu też skorzystać z tej żywności, bo to jest naprawdę dobra żywność. Ona już jest dzień po terminie na przykład, ale nadaje się jeszcze fizycznie do spożycia.
1: No właśnie, bo to jest o tyle fajne miejsce, że można to wszystko zrobić anonimowo, tak? Nie trzeba wypełniać tony dokumentów, po prostu podchodzimy i bierzemy.
2: Dokładnie tak jest. Dla nas jest to taka korzyść, że przyciąga to tutaj też wiele osób do nas, a z drugiej strony to, co ląduje w śmietniku, znajduje jeszcze takie osoby, które to skonsumują.
1: Czy ustawienie takiej jadłodzielni w takim miejscu jak to też jest dobrym pomysłem? Myśli pan, że na przykład ktoś kupi czegoś za dużo albo specjalnie kupi więcej i włoży do lodówki?
2: Myślę, że tak. Przy takich obiektach handlowych dużych takie miejsca powinny być i w ten sposób zaoszczędzilibyśmy też ilość odpadów, prawda? Bo to jest ważne, że też ktoś to potem musi zutylizować, to są ogromne pieniądze.
1: No właśnie, bo tutaj też są sklepiki, tak? Czasami też tak. Termin ważności się kończy, sprzedawca sobie myśli, nie sprzedam, włożę do lodówki.
2: Tak jest, ale też wiele towarów tutaj jest dowożonych z innych okolicznych sieci nawet handlowych, które też mają bardzo duże ilości żywności, która idzie na zmarnowanie.
1: Ta jadłodzielnia to nie tylko miejsce, w którym wymienia się jedzenie.
3: Tak, tutaj dzielimy się również dobrym słowem. Są cytaty z Pisma Świętego i znanych, lubianych psychologów oraz są takie ekologiczne woreczki z Firan. Jedna z naszych wolontariuszek, jak twierdzi, w ramach swojej takiej terapii walki z samotnością i depresją, po prostu zbiera te firany, szyje takie ekoworeczki. Dzięki temu osoba, która przychodzi przychodzi skorzystać z jadłodzielni, czy zabiera właśnie chlebek, bułeczkę, może od razu włożyć sobie to do takiego ekologicznego woreczka.
1: Myśli Pani, że potrzebne jest właśnie nawet takie dobre słowo?
3: Tak, sama tego doświadczyłam, jak dostarczałam jedzenie i przyszła jedna osoba i właśnie brała te dobre słowo i wzięła go więcej. Ja mówię, a dlaczego Pan bierze aż tyle tego dobrego słowa? Mówi, wie Pani co, bo obok mnie mieszka Pani, która już nie wychodzi z domu i ona tak na to czeka. I to jedno spotkanie z tym człowiekiem po prostu zmotywowało mnie do tego, żeby pilnować, żeby zawsze to dobre słowo tutaj było.
1: Ilona Grubaniak. Pani jest wolontariuszką, która dostarcza jedzenie do Jaworznickiej Jadłodzielni.
4: Tak, tak, dostarczamy. Podjeżdżamy do sklepów, gdzie już mamy wcześniej oczywiście umówione, że taki wolontariusz podjedzie, odbiera jedzenie, które zostało niewykupione i przywozimy tutaj. Usadzamy do swoich samochodów, przyjeżdżamy, otwieramy i tak codziennie.
1: Jak to się stało, że Pani się zdecydowała, żeby zostać wolontariuszką?
4: W sumie to troszkę przez kuzynkę, która mnie tutaj wciągnęła. Stwierdziłam, że inicjatywa jest bardzo fajna i potrzebna. W Jaworznie nie ma takiego miejsca, jest to pierwsze takie tutaj w mieście, więc jak najbardziej. Jestem też za tym, żeby dbać o środowisko, o żywność, żeby jej nie marnotrawić. Także pomysł bardzo fajny i dlatego w to się zaangażowałam.

0: Reklama. Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farmadyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4, Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Teraz twój sen w stylu Italiano!
2: Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.

0: Polska Śląsk. Reklama. W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
1: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Teraz twój sen w stylu Italiano!
4: I po reklamie.
5: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
6: Dobry wieczór. No jasne, że dobry, bo to wieczór przed lawiną nowych hitów. To znaczy, czy hitów to się jeszcze okaże, ale na pewno nowości od tych, którzy w hity są naprawdę dobrze. A że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to zadbamy o to, abyście usłyszeli tylko to, co najlepsze. Dobra? A o co chodzi w ogóle? No słuchajcie, co tydzień w piątki o północy artyści z całego świata serwują nam swoje nowości, a my w Esce gramy je dokładnie w momencie premiery. Czyli dokładnie o północy, od razu. I dlatego jestem tu ja, Mati Fuczyło, cześć, witajcie. No i teraz się jeszcze rozgrzewamy hitami, które wyszły w ostatnich dniach. No i zacznijmy od pani, która pochodzi ze Skandynawii. Rozgrzewka dykcyjna teraz przede mną, bo ta pani to Zara Larsson. Ona dziś wypuściła klip do utworu Blue Moon. No to posłuchajmy razem, a klip można sobie ewentualnie wyobrazić albo obejrzeć potem. A głosówką do Eski można dać znać, czy się podoba, czy się nie podoba. Kawałek w sensie. Zaczynamy, Zara Larsson. China.

0: 13 już prawie minut po 23 w czwartek. Jaka jest szansa, że Dua Lipa jest teraz w Polsce?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bardzo mała, ale nigdy zerowa, słuchajcie. No chociaż dziś to faktycznie bardzo mała. Kilka godzin temu Dua Lipa wrzuciła zdjęcie z jej pierwszego meczu baseballowego. Jako kibicka oczywiście, nie że jako zawodniczka. Za nami Lulaj, to Dua Lipa właśnie i Sean Paul. A przed nami pan, którego sety gramy regularnie w ramach Esca Live Remix. To w każdy piątkowy wieczór po 20 i w sobotnią noc. Wtedy najlepsi DJ-e świata przejmują eskową antenę. Ale nie o tym teraz. Lost Frequencies niedawno, bardzo niedawno wypuścił utwór Don't Forget About Me. No to posłuchajcie i ocencie sami. A o północy zagram wam wszystko, co nowiu.

taki jak ty, choć ten kawałek nazywa się Na Błysk. To Dawid Podsiadło w Radiu SK. 26 minut mamy już po 23. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Rozgrzewamy się przed północą, bo o północy, dokładnie w piątek, ukażą się nowe utwory. Tak będzie, ale zanim północ, no to jeszcze gramy wszystko to, co artyści postanowili wypuścić nieco wcześniej, czyli na przykład wczoraj, czyli na przykład dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w ostatnich dniach jest taka grupa, która wypuściła kawałek, on nazywa się Unlove You, a grupa nazywa się Katze. I teraz opowiem wam troszkę ciekawostek związanych z tym amerykańskim girls bandem, bo wyobraźcie sobie, że było 120 tysięcy zgłoszeń od dziewczyn, które chciały dołączyć do tego zespołu, zanim oczywiście on powstał. No i właśnie, spośród nich wybrano 20, a później po wszystkich misjach, challenge'ach i wszystkim innym, treningach i tak dalej, wybrano 6 dziewczyn. I tak powstało Katsai, tak powstał też kawałek Unlove You, który gramy już teraz.

0: Dai, dai, Shakira i Burna Boy w Estę. 24 minuty przed północą, za 24 minuty ukażą się nowe utwory, ale teraz, słuchajcie, jeszcze w ramach rozgrzewki będzie emocjonalnie i to bardzo emocjonalnie. Vito Bambino ostatnio wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Mimo Najlepszych Chęci i to nie będzie kolejny utwór, który tutaj sprawi, że będziemy się bujali i skakali na fotelu. Teraz będzie emocjonalnie, bo to jest utwór, który powstał przy okazji z kampanią społeczną poświęconą neuroróżnorodności. No i tutaj zwracamy uwagę na doświadczenia dzieci, które mierzą się z niezrozumieniem, z trudnościami w szkolnym środowisku i tak dalej, i tak dalej. I właśnie o tym opowiada ten kawałek. Myślę, że można się wzruszyć. Mimo najlepszych chęci, to Vito Bambino. Gramy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: A czy mogę zażartować, że to ulubiona artystka graczy League of Legends? Bo to Ashe, Stop the Wearing.
1: Zaczynają się w
0: SC. Jeżeli ktoś nie zrozumiał żartu, to nic nie straciliście, obiecuję. Ale hit, mam nadzieję, że wam się spodobał bardzo. To jest SK, wszystkie hity zaczynają się w SC. Już za kilkanaście minut otwieram worek z nowościami. Zdradzę wam, że o północy Kygo wypuszcza kawałek z Evo Max. Zagramy go jako pierwsi we wszechświecie, ale będzie też po polsku. Zostańcie z SK, jeżeli chcecie poznać nowości przed wszystkimi. Ja bym chciał.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
4: będę grał w grę.
3: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: I po reklamie.

0: promocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Wow, północ wybiła właśnie teraz, a to oznacza dwie rzeczy, słuchajcie. Mamy piątek i mamy porcję nowych hitów do zagrania. A że w studiu jestem ja, Mati Fuczyło, cześć, witajcie. No to nie zawaham się zagrać tych wszystkich nowości. Ja z moją eskową ekipą bierzemy się już za odsłuchiwanie wszystkiego tego, co przygotowali dla nas artyści. I gramy wam to wszystko już teraz. Zaczynamy od połączenia takiego. Kygo i Ava Max. Oni właśnie teraz wypuścili utwór Before You Know It, a my właśnie teraz zagramy go w SC. Jako pierwsi. No a kto nam zabroni?
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC. To jest premiera w Radiu SK.
2: I dajcie znać, jak wam się podoba. Wysyłajcie głosówki na SK-owym Messengerze.

0: to Bauza i Magnetic, a skoro magnes, no to my odpalamy też magnes na kolejne nowości i...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I już teraz zagram wam coś nowego, co prawdopodobnie bardzo was zaskoczy. Pamiętacie hity takie jak Emily od The Boogie Town? No to słuchajcie, bo właśnie teraz ukazała się jego nowa wersja, ale taka zupełnie nowa i zupełnie zaskakująca, bo inna, z udziałem Tymka i Filipka. Jesteście gotowi? No to gramy, bo to jest zupełna nowość, choć ta melodia może wam coś mówić.

Czasem czuję aż za mocno, więc się cofam. Czasem boję się, że widać po mych oczach. Czasem leci Adele i jej smutny wokal, a ja myślę o swym życiu, które jest pełne jak lokal.

0: To Justin Bieber i Sorry, 19 minut po północy, to już piątek, wszystkie hity zaczynają się w Estę, zresztą posłuchajcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Estę.
0: Ale zanim zagram coś nowego, to z tego miejsca chciałem pozdrowić Filipka, który, jak się dowiedziałem, razem z wami usłyszał premierę Emily na antenie Eski. Przed chwilą zagraliśmy faktycznie kawałek Emily, a więc The Boogie Town, Filipek i Tymek. Oni nagrali coś fajnego, coś nowego. My już to zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, wcześniej też Kygo i Ava Max, Before You Know It. A teraz wracamy już do międzynarodowych historii. I tutaj łączymy troszkę rapu, troszkę trapu i troszkę elektroniki. MK, Ty Dolla Sign i Obsession to też zupełna nowość. Posłuchajcie i sprawdźcie sami. Możecie mi też dać znać na eskowym messengerze głosówką, czy wam się podoba. Czy poprzednie kawałki wam się podobały, nowe, czy ten wam się spodoba i generalnie jak jest.
1: Radio SK. We got all the hits right here. To jest premier.

0: Riviera i She Doesn't Mind. Za nami kolejna premiera, ale teraz kolejna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A bo w Esce ich nie brakuje, cały czas zbieramy najnowsze kawałki, które ukazały się w ostatnich minutach. Mam na myśli kawałki, które dokładnie o północy ujrzały światło dzienne. Teraz przenosimy się do pana, który już na całym świecie zaliczył 1,5 miliarda odtworzeń swoich kawałków. Zrobił naprawdę wiele hitów, a dziś, dokładnie 25 minut temu, wypuścił nowy album. Na tym albumie znalazł się też kawałek, który nazywa się Promise You, a nagrali go D.O.D., bo to jego album, ale razem z nim Flynn. Posłuchajcie.
1: Right here. To jest premiera w Radio SK.

0: Tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu SK. 27 minut zostało do pierwszej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale jako, że wszystkie hity zaczynają się w SC, to teraz mam dla was coś zupełnie nowego. Znacie tego pana doskonale, znacie. On pochodzi z Włoch, choć pochodzi, to znaczy inaczej, pochodzi z Włoch, ale jest ze Szwecji. O, o to mi chodziło. Alesson, między innymi z Nathan Smithem, nagrał kawałek I Like It, ale teraz nagrał coś innego. Nazywa się Fight for Love i nagrał to z Caitlin Aragon. Posłuchajcie, bo to zupełna nowość. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: To jest premiera w Radiu SK.

SK Śląsk. I've been going back to yours. I've been fighting.

18 minut przed pierwszą. Niezły nam się ten worek nowości uzbierał, prawda? Aloner i Back to Your, teraz WSCM, ale za nami już dziś, jeszcze po północy, aż 5 premier, rozumiecie to? Nie minęła jeszcze nawet godzina piątku, a my zagraliśmy już 5 nowości. Nowości od Kygo i Avi Max, Filipka, Tymka i The Boogie Town, MK i Ty Dolla Sign, D.O.D., a także Alesso, i obiecuję wam robić tak dokładnie co tydzień. A któraś z premier może do tej pory podobała wam się najbardziej? Dajcie znać.

0: A wiecie, że już bardzo niedługo ten pan wystąpi w Polsce i to jest jego powrót po latach, naprawdę po wielu latach. Jest to Hard to be Around, już teraz to jego nowość, nagrana z Chainem i Cleopard 2000, a już w przyszłym roku, w czerwcu, pojawi się Tiesto w ramach Warzone Music Festival właśnie w Warszawie. SK jest patronem tego wydarzenia, więc można tam wpadać, imprezka będzie się zgadzała na pewno, a już teraz mogę wam powiedzieć, że hity na czasie też będą się zgadzały. Jeżeli lubicie właśnie takie kawałki, jak na przykład serwowane przez Tiesto, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy wieczór w piątek, ale też w nocy, z soboty na niedzielę, wtedy najlepsi światowi DJ-e przejmują naszą antenę. A teraz ja antenę oddaję, Mati Wuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już w przyszły czwartek. W ramach Wszystkie Hity zaczynają się w SC.
1: Radio SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.